paszech jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać, co u mnie. Znasz mnie na wylot, jakbyś była chirurgiem. Bezapelacyjnie, absolutnie pasujemy do siebie jak północ, południe, yo. Jak tam rożona łódka z mym kubkiem, jak bloki z podwórkiem.

ogień. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGO w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Assalamu alaikum, always

0: Niech pan słucha trójkąta 9007, zaraz wybije piąta. Niech pan łyka prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak. Miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy z nimi, stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą chędę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas jak SND blok. Aha. Czyli pozdro tede, nie jestem raperem i nie będę korpo z gredem. Korpomową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe, obudź

0: Słuchasz Czwórki.
1: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

temat. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz, on, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon, to handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

galaksji, z muranów, mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta, dawno spierdoliło.

od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o bizy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Lubię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, głód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze.

0: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
1: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam przy stary do pewnego?
3: Chcę mnie uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: Ona ma szpilki sięgające pod sam sufit. On już na całe życie zrobił biznes plan. Mówi, że skuter elektryczny muszę kupić, a w garażu
1: gdzieś się spaliny nowe.

Czwórka. To słychać. To słychać. Słychać.

nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątam

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy. Kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto, a cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

chciałem mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.

0: włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, Mandelorci, BF Barytny mądrzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie.
1: Hello,
0: drift by your ass. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak grzebie z ogień, chyba nich obiech żył żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

Potrafi oceniać jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok.

na mnie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paw, niby szłam i pozornie, nogi bez wad. Miał czas jakby śnieg, gdzieś oczy mam tam, nas jakby mniej i poza tam mgła.

0: był Tonik z naszej epki Bar.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.
5: Ha, ha.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapo łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.

0: Kulturce dbamy o dobrą formę. Już teraz, w audycji Najlepsze z Najlepszych, czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
1: 3 godziny sportu i rekreacji. Nadajemy na sportowej fali.
3: Nadając na sportowej fali, szukamy sportu, który zostanie z nami na lata. Może się pojawić takie pytanie, jaki sport jest najlepszy? Fajnie by było, gdyby istniała taka jedna uniwersalna odpowiedź, ale oczywiście co kraj to obyczaj, co osoba to odpowiedź. Niektórzy pływanie numer jeden, inni tenis zawsze w sercu.
4: Ale ty szastasz dzisiaj tymi przysłowiami, powiedzeniami, fragmentami, cytatami. Co kraj to obyczaj? 42 pewnie na liście się pojawią.
3: Wyprztykam się.
4: Wyprztykasz się, już ci nic nie wystarczy na kolejne audycje.
3: Dobrze, to w takim razie, ale to co, to mam mówić troszkę prościej?
4: Nie, bardzo
3: tak
4: dobrze.
3: Barwnie,
4: fajnie. Fajnie, ja chciałem to podkreślić, no, że jest git, jest dobrze.
3: Niechaj narodowi wżdy postronni znają.
4: No tak, że ten swój język to mamy tak, swój tak, język tak, sportowy, tak. A ja chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś uważa, że jest za słaby, za biedny czy za mały na jakikolwiek sport, to jest nieprawda. Proszę wstać, proszę się ruszyć. Ja tutaj będę rzucał teraz przykładami. Uważasz, że jesteś za mały, za niski? Nie. Słuchajcie, najniższym zawodnikiem w historii, który grał w zawodowej lidze NBA, był Maxi Bogues.
3: Wiesz, powiedz, że miał 1,77 m.
4: Mniej.
3: Co ty?
4: Dawaj dalej.
3: 1,68 m.
4: Mniej.
3: 1,52 m.
4: Metr bez przesady. 1,58 m. 158 centymetrów wzrostu. Powtórzę, Maxi Bogues. I co więcej, to nie był...

0: Czekaj,
1: tak,
0: czekaj. A ci najwyżsi ile mogą
2: to
0: mieć?
2: To zaraz do tego
0: dobra,
2: dojdę.
0: Dobra, to zaraz będziemy liczyć amplitudę.
2: Tenże Maxi jest złotym medalistą Mistrzostw Świata z 1986 roku. On ten złoty krążek wywalczył z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Co więcej, grał nawet z numerem 12 w drafcie. To był rok 87. Grał w Washington Bullets jeden sezon, występując na jednym parkiecie razem z najwyższym koszykarzem NBA, Manute Bolem, który miał 2 metry 31 centymetrów.
0: Obczaj te focie.
2: Kto tam stoi?
0: To jest Riley Opelka, osoba z Ameryki, tenisista. Najwyższy chyba w historii turu ATP. To jest, no ma około 2,20 coś, a obok niego zbija rakietę Diego Schwartzman. Nie pamiętam, jakiej jest narodowości.
2: Schwartzman może jeszcze to spotkanie wygrał.
0: To akurat nie wiem, ale Diego Schwartzman miał chyba 1,70 m, więc no różnica między nimi ponad pół metra.
2: No więc właśnie, a tutaj między tymi koszykarzami, czyli między Maxi Boxem a Manute Bolem 80, no prawie 80 centymetrów, to jest niesamowite. Manute Bolem 2 metry 31 centymetrów, to był taki koszykarz, który już przeszedł do historii, niestety świętej pamięci, bo odszedł w 2010 roku, on pochodził w ogóle z Sudanu, to jest teren dzisiejszego Sudanu Południowego z plemienia Dinka. I co ciekawe jeszcze, wracając do Maxi Boxa, 1,58 m, on mimo tego swojego wzrostu zanotował w swojej karierze 39 bloków. Wyobrażasz to sobie? 39 bloków, między innymi na Patricku Ewingu, który miał 2 m12 centymetrów. Dawid kontra Goliat i ten Dawid jednak zwyciężył te 39 razy, więc nikt z was nie jest za niski. Każdy z was może zrobić karierę w NBA.
3: Sport w czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Czwórka rozrusza cię od rana.
1: Rozrusza cię od rana. Od rana.
3: Ja mam taką teorię w ogóle co do dzieciństwa i wybierania sportu, no bo dzieciak jak pójdzie na lodowisko, upadnie jeden raz, drugi, trzeci, wstanie, przejedzie trzy kolejne metry, jakoś się uda, potem idzie tupta do swojej mamusi i tatusia, staje, wkleja oczy w rodziców i mówi: mama, tata, umiem jeździć na łyżwach.
4: Ja myślałem, że zaplakany przyjdzie, podejdzie nie, i mama się zaopiekuje.
3: Nie, właśnie jako dzieci mamy taką fajną, mam wrażenie, energię wokół tego sportu, że po prostu nam się chce, no bo co się wydarzy z dorosłym człowiekiem, ze starym chłopem, takim jak ja, no gdybym ja poszedł pierwszy raz na jakiś sport, raz by mi nie wyszło, drugi raz by mi nie wyszło, no to nie poszedłbym powiedzieć, że potrafię, tylko po prostu zacząłbym szukać czegoś innego.
4: Ale masz coś takiego jak właśnie poczucie wstydu, że wraz z kolejnym rokiem, na przykład jak idziesz i próbujesz czegoś nowego, to tak, ej, ale jak oni będą na mnie patrzeć, przecież ja już stary chłopa tutaj próbuję, to już dla mnie jest za późno. Ja na przykład, choć niedawno skończyłem 15 lat, to ja w ogóle nie mam takiego problemu, ja jak chodzę, ja próbuję, ja chcę, wiesz, posmakować życia trochę, nie?
3: Weź, bo tu nam jakieś służby wjadą, że z dzieciakiem audycję prowadzę.
4: No dobrze, ale właśnie jeśli chodzi o to dzieciństwo, ja pamiętam, że sport u mnie to była czasem kwestia takiego paraliżu, bo na przykład ja chodziłem do klubu piłkarskiego, grałem w KS-ie Piaseczno, później trochę w Agrykoli Warszawa, tam w tej Agrykoli zachęcił mnie trener, który był też WF-istą w moim liceum, Rejtana tutaj niedaleko, i on ze swoją drogą jeszcze, on tak się chwali, ale to jest skromny człowiek, powiedział, że to on jest tym, który zachęcił Wojtka Szczęsnego, żeby zamiast grać w polu stanął na bramce, no i Wojtek gdzie teraz gra w FC Barcelonie. Więc u mnie ten sport, wracając, był czasem trochę paraliżujący, szczególnie jeśli kiedy biegałem w sztafecie 4x100, po prostu ta bieżnia i bieganie w ogóle, potem byłem szybki, ale to było nie dla mnie. Piłka nożna, tak, to było świetne, ale nogi jak wata po prostu cukrowa czasem, więc to też trzeba zbalansować sobie, poszukać trochę takiego, wiesz, przyjemności z gry, ale też w pewnym momencie wiedzieć, ten to rodzic powinien wiedzieć, kiedy trochę na przykład odpuścić, może też nie krzyczeć na to dziecko, nie wysyłać, ty musisz na ten kolejny trening cisnąć, tylko tak wybadać trochę, czy on rzeczywiście chce, ten dzieciak.
3: Słuchaj, no to dziękuję ci za te zwierzenia, bo troszkę lepiej cię poznałem i teraz wszystko układa mi się w całość, czyli ty masz to po prostu po trenerze i cytuję twoje słowa: skromny jest, nie chwali się. No tak,
4: no totalnie, to jakże inaczej.
3: Totalnie masz to po trenerze.
4: No dobrze, a jak to u ciebie było? To teraz ty się pochwal w dzieciństwie. Ty wyciskałeś od 4 roku życia?
3: Ja w ogóle nie byłem sportowy. Jeszcze, żeby było zabawniej, to byłem, no może nie miśkiem, ale no tam troszkę tego kochanego ciałka było jako dziecko, więc no do sportu to mi tak nie było za bardzo po drodze, no ale potem metabolizm poszedł w kierunku tego, że po prostu mnie wyciągnęło.

0: No i w wieku 12-13 lat zacząłem moją przygodę z tańcem. Także sportu konwencjonalnego przez wiele lat w moim życiu w ogóle nie było. Był taniec, który oczywiście też może być formą sportu, ale u mnie to była bardziej forma artystyczno-sportowa.
1: To skoro zawodowiec,
0: przez duże S
1: czekaj,
0: dopiero,
1: zawodowiec no. jesteś, to mi powiedz w takim razie, jeśli chodzi o taniec. Breaking, znany szerzej jako breakdance na Igrzyskach Olimpijskich. Klasa czy obciach?
0: Moim zdaniem klasa, bo to jest bardzo skomplikowana dyscyplina. Jeśli się to skodyfikuje, opisze, pewnie tak jest, czyli trzeba zrobić konkretne przejścia, utrzymać się konkretną ilość sekund w danych pozycjach. Jak najbardziej klasa.
1: No to klasę mamy, ja też się tutaj podpisuję pod tym. Natomiast e-sport dla mnie już obciach. Jeśli chodzi, jeszcze ma wpisany sport w nazwę, to jest raczej ćwiczenie kciuka, oczywiście refleks i tak dalej. Wszystkie tutaj neurony, szare komórki, to się gotuje, ale nie. Ja mówię stanowcze nie.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Trójka. Polskie Radio.
1: Mordzia.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W czwórce.
3: W czwórce.
2: Dbamy o waszą formę.
3: Dbamy o waszą formę.
4: Robert Szatecki, rycerz, trener, promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi, stworzył też Centrum Dawnych Sztuk Walki, no i jest częścią pokolenia Władcy Pierścieni. Dzień dobry, cześć Robercie.
5: No jakby tak powiedzieć, tak jest.
4: Rzeczywiście. No jest, od tego się zaczęło, ale rozmawialiśmy o tym, że nie będziemy pytać o początki, no bo to takie oczywiste. Kto dzisiaj się zajmuje walkami rycerskimi? To są ludzie, którzy są pasjonatami historii czy sportu?
5: No i to jest właśnie bardzo takie szerokie pytanie, bo w tym środowisku znajdują się i tacy ludzie, i tacy ludzie. Są ludzie, którzy się interesują fantastyką i tylko fantastyką. I
4: ta to trzecia grupa.
5: To ich ściągnęło. Są ludzie, którzy interesują się rekonstrukcją historyczną, taką, żeby mieć stroje tak, jak były w epoce i odtwarzać jakby te elementy historycznych tradycji różnych, a także często misji, żeby rozpropagować historię pomiędzy ludźmi. Trzecia grupa to po prostu sport, który też oczywiście trochę się dzieli, no ale się zajmuje czymś takim jak sportowe walki rycerskie, czyli docelowo walczymy w pełnych zbrojach stalowych, na turniejach, jeździmy po całym kraju, nawet po całym świecie. Co roku są mistrzostwa świata gdzieś robione.
4: Robert to w ogóle się nie przyzna do tego, ale wygrał kilkaset walk i zdobył medale na rycerskich mistrzostwach świata.
5: Tak było, ale aktualnie jestem trenerem i się skupiam na tym, żeby być jak najlepszym trenerem dla moich zawodników. Jestem bardzo dumny, kiedy oni wyjeżdżają i wracają z kolejnymi medalami.
4: Podejrzewam, że jeśli chodzi o sport, jakim są walki rycerskie, no to tu jednak tę przewagę będą mieli ludzie, którzy jakąś tężyznę fizyczną mają, a niekoniecznie są pasjonatami historii. Chyba że się mylę i znasz takie przypadki, że jest zupełnie inaczej.
5: Znaczy, na pewno tężyzna to jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że trzeba być wysportowany i to nie ma co ukrywać. To jest normalny sport, poważny i profesjonalny. Więc zaczynamy i tak naukę od tego, żeby stworzyć podstawy sportowe, podstawy fizyczności. I to jest najważniejsze. A to, czy ktoś będzie duży czy mały, no to że jest kwestia konwencji, w jakiej będzie walczył, no bo są różne konkurencje rycerskie.
4: Ja zaczynam od tej tężyzny, dlatego że no zbroja to jest taki podstawowy atrybut pewnie rycerza. Miecz i jeszcze dodatkowo tarcza, a to swoje waży.
5: Tak, to waży, no ale pamiętajmy, że waga zbroi jest uzależniona od tego, jak duży jest właśnie wojownik. Wojownik, który jest duży, wysoki, barczysty, no będzie musiał sobie i tak nosić więcej kilogramów niż zawodnik, który będzie o połowę od niego niższy.
4: A twoja zbroja ile waży?
5: No moja zbroja waży 20 kg, do tego dochodzi jeszcze tam miecz 1,5 kg, tarcza około 2 kg. Gdyby to była w ogóle zbroja historyczna, to naprawdę byśmy jeszcze dołożyli kolczugę 5 kilo, tak?
4: Ale powiem ci, że myślałem, że to może ważyć więcej, bo zdradziłem ci też przed naszym spotkaniem, że miałem kiedyś taki pokaz w podstawówce mojej. Wzięli kolegę na środek, przyszedł rycerz, założyli mu zbroję, a jak go puścili, to on po prostu padł jak długi. To znaczy, ta zbroja kompletnie go przeważyła.
5: Bo to jest trochę tak, że zbroja, żeby była dobra, to musi być zrobiona pod ciebie, wygodna i dopasowana. Zazwyczaj jak jest tak, że właśnie chodzą te pokazy szkolne i ludzie przewożą różne zbroje, żeby dzieciaki zakładały, to te zbroje to są takie bardzo stare zbroje z rekonstrukcji historycznej sprzed 20 lat. Zaciężkie, źle zrobione, no i niedopasowane do danego wojownika, że tak powiem.
4: Czyli ta zbroja sportowa to będzie coś zupełnie innego.
5: No tak, zupełnie co innego. To jest realnie, to rycerz w takiej zbroi jest w stanie wszystko zrobić, co potrzebuje zrobić. Jest w stanie upaść, wstać, wejść po drabinie. Zresztą było tak samo w historii, bo pamiętajmy, że zbroje historyczne, wojenne, te, które na pole bitwy wyjeżdżały, w nich rycerze wychodzili, no to były zbroje, w których wojownik musiał być w pełni sprawnym wojownikiem.

0: człowiekiem. Tam nie ma miejsca, żeby ona była niewygodna, przeszkadzała mu. On musi być w stanie wszystko zrobić. Zresztą na YouTubie, jak państwo sobie poszukają, są filmiki porównujące wyposażenie współczesnego żołnierza, strażaka i rycerza, którzy mają robić tor przeszkód. I tak naprawdę te czasy, które osiągają poszczególne osoby, są bardzo podobne. W sensie, że każdy wojownik z każdego czasu jest w stanie dojść do swojego maksimum człowieka, bycia człowiekiem naprawdę. A sprzęt to tylko mu przeszkadza, no to przewalczy.
1: Ale powiedz, gdzie się kupuje taką zbroję? To się zamawia, czy jak to wygląda w praktyce?
0: Prawda jest taka, że to się zamawia. Są rzemieślnicy, którzy to robią. Często mam pytania w stylu, czy sami to sobie robicie gdzieś w garażach. Nie, nikt to już nie robi dzisiaj w garażach. Są profesjonalne firmy, które to robią. Choćby pod Warszawą współpracujemy z dużym zakładem zbrojmistrzowskim, jakby to można było nazwać. No to chłopaków jest tam trójka, mają maszyny normalne, prasy, mają palniki, robią to częściowo historycznie, a częściowo tak, żeby było szybciej i lepiej. No i prawda jest taka, że oni są w stanie w trójkę tam wysyłać tych 10 zbroi miesięcznie. I co ciekawe w ogóle, i główny rynek zbytu to jest nie Polska, a Stany Zjednoczone.
1: Ciekawi mnie, czy gdybym chciał przyjść do ciebie na pierwsze zajęcia, to od razu powinienem z tą zbroją.
0: Dawno temu, jak zaczynaliśmy walki rycerskie wprowadzać na ten rytm sportowy, to tak było. No ale to wiadomo jest duży problem, no bo po pierwsze ludzie nie mają zbroi tak w domu. Po drugie, nawet jakby chcieli mieć zbroję, to jedna rzecz to pieniądze, a druga rzecz czas oczekiwania na wykonanie jej. Tak średnio pół roku się czeka. Więc wiele osób, które by przyszło tak na taki trening, chcąc być w zbroi i czekając pół roku, żeby im się odechciało. Dlatego wprowadziliśmy treningi na broń miękką. Wystarcza, jest taki bardzo prosty, podstawowy zestaw. Hełm, tarcza, miecz. Wszystko jest z pianki, z rdzeniem twardszym w środku. I tym zestawem uczymy się wszystkich podstaw, a nawet wiele zaawansowanych elementów.
1: Ja uwielbiam oglądać na Igrzyskach Olimpijskich szermierkę. Ciekawi mnie, ile szermierki jest w walkach rycerskich, ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Naszym gościem jest Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, twórca Centrum Dawnych Sztuk Walki.
2: Relaksik. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem się, jestem B.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show, przed nim aut dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

0: Wszystkie wampiry budzą się po 12.
1: Trwają warsztaty rycerskie, bo razem z nami Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi, stworzył też Centrum Dawnych Sztuk Walki. Chyba będę to powtarzał, że tworzy też pokolenie Władcy Pierścieni, bo od tego wszystko się zaczęło. Robercie, jak dzisiaj ktoś przychodzi, zaczyna swoją karierę, powiedzmy, w świecie rycerskim i zaczyna też startować w zawodach, to na czym te zawody polegają? Ile w tym jest szermierki, którą ja na przykład kojarzę z Igrzysk Olimpijskich?
2: I to jest tak. Ktoś może trenować szermierkę historyczną, gdzie będzie całkiem sporo szermierki tej takiej olimpijskiej. No ale ja się zajmuję walkami rycerskimi sportowymi, które bardziej są podobne, jakby tak porównywać, do boksu czy do MMA, tylko że z posiadaniem broni w ręku, niż do typowej szermierki. Są pewne elementy, które są przydatne, jak zrozumienie dystansu, pracy, pewne operowanie bronią też czasem, ale jednak trzeba pamiętać, że u nas w walkach rycerskich nie ma jednej kluczowej rzeczy. Nie ma pchnięć. Nie wolno nigdy bronią pchać. Każdy cios musi być rąbany lub cięty. Więc to drastycznie zmienia jakby elementy te walki, tak?
1: Nie ma też kalafiora na uchu.
2: Na szczęście nie ma, bo są hełmy.
1: No właśnie, są hełmy.
2: Zresztą, co jest ciekawe, mam bardzo dużo adeptów, którzy przychodzą do mnie do klubu trenować, z takimi wielkimi kafarami. Mają jakieś prace w stylu windykator, albo na przykład to jest prawnik taki. I on wprost mówi, że on chodzi tutaj, bo mu się super podoba. Ale on chciał też chodzić na boks. Ale on się bał. Bał się tego, że będzie nocą pobijaną, miał twarz. I jako będzie chodził na tą salę sądową. Albo...

0: tamten gość, jak będzie otwierał, jak mu będą otwierali drzwi, jak będą go bali, jak będzie pobijany cały czas. A tutaj masz jednak sport walki, gdzie nie ma udawania, jest zupełnie na poważnie.
1: A adrenalina jest.
0: Adrenalina jest, ale może jednak hełm, coś, co chroni tobie tą twarz i nic na niej nie dzieje.
1: A powiedz, są w ogóle jakieś takie diody na zbroi, kiedy bierzesz udział w zawodach? Bo jakoś się liczy punkty.
0: Tak, do tego są wyszkolone składy sędziowskie, które liczą punkty. Walka jest w ogóle taka właśnie, że nie ma potrzeby być diod, bo dioda by wskazywała, że jest do trafienia i rozejście. U nas nie ma walki do trafienia i rozejście, to jest walka ciągła w danym limicie czasu, bo ta walka ma być jak najbardziej widowiskowa i jak najbardziej epicko wyglądać.
1: Czyli rozumiem trochę takie oceny na bazie boksu, jak w boksie.
0: Dlatego porównywałem tam przód już do boksu i demo, bo rzeczywiście sędziowie, są różne systemy sędziowania, ale takie najprostsze są takie, że realnie liczą każdy mocny cios. To jest jeden punkt. No i później po walce wiadomo, który ze zawodników zwyciężył.
1: A ile taka walka trwa?
0: No i znowu
1: to zależy pewnie.
0: To wszystko zależy. Standardowo od 1,5 do 3 minut. 3 minuty to jest bardzo dużo. 1,5 minuty to jest tak dosyć chillowo.
1: No ktoś by powiedział, że nie, no to krótki czas, pewien luz. Ale weźmy pod uwagę to, że jednak ta zbroja waży te 20 kilo. 1,5 kilograma to miecz, będzie
0: który
1: miecz.
0: Który jest na granicy wysięgnięcia. Tak, on daleko pracuje, więc jest dużo większa ta waga, się wydaje.
1: Jest do tego tarcza i w przypadku też tego rycerstwa historycznego to będzie kolczuga.
0: Żeby była kolczuga.
1: 5-kilogramowa.
0: Przecież pamiętajmy, że rycerz historycznie to głównie na koniu walczył, więc to też trochę inaczej. To też nie można tego porównywać wszystkiego.
1: Powiedziałeś o tym, że przychodzą prawnicy, przychodzą windykatorzy, czyli właściwie ludzie z każdej innej parafii trochę, tak zawodowo.
0: Jest tak, w klubie w tym momencie umie trenuje 200 osób w miesiącu. I wiadomo, że wśród tych 200 osób, które przewijały się przez klub, są przedstawiciele każdej dziedziny, jaką sobie wymyślimy. Prawie na pewno znajdziemy tam każdy zawód, jaki możesz wymyślić, to tam będzie ktoś. Bo to nie chodzi o to, kim jesteś na co dzień, tylko chodzi o to, co ciebie interesuje. A też dużo osób jest takich, że kiedyś chciało, jak było młodsi, minęło lat 10, 20 i teraz na 40 sobie przychodzą, a będziemy jednak teraz rycerzami.
1: Centrum dawnych sztuk walki. Sztuk walki, więc liczba mnoga. Rozumiem, że bronie są różne, nie tylko miecz.
0: Tak, no, są różne bronie. Wiadomo, że najważniejsze w walkach rycerskich jest miecz i tarcza. Ale też miecz długi, osobne treningi broni drzewcowej, czyli halabard i włóczni, szabla. Elementy zapasów też są, bo to też mało kto wie, że historycznie były zapasy europejskie. One także się włączają w to, bo szczególnie walki drużynowe, jak mamy, gdzie jest wielu zawodników na wielu zawodników, tam jest bardzo ważne to, żeby umieć przeciwnika skutecznie obalać na ziemię. No bo to eliminuje ich z walki.
1: A co się cieszy największym wzięciem? Ja obstawiam, że jednak walki rycerskie na miecze.
0: Tak, tak, tak. Większość ludzi przychodzi na miecze. Teraz z racji na Wiedźmina masa ludzi przychodzi na miecz długi od razu, że chcą koniecznie miecz długi. Ja zawsze proponuję miecz i tarczę na początek, bo to jest najprostszy system. Bardzo łatwo jest się wdrożyć w miecz i tarczę, żeby na treningach nie obrywać i czuć, że jest się w stanie rywalizować nawet z osobami, którzy dłużej trenują.
1: Ciekawy jestem, czy pan Wołodyjowski sprawił, że jeśli chodzi o te największe koty wśród rycerzy na świecie, to są właśnie Polacy, czy jednak nie, ale o tym będziemy mieli okazję porozmawiać, bo Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, jest razem z nami. Robert jest też twórcą Centrum Dawnych Sztuk Walki.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Tacy goście. Tylko w czwórce.
1: Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi, jest też twórcą Centrum Dawnych Sztuk Walki. Jeśli chodzi o ten aspekt rycerski, dla ciebie, kiedy walka trwa, to też ten czas inaczej biegnie, tak jak w radiu?
2: Tak, to zupełnie inaczej. Szczególnie wiadomo, że czas walki po prostu jest taki, że czasem jak wygrywasz i ty napierasz na przeciwnika i masz ten impet, to jest aż za krótki, w sensie to nie czujesz od czasu, wydaje się, że ucieka bardzo szybko, bo ty wygrywasz, bo ty się nie męczysz, ty męczysz przeciwnika. No a czasem w drugą stronę, że to jednak przeciwnik przejął inicjatywę, on na ciebie napiera, jego kolejne ciosy na ciebie spadają i już tak się modlisz, żeby już był koniec tej rundy, bo...
1: Żeby można było się odkuć
2: potem w kolejnej. Chwilę odetchnąć, przemyśleć, jak walka poszła.

0: i co było źle, i w kolejną rundę wejść na pełnej sile ponownie. No i właśnie te momenty to takie, że ta walka często tak się ciągnie, że to niewyobrażalne, te sekundy ostatnie.
1: Wygrałeś kilkaset walk, zdobyłeś medale na rycerskich mistrzostwach świata. To jest trochę tak, że Polacy są takimi kotami w tym świecie rycerskim, czy nie do końca?
0: Tak, znaczy bardzo jesteśmy mocni w walkach rycerskich, sportowych. Był moment, że byliśmy w pierwszej, walczyliśmy o podium. Ale co ja mówię? Ja źle mówię przecież, bo ja trochę tak myślę moimi czasami, kiedy ja walczyłem. Wtedy były dwie federacje, a to już nie ma do tego wracać. W tym roku jest tylko jedna federacja, federacja IMCF, International Medieval Fighting Championship. I w tym roku Polacy zdobyli najwięcej medali złotych. Ode mnie zawodników było chyba 8 medali ode mnie było z Centrum Danych Sztuk Walk.
1: Czyli ty po prostu produkujesz złotych medalistów Mistrzostw Świata Rycerskich.
0: Tak, a w tym roku w ogóle, ale jeszcze ciekawie było rok temu, bo rok temu Mistrzostwa Świata były w ogóle w USA. To też szokujące, że rycerz z Polski musiał lecieć do USA, żeby walczyć w Mistrzostwach Świata.
1: Ale to słuchaj, chyba nie z walizką taką zwykłą rejsową, bo ona 20 kilo tam można.
0: Nie, to się nadaje bagaż sportowy, ale trzeba przyznać, że zawsze jest ten problem i pewien strach.
1: No ja myślałem właśnie, że nie wiem, co to bez żadnej bielizny, tylko sama zbroja w tej walizce, nie, ale nie.
0: Duży nadbagaż się robi. Wiem, że kadra duńska w ogóle robi tak, że miesiąc wcześniej wysyłała rok temu paletę. No i paleta, że zbrojami poszła.
1: Słuchaj, jesteś takim kinomaniakiem, jeśli chodzi o takie filmy, które jakkolwiek opowiadają o rycerzach?
0: I to właśnie, często ludzie się dziwią, że nie. Dlatego, bo ja mam rycerstwo na co dzień i miecze. I tak naprawdę, jeżeli bym miał jeszcze coś oglądać o średniowieczu, czy grać w gry średniowieczne, to już mam naprawdę go przesyt.
1: Pytam dlatego, że zastanawiam się, czy kino dzisiaj i gry komputerowe dobrze pokazują to, jak wygląda technika rycerzy i w ogóle podejście do tego sportu, czy absolutnie nie, że jest tam dużo takich błędów z twojej perspektywy tej fachowej.
0: Znaczy prawda jest taka, że film rządzi się swoimi prawami. Film musi być widowiskowy, a nie musi być historyczny i ciężko, żeby ze świecą szukać, z tego co wiem, filmu, gdzie byłaby historyczna technika. Co do gier, tu mamy troszkę inną sytuację, bo mamy gry, które bardzo idą w kierunku historycznych technik, no choćby to Kingdom Come Deliverance, co było czeska gra czeskiego studia o rycerzu, o wojnach husyckich, więc realnie tam techniki są bardzo dobrze odtworzone. Tak samo jest polska Piekielna Czwarta gra, gdzie rzeczywiście walczy się, gracze grają postaciami, które giną od jednego ciosu skutecznego. Więc jakby nie patrzeć, jest to już i są tam prawdziwe techniki szabli, prawdziwe techniki rapiera wprowadzone.
1: Można znaleźć, złapać kontuzję, jak się jest rycerzem, czy nie?
0: No tak, jak w każdym sporcie walki.
1: Okej, ale jakie to są najczęściej kontuzje? No bo powiedzieliśmy, że kalafiorów, tak jak w boksie na przykład, nie będzie na uszach.
0: No kalafiorów nie będzie, ale odpowiednio dobry cios w głowę, zadany choćby bronią dwuręczną, często powoduje, że traci się przytomność i się budzi człowiek na ziemi po chwili. Zdarzają się, kości pękają, bo wystarczy, że nie ma ograniczenia, że nie można bić tam, gdzie pancerza nie ma.
1: Czekaj, bo ja to słabo rozegrałem, bo teraz wychodzi na to, że kończymy takim smutnym akcentem, ale warto trenować.
0: Nie, no oczywiście, że warto, bo to, że się komuś dzieje, to jak w każdym sporcie się dzieje. Dla większości ludzi jest to bezpieczny sport, a już szczególnie dla tych, co trenują. No bo trenujemy trochę inaczej, w sprzęcie miękkim, to tam są siniaki, ale nie ma połamań.
1: Można u Roberta trenować w Centrum Dawnych Sztuk Walki, nie tylko walkę na miecze. Robert Szatecki, rycerz, trener, promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi, gościł dzisiaj w czwórce Gala przed wami.
0: Tak, Gala Stalowej Areny. Są takie walki profesjonalne, czyli wielorundowe pojedynki. No mamy tam 100 miejsc, do nas przychodzi na salę, na biletowane miejsca są, przychodzą i oglądają ludzie, jak może wyglądać naprawdę epickie starcie rycerskie.
1: Wydarzenie dla prawdziwych twardzieli. Kobiety są też w zbrojach, czy nie?
0: No na tej gali nie, ale żeby nie było, normalnie są zawodniczki, które trenują, zresztą u mnie trenuje mistrzyni świata, zeszłoroczna.
1: Drogie panie, zapraszamy.
0: Zapraszamy.
1: Dzięki wielkie, Robercie.
2: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce. Najciekawszych audycji sportowych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: O sportową formę dba Piotr Galus.
2: Lubię słuchać muzyki, którą bardzo często gra mój dzisiejszy gość, Czarek Gromko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: No ale bez Oli Sochanek to Czarek nie byłby tutaj pełnią grupy Mindwave. Witajcie.
4: Cześć.
2: Ja tutaj w czwórce przeważnie namawiam do pompy, odchudzania, spalania kalorii, ale również często mówię o regeneracji. I dziś o tej regeneracji opowiemy trochę w trochę nietypowy sposób, bo opowiemy, jak można zregenerować się poprzez oddech. Co u was było pierwsze? Muzyka czy oddychanie? Nie mówię o tym oddychaniu, które już tam pierwszy oddech zaraz po urodzeniu, tylko tak, wiesz, skupienie na tym. Co was połączyło? Gdzie się znaleźliście? Jak na siebie wpadliście?
3: To są chyba dwie historie, najpierw może z perspektywy Oli.
4: Ja myślę, że to, że się połączyliśmy, to jest fakt, że u obojga pierwsza była muzyka.
2: Mhm. Elektroniczna.
3: Elektroniczna, zdecydowanie tak. No ja wybrałem się na zajęcia do Oli i ten aspekt muzyki mnie tam przyciągnął w ogóle. Zachęcony zostałem tym aspektem muzyki elektronicznej, żeby tam się pojawić, i to, jak się czułem po tych zajęciach, to nie było tylko to, co oddech mi dał, ale też to, że posłuchałem fajnej muzyki, którą lubię i której słucham na co dzień.
2: Generalnie muzyka w sporcie traktowana jest jak taki legalny, darmowy doping. Muzyka wyznacza tempo, dzięki temu wiemy, jak ćwiczyć, jest w stanie podnieść tempo, bo działa na nasze emocje, a emocje działają bezpośrednio już na układ naczyniowo-krwionośny, ale również muzykę można wykorzystać do odpoczynku i o tym dziś będziemy mówić, bo muzyka to również fale, a mózg to także pewien rodzaj fal, który jest odbierany i mówi się nawet, że takie połączenie pomiędzy dwiema osobami, zgranie fal mózgowych, jeżeli wydaje nam się, że ale kliknęło, ale dobrze mi się z nim gada, to jest chyba właśnie to, o czym będziemy dziś rozmawiać.
4: Zgadza się, tak. Możemy też łączyć się oddechem, nie tylko falami mózgowymi, to co nawet w parach się często dzieje, że my się synchronizujemy swoimi oddechami.
2: Tego się na zajęciach nie robi. Byłem na tych zajęciach, więc nie synchronizowałem się oddechowo z nikim, kto leżał obok. I o takich zajęciach dziś będzie. Kiedy stworzyliście projekt Mindwave, kiedy Czarek na zajęciach u Oli stwierdził, że chce również jako DJ coś tam zrobić więcej?
3: Równo zaraz,
4: pół roku temu.
3: Tak, ale Mindwave jako Mindwave zaraz będzie miał roczne urodziny, bo najpierw działaliśmy pod takim szyldem, że Ola była instruktorką Psychedelic Breath i różne warsztaty oddechowe robiła i ja byłem jej wsparciem po prostu jako Cezary. Dogrywałem się muzycznie, no ale robiliśmy to tak regularnie, Ola nie wyobrażała sobie
4: życia
3: beze mnie i wejść w współpracę z kimś innym. Ja też jakby no tutaj odmawiałem różnych innych projektów, które były związane czy z well-beingiem, czy z oddechem.
2: Dlaczego?
3: Dobrze mi się współpracowało z Olą, zrobiliśmy sobie fajny flow. I już tak niepisany zespół już się tak tworzył od początku. Trzecie zajęcie, które zrobiliśmy razem i czuliśmy, że właśnie, tak jak powiedziałeś, kliknęło i że to jest to workflow bardzo szybko sobie wypracowaliśmy, że pierwszą selekcję robiliśmy 3 godziny, a teraz robimy 40 minut.
2: Nie? Olu, czym jest Psychedelic Breath?
4: To jest metoda, która wywodzi się z Berlina. Twórczynią metody jest Ewa Kaczor. Ja byłam uczestniczką takich zajęć i sama jakby zafascynowałam się tą metodą i po jakby uczestnictwie w tych zajęciach stwierdziłam, że chcę się tym dzielić. Dokładnie tym, co powiedział Cezary, tym, co poczuł na zajęciach, czyli tą taką pustkę, spokój w głowie i też to połączenie z muzyką elektroniczną niespodziewane, kiedy nie jesteś na parkiecie. Sama nazwa Psychedelic Breath odnosi się do dwóch słów z greckiego psyche i delos, które oznaczają ujawnić, uwolnić swoją duszę i jakkolwiek to brzmi uhuhu, to tak naprawdę chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby poczuć siebie, żeby trochę wyciszyć ten natłok myśli, który cały czas nam, czasami nam pomaga, a czasami nam przeszkadza usłyszeć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy.
2: Słuchajcie, to my również mamy dla was taką niespodziankę dzisiaj, bo Czarek, czyli ta część waszego zespołu, waszej grupy odpowiedzialna za muzykę, wybrał utwory, które wam zaprezentujemy. Utwory żywcem wzięte z waszych zajęć. Więc jeżeli ktoś teraz ma chwilę i chciałby się położyć i odpiąć wrotki w nieco inny sposób, żeby się po prostu nie za bardzo rozjeździć, tylko położyć i pomyśleć o czymś innym, to co powinien zrobić przez najbliższe 3 minuty, bo my za chwilę wyemitujemy pierwszy utwór.
4: Tak, niezależnie od tego, czy jedziesz teraz samochodem, czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, to takim pierwszym wstępem do uważności oddechowej jest przekierowanie uwagi na swój oddech, na to, jak oddycha.

0: Nie zmienianie niczego, ale skupienie się na tym uczuciu, jak powietrze wpływa do nosa, jak wychodzi, jaką ma temperaturę, jakim tempem oddycham i podążanie za tym przez cały czas trwania piosenki. To jest super, taki bardzo dobry początek, żeby tą świadomość do oddechu skierować.
1: Czyli waszym zadaniem podczas tego krótkiego utworu muzycznego będzie po prostu skierowanie uważności na oddech. Niczego nie zmieniacie, myślicie o tym, jak oddychacie i nic więcej. To jest bezpieczne podczas prowadzenia samochodu.
0: To jest bezpieczne same kierowanie takiej świadomości. Oczywiście, no jeżeli jedziemy autem, no to zwracam uwagę, że jesteśmy na drodze.
1: Żeby się nie odlecieć za bardzo.
0: Nie skupić, tak, oczy otwarte.
1: Dobra, Czarku, a co to będzie za utwór?
2: Pierwszy, który mamy, to chyba utwór Brief. I my te utwory dobieramy tak, że pierwsze cykle są spokojniejsze. Bardziej mają nas nastroić, pokazać nastrój danej sesji. Każda też jest inna. Ten wybrałem z sesji, którą robiliśmy pół roku temu, chyba właśnie w Utorii. No i mam nadzieję, że się spodoba. Jest taki ciekawym dosyć nastrojem.
1: No to w takim razie róbcie to, co robicie, ale skupcie się na oddechu. Oddychamy. Breathe.

0: Das.
1: Breathe.
2: To sobie pooddychaliśmy.
0: Takie zajęcia to nie jest tylko fajna muza, która leci jak na imprezie po kolei, tylko to musi być podróż, która w różne stany nas wprowadza.
2: Potwierdzam, byłem w różnych stanach, od wzruszenia po szczęście, no i od razu powiem wam, że zajęcia trwały 90 minut. Ola mówi, kończymy, zaczynamy się ogarniać i ja myślałem, że my skończyliśmy pierwszy 20.

0: 20-minutowy element tych zajęć, pierwszy 20-minutowy blok. Co takiego wydarzyło się w mojej głowie, że te 90 minut minęło tak szybko?
1: Ja na początku

0: w naszych zatokach przynosowych i przekazujemy sygnał, który sprawia, że nasze fale mózgowe zwalniają. Ich częstotliwość staje się niższa. I kiedy my sobie jesteśmy na co dzień w falach mózgowych beta, jesteśmy świadomi, skupieni na swojej pracy i ten stan jest nam bardzo potrzebny, to przechodzimy na takich zajęciach w fale o niższej częstotliwości, fale alfa. I to jest ta magia, która sprawia, że ten trochę czas przestaje się liczyć. Przenosimy się bardziej do tu i teraz, do chwili obecnej. Nie myślimy o tym, co było, nie myślimy o tym, co będzie.
1: Bo na tym polegają te zajęcia, że szczęśliwi czasu nie liczą. I dzięki temu jesteśmy szczęśliwsi po takich zajęciach.
0: Dokładnie, czujemy się dużo lepiej, głowa jest świeża. Dla wielu osób to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mają okazję posiedzieć i nie robić nic.
1: Gdzie będzie można Was spotkać, zobaczyć w najbliższej przyszłości, aby sobie pooddychać do muzyki?
2: Trzeba to śledzić, nie mamy teraz zaplanowanego
0: wydarzenia.
2: Jesteśmy w
0: trakcie ustalania kalendarza na lato.
2: Szukamy czegoś fajnego, szukamy czegoś w plenerze, może szukamy czegoś z słuchawkami w takiej formie silentowej, ale z fajnym widokiem. Chcemy się też otworzyć na nowe lokalizacje.
0: Na Instagramie Mindwave.
1: No dobra, to w takim razie tam Was przekierowujemy, tam szukajcie najbliższych terminów. Ola Sochanek i Cezary Gromko.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w
4: co mówiłeś?
2: Nie.

0: piątku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
2: My wsiadamy na nartorolki, bo razem z nami Ewa Harmuszko ze Skyk Academy. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo miło Cię gościć, Ewo. Zastanawiam się, czy Ty na nartach jeździsz.
3: Zdarza się, tak.
2: A czy w ogóle jest...
3: Biegam.
2: Biegasz na nartach.
3: Biegam, bo to są narty biegowe.
2: Czy możliwe jest nie bieganie na nartach, natomiast jeżdżenie na nartorolkach?
3: Zdecydowanie tak. Jestem tego dowodem, ponieważ na nartorolkach terenowych zwłaszcza dużo, no tutaj w tym przypadku jeździmy, nie biegamy, stylem łyżwowym. I ja nigdy wcześniej przed nartorolkami na nartach nie biegałam tym stylem, tylko tak zwanym klasykiem, stylem klasycznym. Więc mój pierwszy kontakt z nartorolkami i ze stylem łyżwowym, no właśnie był na nartorolkach. Także zdecydowanie można zacząć od nartorolek.
2: Styl łyżwowy to jest taki styl posuwisty, ja zawsze sobie mówię.
3: Właśnie to oba są posuwiste, i klasyczny, i łyżwowy. No, tak. Ale styl łyżwowy można trochę przypomina jazdę na łyżwach. Troszkę.
2: Czyli jak tak, oglądamy panczenistów, powiedzmy zimą na Igrzyskach Olimpijskich, no to mniej więcej coś takiego.
3: To coś mniej więcej, tylko jeszcze trzeba dołączyć kijki.
2: Chociaż powiem Ci, że jeśli chodzi o nartorolki, to ja pierwszą styczność z nimi miałem wtedy, kiedy oglądałem po prostu Justynę Kowalczyk. Jej kibicowałem, zimą wiadomo, biegała na nartach, ale przychodziło lato, musiała jakoś trenować i to były właśnie nartorolki. Rozumiem, o to chodzi.
3: Tak. No bo jeżeli kochamy ten sport, no to faktycznie nie jesteśmy w stanie przez cały rok biegać na nartach. I nartorolki, czy to terenowe, czy sportowe, no są fajną odpowiedzią na to, że śnieg jest tylko zimą.
2: Ja mam 34 lata, słuchają nas 40-latkowie, 50-latkowie. Czy to jest sport dla nas, czy nie?
3: Tak.
2: Jednym słowem odpowiadasz, że
3: jednym
2: tak,
3: słowem,
2: chociaż
3: tak.
2: Ja zawsze jak coś takiego zaczynam, to zastanawiam się, czy muszę karetkę od razu na wszelki
3: nie.
2: wypadek zamawiać.
3: Nie, no możemy nie zaczynać od razu pod górę albo ostro w dół, co z kolei zbyt duży poziom adrenaliny może u nas spowodować. Tak, lubię to pytanie, czy każdy może i w jakim wieku? Zdecydowanie tak, każdy może. I raczej ograniczenie jest powiedzmy dolne niż górne. Dolne to znaczy zbyt małe dzieci nie mogą jeździć na nartorolkach terenowych, zwłaszcza ze względu na to, że ten sprzęt jest po prostu troszkę no, ciężki powiedzmy dla dzieciaków, więc tutaj jest taka dolna granica raczej. A jeżeli chodzi o wiek osób dorosłych, to tylko kwestia, czy pragniemy ruszać, nie wiem, na świeżym powietrzu, czy lubimy aktywnie spędzać czas i mamy ochotę te święto mu poświęcić.
2: Dobrze, że mówisz o tym sprzęcie, bo próbuję sobie to wyobrazić. Gdybyś miała opisać taką klasyczną nartorolkę, czym ona różni się od nart, oprócz tego, że ma kółka?
3: Nartorolek jest bardzo wiele typów, więc nie da się tak bardzo tego uprościć.
2: Rozumiem, krótsze, dłuższe.
3: Właśnie one są różne. Natomiast rzeczywiście no, jakby podstawowa różnica między nartami a nartorolkami to jest to, że nartorolki mają koła. No, to jest to, co powoduje, że możemy jeździć bez śniegu. Natomiast nartorolki są bardzo różne i w związku z tym też ich waga jest różna. Nartorolki sportowe, czyli takie o małych kołach, będą dosyć lekkie. Natomiast nartorolki terenowe mają większe koła, koła pompowane, tak jak rowery. I jest to taki masywniejszy sprzęt i on będzie cięższy. I tutaj no, trzeba liczyć się, że przynajmniej 2 kilo na jedną nogę musimy sobie założyć. Stąd moja wcześniejsza uwaga, że no, dla małych dzieci to będzie po prostu zbyt trudne.
2: Czyli siłownia wcześniej wskazana jak najbardziej.
3: Nie, ja jestem niedużą osobą i to nie jest problem. No oczywiście trzeba się troszkę przyzwyczaić, ale to nie chodzi o siłę raczej, tylko no, jakby przestawić sobie w głowie, że stoję troszkę wyżej i muszę trochę gdzieś tam wyżej nogę podnieść niż na mniejszym sprzęcie.
2: A czy to jest sport dla ludzi, którzy mają doświadczenie, ludzi z lat, nie wiem, 70., 80., 90., którzy jeździli na rolkach, na łyżwach albo na wrotkach. Czy to może być tu pomocne, czy absolutnie nie? Te narty może są taką bazą, na której warto działać i budować sezon letni w nartorolkach.
3: Znaczy, generalnie, jeżeli uprawiamy jakiś sport, to nasza sprawność jest większa, więc zawsze łatwiej nam wchodzić w kolejne sporty. Jeżeli są to sporty pokrewne, no to tym bardziej jest nam łatwo zacząć. Ponieważ głównie jeździmy, teraz mówię o nartorolkach terenowych, bo sportowe to jeszcze jest nieco inna działka. Jeżeli mówimy o nartorolkach terenowych, na których głównie poruszamy się łyżwą, to faktycznie kontakt z

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Sport.
3: W czwórce od poniedziałku do czwartku.

0: łyżwami, łyżworolkami, wrotkami. Wrotkami może troszkę mniej, ale też no będzie pomocny. Ale jeżeli wychodzimy od nart biegowych, no to też będzie nam bardzo prosto, bo tutaj już ta technika jest bardzo zbliżona.
1: Chociaż ja podejrzewam, że być może koordynacja rąk i nóg może być pewnym wymaganiem i o tym porozmawiamy za kilka minut, bo Ewa Harmuszko razem z nami, oczywiście ze Skike Akademia.
2: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Yo, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yo,

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W czwórce.
3: W czwórce.
2: Dbamy o waszą formę.
3: Dbamy o waszą formę.
4: My wsiadamy na nartorolki.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
4: Albo przypinamy je do nóg, bo razem z nami Ewa Harmuszko ze Skajk Akademii. Ewo, kilka minut temu powiedziałem, że jak ktoś zaczyna swoją przygodę z nartorolkami, to być może wymagające jest dla niego skoordynowanie rąk i nóg, bo tu mamy kijki.
5: Zgadza się. To jest ta, powiedzmy, trudność. Tak więc jeżeli wcześniej jeździliśmy na łyżwach i tego typu sprzętach, to faktycznie będziemy musieli popracować teraz też nad tym, żeby połączyć dłonie, ręce z tym, co wykonują nogi.
4: Chyba, że uprawialiśmy na przykład Nordic Walking jeszcze po drodze. Czy ruch jest trochę inny?
5: No inny bym powiedziała. To jednak zwłaszcza dotyczy to łyżwy, tak? No bo ja znowu wrócę do tego, że jest rozgraniczenie między nartorolkami sportowymi i terenowymi. Zawsze jest tam łatwiej zacząć stylem klasycznym i tutaj, jeżeli jeździmy na nartorolkach sportowych do stylu klasycznego, to połączenie rąk i pracy rąk i pracy nóg będzie dużo łatwiejsze, jest takie, powiedzmy, intuicyjne. No, tak jakbyśmy biegli trochę. Natomiast jeżeli mówimy o stylu łyżwowym, który często jest używany na nartorolkach terenowych, no to tutaj musimy trochę więcej uwagi poświęcić na skoordynowanie pracy rąk z nogami.
4: A ty wolisz nartorolki terenowe czy sportowe?
5: To różnie, to zależy, bo nartorolki sportowe są bardzo miłe, bo są takie lekkie i jest to technika bardziej zbliżona do nart.
4: Wyglądają jak taka podstawa hulajnogi.
5: Troszkę tak. Natomiast jeżeli chodzi o nartorolki terenowe, to dają niesamowitą wolność, ponieważ możemy wjechać na nich praktycznie wszędzie tam, gdzie rower.
4: Zaraz się okaże, że ja tutaj robię temu sportowi antyreklamę, ale jakie to drogie! 2700 za takie nartorolki?
5: No,
4: może tak być?
5: Drogie z poczuciem, znaczy takim stwierdzeniem trochę wskrętnym, tak? No bo zależy, z czym porównujemy. Jeżeli porównać do roweru, no to nie jest to taki drogi sprzęt. Uważam, że dużo tańszy. Natomiast
4: za dwie nartorolki to już nie było.
5: Że... Za dwie. No nie jest to najtańszy sprzęt, ale rzeczywiście zwraca nam się pięknie, ponieważ możemy na nim trenować przez cały rok. Mówię tutaj o tych nartorolkach terenowych. Możemy wjechać wszędzie i jeździć po lesie i po jakichś niedużych górach. No praktycznie tam, gdzie rower. Więc to jest duża wygoda. No też jest to przyjemne, bo uprawiając ten sport możemy zadbać o ruch całego ciała, czyli pracują nie tylko nogi, ale również tułów, również ręce, więc, że tak powiem, przewentylować możemy całe ciało i w zależności od tego, czy bardziej chcemy podejść do tematu sportowo, czy rekreacyjnie, to tak czy owak całe ciało się rusza, więc to też jest ciekawe. No i myślę, że nie chcę tutaj wartościować, który sport jest lepszy czy gorszy, ale jako taką ciekawostkę też można dodać, że nartorolki terenowe jest to sprzęt całkiem nieduży w sumie w stosunku na przykład do roweru, więc też łatwo go ze sobą zabrać na jakiś urlop.
4: I teraz sobie ktoś myśli, no tak, wszystko okej, całe ciało tutaj pracuje, ale ja mam cztery dychy na karku, kolana mi strzypią.

0: czekają. Wieczorem to o 21:00 herbaty i do łóżeczka. Czy faktycznie stawy są bardzo obciążone, czy to jakiś mit?
1: Nie. Nie są stawy obciążone. Jest to sport, narciarstwo biegowe, czy co za tym też idzie, nartorolki sportowe i terenowe. Są to sporty, które nie obciążają stawów, więc jeżeli narzekamy, no oczywiście też zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, to dobrze się zgłosić do lekarza i uzgodnić, ale tak w teorii jest to sport, który nie obciąża stawów.
0: A jakie prędkości można rozwinąć? Ty to mierzyłaś kiedykolwiek na nartorolkach?
1: Mierzyłam. No to zależy, jak długo jedziemy z górki na przykład, tak? Ale generalnie na nartorolkach terenowych możemy jechać około 20 paru kilometrów na godzinę. Jest to sprzęt dosyć ciężki, więc jest to bardzo przyzwoita prędkość.
0: A na tych sportowych?
1: Na tych sportowych możemy szybciej, 30 kilometrów też jesteśmy w stanie jechać. Mówię w tej chwili o płaskiej powierzchni, no bo oczywiście z górki może być szybciej.
0: To taka hulajnoga, to szybciej niż taka hulajnoga, którą możemy wypożyczyć powiedzmy w polskich miastach. Tam 20 chyba ograniczenie.
1: No tak.
0: No i
1: kwestia umiejętności, kwestia techniki, no i siły, kondycji.
0: To o tej technice na pewno dziś jeszcze porozmawiamy. Ewa Harmuszko, Skyk Academy razem z nami. Dziś wsiadamy na nartorolki.
2: Relaksik. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Rozmawiamy dziś o nartorolkach, a naszą przewodniczką po tym świecie jest Ewa Harmuszko ze Skike Academy. Jeździsz w kasku?
3: Oczywiście.
2: Jak pewnie po to powiedziałaś. Rozumiem, no tak, że nie ma innej opcji.
3: Oczywiście, że nie ma innej opcji, bo z upadkami jest tak, że nigdy nie wiemy, kiedy to nastąpi i głowę mamy tylko jedną i bardzo delikatną, więc nie ma, że tak powiem, innej opcji.
2: Tym bardziej, że ustaliliśmy, że nartorolki są w stanie rozwinąć prędkości 20-30 km w zależności od tego, czy mówimy o nartorolkach terenowych, czy o nartorolkach sportowych.
3: Zgadza się.
2: I o tym warto wiedzieć. A to się kupuje przez internet, czy tak trochę na ślepo, że jak nie będą pasować, to odeślemy? Czy są sklepy?
3: Są sklepy. Akurat w Warszawie nie ma sklepu, ale więc trochę zależy od szczęścia, gdzie mieszkamy. No ale jest kilka sklepów w Polsce rzeczywiście, gdzie można pojechać, dotknąć, obejrzeć, przymierzyć, posłuchać. Akurat znam wszystkie te sklepy, więc też ręczę za to, że osoby, które tam sprzedają nartorolki, mogą dużo opowiedzieć i doradzić i pomóc.
2: Ale to wygląda w ten sposób, że są sklepy, gdzie kupuje się narty i jest taki mały kącik na nartorolki jako taki dodatek, czy nie?
3: Nie, to są sklepy typowo nartorolkowe. Niektóre z nich nawet głównie sprzedają nartorolki terenowe, także specjalizują się.
2: A wiele jest klubów, które się zajmują tym sportem dzisiaj w Polsce, czy nie? Czy to jest taka biała plama na razie na mapie Polski?
3: To znaczy, nie, zdecydowanie nie jest to biała plama, jest wiele klubów, trochę tak jak narciarstwo biegowe, tak? Więc to się przekłada też na nartorolki sportowe.
2: Tylko, że jeśli chodzi o narciarstwo biegowe, podejrzewam, że większość tych klubów będzie na południu. Tutaj już nie mamy tego problemu, bo faktycznie można po górkach, pagórkach jeździć w wielu miejscach Polski.
3: Zgadza się, no tutaj się to może rozkładać tak na cały kraj.
2: Pytam o kluby, dlatego że zastanawiam się, czy są też organizowane na przykład mistrzostwa Polski w jeździe na nartorolkach sportowych.
3: Organizowane są różne zawody, głównie dotyczące nartorolek sportowych. Natomiast jeżeli chodzi o nartorolki terenowe, tutaj też mamy troszkę zawodów, ale raczej z racji tego, że jest to sprzęt turystyczny, to częściej bardziej cieszą się jakby zainteresowaniem rajdy, które są organizowane też w różnych miastach w Polsce. Wtedy jeździmy ileś kilometrów tam po jakichś tam fajnych terenach.
2: To ile kilometrów jest?

0: jesteście w stanie tak machnąć za jednym zamachem?
1: No to różnie. My akurat mamy stówkę, 100 kilometrów jednego dnia, natomiast jest kolega, który 200 kilometrów jednego dnia przyjechał. Ale to jest już osoba taka, no, bardzo wysportowana i no, troszkę może inna liga. Natomiast takie rajdy zazwyczaj mają około 60 kilometrów. Ale też są krótsze, także to różnie.
0: Ale ciebie ktoś wciągnął do tego sportu? Czy to jest tak, że zobaczyłaś kogoś, kto jechał na nartorolkach po mieście?
1: A nie, no u mnie to zupełnie była inna historia. To dawno, dawno temu mój tata wciągnął mnie w oglądanie biatlonu. Mhm. Biatlon to jest taka dyscyplina, gdzie łączymy bieganie na nartach łyżwą i
0: strzelanie.
1: No i tak sobie razem oglądaliśmy i potem bardzo mi się to spodobało. Przez wiele lat gdzieś temat leżał na półce i no i właśnie zatęskniłam za możliwością biegania na nartach łyżwą. Nie bardzo mogłam to zrealizować, natomiast pojawiły się nartorolki. I te nartorolki terenowe gdzieś tam w internecie znalazłam, no i tak się zaczęło.
0: I zaczęłaś potem szukać innych ludzi, którzy się tym zajmują.
1: Tak. No tak, no bo też najpierw trzeba się było nauczyć techniki łyżwowej, więc no tutaj od razu trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie w stanie mnie tego nauczyć. No a potem to już tak lawinowo, że tak powiem, poszło, bo coraz więcej osób się poznawało, no i...
0: Jesteśmy,
1: tak, skończyliśmy kursy instruktorskie, dzięki którym możemy uczyć. I dalej przekazywać tą naszą pasję.
0: Czy ja powinienem zacząć od tego, że sobie kupię takie nartorolki, żebym miał i wtedy zaczynam ćwiczyć? Czy na przykład przychodzę do klubu, ktoś mi to wypożycza, żebym ja w ogóle się zorientował, czy mi to pasuje?
1: Ja bym zawsze proponuję najpierw przyjść na lekcję, zorientować się, czy mi to pasuje i w jaki sposób będę tego używać. No bo to też zależy, czy bardziej interesują nas nartorolki sportowe, czy właśnie ten aspekt turystyczny i też z jakim natężeniem. I wtedy dopiero doradzamy, jaki sprzęt dobrać. No bo tak jak wcześniej mówiliśmy, nie jest to aż takie bardzo tanie, więc no, żeby nie żałować, iść na półkę potem nie położyć.
0: To teraz na koniec ostatnie pytanie, najtrudniejsze. Możemy popastwić się trochę nad rolkarzami. Jaką przewagę nartorolki mają nad rolkami?
1: Oj nie, to tak bym nie mówiła. Nie, to są dwa piękne sporty i to...
0: Ale ich tu nie ma pod radiem, spokojnie, nie przyjdą.
1: Nie, ale oni od razu... Ja bym chciała, żeby część łyżworolkarzy spróbowała, a tak to się od razu obrażą. Jest inaczej. Mamy kijki, możemy, jak mamy nartorolki terenowe, to możemy wjechać w różne ciekawe tereny. Oni są za to bardzo szybcy, bardzo lekcy i zwrotni.
0: Myślałem, że dokopiemy komuś na koniec.
1: Nie, ja jestem łagodnie usposobiona.
0: No ja wiem, sport ma łączyć.
1: No, poza tym nartorolki, jazda na nartorolkach jest bardzo uspokajająca, zwłaszcza krokiem łyżwowym, więc jak ja dużo jeżdżę, to jestem spokojna.
0: A słuchasz muzyki, czy nie?
1: Słucham, ale nie w czasie jazdy.
0: A, to nie można wtedy?
1: Można, ale ja nie lubię, bo no, za dużo się dzieje wokół mnie i wolę mieć taką pełną kontrolę.
0: Chciałem ci polecić, żebyś w trakcie jazdy wrzuciła sobie playlistę czwórki, ale to może po treningu, jak skończysz,
1: może po treningu,
0: wracasz
1: z
0: do domu
1: wtedy.
0: To Ewa Harmuszko ze Skype Academy. Ja bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy

0: Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia. Na zawsze razem już do końca życia.
1: Jest godzina 8, a za nami piękny utwór numer raz i Bartek Królik.
2: Pogoda.
1: Czy pogoda będzie piękna jak ten utwór? No niekoniecznie, bo dzisiaj pochmurno. Jeżeli nie chce wam się wstać, to ja to rozumiem, szanuję, przyjmuję wszelkie usprawiedliwienia. Na szczęście czwórki można słuchać na leżąco. No dzisiaj raczej dzień bez fajerwerków, to znaczy nie będzie też jakoś bardzo źle, to znaczy nie będzie padać tak cały dzień, troszkę pokropi. Natomiast no nie spodziewajmy się pięknej, słonecznej soboty. Po południu nieco lepsza pogoda, bo za tych chmur będzie wyglądało słońce, trochę się przetrze, no przynajmniej taką mam nadzieję i tak prognozy gdzieś tam pokazują. Temperatura od 12 stopni i rano już naprawdę chłodno. Ja wiem, że pewnie część z was sprawdza, czy już nie grzeją. No chyba jeszcze nie grzeją, ale mogliby już zacząć się grzać, bo jak na noc zostawi się uchylone okno, to rano spod kołdry bardzo trudno wyjść. 10 stopni tyle było w nocy. W ciągu dnia będzie cieplej, ale żeby 20 zobaczyć, no to może jutro. Dzisiaj jeszcze marne szanse, ale jutro jest nadzieja na 20 stopni. Dzisiaj około 17-18.
2: Autopromocja.
3: W każdy weekend od 10 zapraszamy was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
4: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
3: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
4: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest

0: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: 8.11, Zielona Żaba przy mikrofonie. Dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A oprócz żaby pojawią się dzisiaj też inne zwierzęta w programie, no bo sprawdzimy, jak radzą sobie gołębie w mieście. Ja wiem, że one mają taki średni PR, nie są naszymi ulubionymi mieszkańcami miasta. Pewnie każdy już zastanawia się i wie w sumie, dlaczego gołębie niekoniecznie są ulubione, dlaczego nie chcemy mieć ich we własnym otoczeniu, na przykład na balkonie. Ale to są niezwykle ciekawe zwierzęta i o nich powiemy po godzinie 9, a w tej godzinie klasycznie ciekawostki wokół świata natury i przyrody, ale też dosyć zwierzęco, bo sprawdzimy, co tam na przykład u słoni. No i zaadoptujemy być może jakiegoś psa albo kota, spacer adopciaków już jutro, ale dzisiaj powiem o tym wydarzeniu. No i jeszcze coś zwierzęcego na pewno się znajdzie, zatem zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń,
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i mamy pierwszy weekend jesieni, a wiadomo, gdzie najpiękniejsza jest jesień. Oczywiście w górach. No tylko, czy umiemy tam odpoczywać i szanować to, co dla nas przygotowane? Okazuje się, że są tacy, którzy nie do końca potrafią się zachować. Okazuje się, że coraz więcej drogowskazów znika z tatrzańskich szlaków. Turyści je kradną, niszczą albo oblepiają naklejkami. Park wymienia średnio 100 tablic rocznie, ale problem wciąż się nasila, a najczęściej do dewastacji dochodzi w popularnych miejscach, m.in. w rejonie Morskiego Oka. Tabliczki kierunkowe są też niszczone lub kradzione na granicach tego parku, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne. Prosimy o to, aby tych kierunkowskazów nie niszczyć, nie zalepiać, nie dotykać, bo one są po to, żeby pokazywać i nie trzeba robić sobie zdjęcia. Mamy też takie pojedyncze przypadki, co zauważyliśmy, że osoby sobie wychodzą na taki słup, gdzie są kierunkowskazy i robią sobie pamiątkowe zdjęcie.
1: Na wymianę i uzupełnienie oznakowań park wydaje średnio kilkanaście tysięcy złotych rocznie. A skąd biorą te pieniądze? No pochodzą one ze sprzedaży biletów wstępu, ale myślę, że można byłoby tę kasę lepiej zagospodarować. A jak ktoś z naszych słuchaczy w co wątpię, że to wy wlepiacie, ale chcielibyście coś wlepić, to u nas w studiu na drzwiach można wlepkę zostawić, na drzwiach do studia, na drzwiach do reżyserki i na lustrze, które w korytarzu. Tutaj te wlepki chętnie przyjmiemy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i teraz zabieram was do Poznania, bo tam ktoś z kimś musiał się poznać. Trzy słonice z Niemiec niedawno przyjechały właśnie do tego miasta, no i zapoznają się z dotychczasowymi lokatorami poznańskiej słoniarni. Zanim będą mogły wspólnie przechadzać się po wybiegu, no to wiadomo, trzeba było się jakoś zaprzyjaźnić, a zaczęło się od obwąchiwania przez płot i dotykania trąbami. To kolejny etap aklimatyzacji, która, jak mówi Radiu Poznań kierownik nowego zoo w Poznaniu Remigiusz Koziński, na razie przebiega bardzo dobrze.
2: Cały czas rotujemy na wybiegach. Chodzi o to, żeby one kontaktowały się, Daisy, Saliva i Etosha, żeby kontaktowały się z Kizzy i również, żeby Kizzy

0: z nimi, z Niniem także. Mamy do dyspozycji wyjątkowy obiekt, który takie rzeczy umożliwia. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego te słonie tutaj akurat do nas przyjechały.
1: No przyjechały, bo w Niemczech zoo jest remontowane, więc musiały znaleźć bezpieczne schronienie, zatem można je oglądać, bo być może wrócą do Niemiec, więc nie zostaną w Poznaniu na stałe, chociaż mogłyby, bo do tej pory w Poznaniu był jeden samiec i jedna samica. To tak smutno, gdyby było ich więcej, to zawsze weselej.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A za nami utwór o tytule Deszcz. No i jak pada deszcz, to myślę, że właściciele kotów śmieją się z właścicieli psów. No bo ci, czy pada, czy nie pada, muszą wyjść z psem na spacer, a kociarze mogą przyjemnie patrzeć na to z okna. Ale nie zniechęcam w ten sposób do adoptowania psów, no bo poza tym czasami trudnym spacerem w deszczu, to taki pies daje sporo satysfakcji. No i sposobów na to, jak zachęcić nas do adopcji, można znaleźć bardzo dużo. Dzisiaj na przykład będzie szansa i okazja przekonać się o tym. 6-letni pies Nelson, pierwszym bohaterem kampanii Kibicuj, Pomagaj, Adoptuj. Jego zdjęcie pojawi się na telebimach podczas meczu siatkarzy WKS Czarni Radom. To wszystko dzisiaj. W projekt są zaangażowane radomskie kluby sportowe. Bartosz Giziński, wolontariusz ze schroniska, od lat wspiera bezdomne zwierzęta. Organizuje dla nich zbiórki, karmę, spacery i szuka im domów. A teraz do współpracy zaprosił sportowców.
3: Środowisko sportowe w Radomiu zareagowało rewelacyjnie, można powiedzieć, na pomysł, który im zaproponowałem. Odzew był bez żadnego zastanowienia. Wszyscy byli na tak. Wszystkie kluby halowe wyraziły zgodę, no z czego się bardzo cieszę. Jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że ten projekt fajnie się wpisze i połączy sport z pomocą dla bezdomnych psiaków.
2: Bo sport to nie tylko rywalizacja, ale też zaangażowanie i wsparcie, nie tylko w zawody sportowe, ale też w pomaganie, mówi prezes WKS Czarni Radom Sylwia Sułkowska.
4: To taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a nóż widelec, ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować. Także taki jest nasz cel.
2: Dzisiaj na tym banerze, telebimie, będzie 6-letni pies Nelson, ale tych psów, które czekają na swoich opiekunów, jest dużo, dużo więcej. Radomskie schronisko dla bezdomnych zwierząt ma pod opieką około 300 psów i prawie setkę kotów. No to być może któryś z nich skradnie wasze serca i znajdzie schronienie pod waszym dachem.

0: 14 minut pozostało do godziny 9, no to tuż przed 9 zazwyczaj mam dla Was nowość i tak też będzie dzisiaj, a utwór, który mam nadzieję poprawi Wam humor, bo na przykład jeśli ta pogoda za oknem i ta mrzawka, przynajmniej w Warszawie taka jest, sprawia, że trochę nie chce się wstać, no i ten humor raczej wisielczy, to utwór nosi tytuł So Good, więc będzie dobrze. A to ten utwór to najnowsza współpraca Shai Lia i Kai Tranady. Utwór wydany 4 września tego roku, więc naprawdę świeżynka. Jest ich kolejnym wspólnym muzycznym spotkaniem. Wcześniej pracowali przy kultowych utworach producenta, czyli Leave Me Alone i Girl, a teraz So Good, więc mam nadzieję, że wy też macie się good.
1: To jest nowość 4.

0: Autopromocja.
1: Halo, Delem?
2: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie.
4: Oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w

0: Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: I jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: No i przeciera się. Tak mówiłam, że w Warszawie niezbyt przyjemnie, bo mrzawka z samego rana, ale to tylko w Warszawie i ewentualnie na wschodzie naszego kraju. Białystok, Suwałki, to tam też mało słońca, więcej chmur, ale jak przeniesiemy się na zachód, to tam słońce pojawia się dosyć intensywnie, ale temperatura jeszcze niska. 8-9 stopni, tyle Zielona Góra i Wrocław, a w Zakopanem tam to musi być jeszcze chłodniej. W samym mieście około 7 stopni, ale wysoko w górach już widać zimę i śnieg. Śnieg w wyższych partiach Tatr utrzyma się przez cały weekend. O tym przypominają ratownicy TOPR. Śnieg nie pokrywa całych szlaków, no co utrudnia poruszanie nawet ze specjalnym sprzętem. Wyżej w górach nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo o poślizgnięcie i upadek z wysokości, ostrzega ratownik TOPR Łukasz Zubek.
2: Powyżej 1800 metrów. Tam z tym zagrożeniem możemy się spotkać. Będą to te lawiny małe. W zasadzie na trasie naszej wędrówki możemy napotkać wszystko. Śnieg, lód, skałę, trawę. No i też w zależności od tego, gdzie będziemy się poruszać, tak się musimy przygotować. Bo jeśli będą to wycieczki dolinne, no to będzie to błoto. A jeśli będą to wycieczki wysokogórskie, no to zdecydowanie śnieg.
0: Na Kasprowym Wierchu dzisiaj rano było 15 cm śniegu, a zapowiadane ocieplenie wcale nie oznacza końca zagrożeń, ponieważ ten topniejący śnieg może zsuwać się po stromych stokach, a mokre skały będą śliskie, więc dodatkowo utrudniają przejście, więc może lepiej doliny niż góry dzisiaj na spacer wybrać.
1: Autopromocja.
3: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
4: Dzieci Neo.
3: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Seniorko, seniorze. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Tak jak zapowiadałam, po ósmej, to po dziewiątej będziemy przyglądać się życiu gołębi. Każdy z nas widział, każdy z nas wie, jak wygląda, no i większość z nas tych ptaków nie lubi. A tymczasem okazuje się, że mają one wiele cech, które mogą nam się spodobać, zaciekawić i zainteresować, bo gołębie to wcale nie są takie głupie ptaki, jak można by je ocenić. Tak naprawdę żyją w mieście, bo to człowiek je tutaj zaprosił. No może nie mają jakichś szczególnych zasług i nie, może nie są jakoś szczególnie nam potrzebne, ale obserwowanie ich życia czasami może być niezwykłą atrakcją. No i właśnie o gołębiach, o tym, jak im się żyje, jak im pomagać, będziemy rozmawiać w tej godzinie. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: wam w kapturze.
1: Jan Marczewski i domówki. Może za wami jest jakaś domówka, w końcu sobota rano, to po piątku może tak być. Więc gruchające za oknem gołębie może dzisiaj jakoś za głośno gruchają. No, o gołębiach będzie rozmowa. Gość, z którym miałam przyjemność tę rozmowę przeprowadzić, to Klaudia Beleć, członkini zarządu Fundacji Chatka Gołębia. I na tę rozmowę was zapraszam.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
1: Dlaczego gołębie mają taki zły PR? Dlaczego ich nie lubimy i raczej przeganiamy, chociażby z balkonu?
4: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że gołębie są dość dużymi, bardzo społecznymi ptakami, więc mają naturalną tendencję do tego, żeby po prostu łączyć się w stada. I zdaję sobie sprawę z tego, że ich obecność może być w niektórych miejscach uciążliwa, zwłaszcza jeśli przebywają w jakimś miejscu właśnie w większej grupie. A z racji swojego dość dużego rozmiaru, bo około 300 gramów, no to również proporcjonalnie ich odchody też będą większe niż jakichś malutkich ptaków brublowych. Więc w połączeniu z dużym zagęszczeniem oraz rozmiarami, a także wydawanymi przez nie dźwiękami, mogą po prostu niektórym przeszkadzać. Natomiast absolutnie argument o tym, że gołębie przenoszą choroby i są się

0: bliskiem wielu, wielu patogenów jest tutaj całkowicie nietrafiony. Myślę, że będziemy to jeszcze rozwijać, ale raczej wolałabym się nie odwoływać do niego ze względu na to, żeby po prostu nie powielać tego szkodliwego mitu.
1: No to już jeden mit obaliłyśmy, jeśli chodzi o te choroby, które przenoszą gołębie, czyli najbardziej przeszkadza nam po prostu bałagan, który się wiąże z ich obecnością. Na to
0: dokładnie
1: wygląda.
0: Tak. Tak, zgadza się. Natomiast trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić to, że

0: się w miejscach, gdzie są po prostu wyrzucane odpadki. I mówię tutaj o odpadkach kuchennych, z naszych obiadów, z restauracji, do których one mają dostęp i które traktują jako źródło pożywienia, absolutnie dla nich niepoprawne, dlatego że one powinny się żywić ziarnami różnego rodzaju, których w mieście praktycznie nie ma. Stąd też często bałagan w miejscach bytowania gołębi jest wywołany tylko i wyłącznie przez to, że nieodpowiedzialne osoby dokarmiają je tak naprawdę śmieciami, które powinny wylądować w koszach.
1: A wśród tych śmieci najczęściej jest chleb, czerstwy chleb, który wysypujemy gdzieś pod drzewo w okolicy naszego osiedla, ale gołąb też potrafi się zadomowić na balkonie. No nie sądzę, że ktoś na balkonie ma resztki jedzenia, może mieć zupę przykrytą, więc raczej tam się żaden ptak nie dostanie, ale balkon to też jest takie miejsce, gdzie gołębie, zwłaszcza wiosną, lubią sobie znaleźć schronienie.
0: Tak, jak najbardziej. Jest to związane z tym, że gołębie miejskie to są bezpośredni potomkowie gołębia skalnego, czyli takiego ptaka, który naturalnie bytował sobie na przykład w rejonie Morza Śródziemnego i który już tysiące lat temu został udomowiony. I nasze balkony, nasze parapety, jakieś gzymsy po prostu przypominają gołębiom ich naturalne środowisko. I w przeciwieństwie do na przykład grzywaczy czy sierpówek, czyli takich dzikich gatunków gołębi, które również z miast na pewno kojarzymy, gołębie miejskie raczej nie będą wybierały drzew jako takiego miejsca do odpoczynku, powiedzmy pierwszego wyboru, tylko właśnie coś, co przypomina im naturalne klify i półki skalne. Stąd też ten balkon jest dla nich dość dogodnym miejscem. Balkony są zazwyczaj zadaszone, osłonięte od wiatru, więc gołębie często szukają takich miejsc, żeby po prostu założyć sobie gniazdo i założyć tam lęk. To jest według nich dość bezpieczne i po prostu preferowane. Więc jak najbardziej to się może zdarzyć. Może się to zdarzyć też przez cały rok, bo gołębie są w stanie przez cały rok się rozmnażać. Przy czym warto też nadmienić, że lęk gołębia na balkonie to nie jest koniec świata. Można pokojowo koegzystować. Da się to zaaranżować tak, żeby gołębie odchowały swoje młode, maluchy odleciały, a my możemy wtedy posprzątać i na przykład zabezpieczyć balkon, jeśli sobie już tego nie życzymy.

Ściany są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Gołębie to nieodłączny element naszego codziennego krajobrazu. Jeśli oczywiście mieszkamy w mieście, tam najczęściej je spotykamy. No i różnie na nie reagujemy, to już wiemy. Wracamy do rozmowy z Klaudią Beleć, członkinią zarządu Fundacji Chatka Gołębia.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: No to już wiemy, jak reagować, jeżeli taki gołąb pojawiłby się na naszym balkonie. A ile w zasadzie jest tych gatunków gołębi? Ile ich żyje w Polsce? I czy mamy taki gatunek jak gołąb miejski? Czy po prostu to jest jeden gatunek gołębia, który żyje w mieście, na wsi, tam gdzie znajdzie pożywienie?
2: Więc tak, jeśli chodzi o gołębiowaty w Polsce, to mamy z takich dzikich gołębi, mamy grzywacze, czyli te największe przedstawiciele gołębiowatych, na pewno wszyscy je kojarzymy, z powrotem wiosny, to są takie duże ptaki z charakterystycznymi białymi elementami na szyi. Mamy również sierpówki, też bardzo popularne ptaki, które kojarzymy z takim raczej beżowym ubarwieniem i charakterystycznym właśnie czarnym sierpem na szyjce. Mamy również gołębie siniaki, to są gołębie bardziej leśne, skryte, one zajmują takie środowisko właśnie na obrzeżach lasów, często gnieżdżą się w dziuplach, no i mamy gołębie miejskie. I teraz z systematyką gołębia miejskiego jest tak, że tak naprawdę gołąb skalny, o którym wcześniej wspominałam, czyli Columba livia, gołąb miejski to też jest Columba livia, tylko że forma urbana, ale mamy również wszelkiego rodzaju gołębie rasowe, czyli gołębie domowe. To też jest Columba livia, tylko że forma domestika. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że gołąb miejski, dziki, który jeszcze w naturze występuje, chociaż nie szczególnie licznie, gołąb miejski, czyli ten, którego znamy z naszych parapetów, a także gołąb domowy, to jest jeden i ten sam gatunek, tylko kilka różnych form. I gołębie miejskie mają

0: szereg cech, które są dzielone z ich dzikimi przodkami, czyli gołębiami skalnymi, ale też mają wiele cech zmienionych poprzez selektywną hodowlę, która była prowadzona na przestrzeni tak naprawdę setek lat. I gołębie miejskie to są potomkowie ptaków dzikich oraz ptaków domowych, które na przykład albo zostały porzucone, albo które po prostu uciekły z jakiejś hodowli czy gołębników. I na przestrzeni wielu, wielu pokoleń one się krzyżowały, ale jakby zostały w mieście, dlatego że obecność człowieka jest dla nich naturalna. Plus mamy tutaj te wysokie budynki, parapety, gzymsy, które właśnie przypominają im naturalne środowisko.
1: Gołębia każdy z nas widział. No, są miejsca, gdzie jest ich bardzo dużo. Na pewno rynek w Krakowie jest takim dobrym przykładem. Ale czy gołębie mają w mieście w tej chwili problem? Wróbli widzimy w mieście zdecydowanie mniej. A jak jest z gołębiami? Czy one też, ta ich populacja także spada?
0: Znaczy, jeśli chodzi o liczebność gołębi, to tak naprawdę bardzo ciężko jest tutaj wysnuć jakiekolwiek wnioski. Dlatego, że nie mamy takich statystyk, które by jednoznacznie mówiły, że na przykład par lęgowych gołębia miejskiego w Polsce czy w Krakowie jest tyle i tyle. My jako Fundacja Chatka Gołębia w zeszłym roku się podjęliśmy takiej wstępnej inwentaryzacji największych stad w Krakowie. I tak naprawdę tylko z kilkunastu lokalizacji w całym mieście, tych takich największych, naliczyliśmy no, kilka tysięcy ptaków. A oczywiście mówimy przede wszystkim o okolicach ścisłego centrum. Natomiast jeśli chodzi o wróble, no to tutaj problem jest przede wszystkim z zanikaniem ich miejsc do gniazdowania oraz z zanikaniem bazy żerowej. A z kolei jeśli chodzi o gołębie, to ich największym problemem są przede wszystkim choroby, które je dziesiątkują, wynikające z dużego zagęszczenia oraz po prostu z niedożywienia.
1: Miasto daje gołębiom jedzenie, miejsce do gniazdowania, no i chyba też stosunkowo mało naturalnych wrogów. Czy gołębie mają jakiegoś wroga, który im szkodzi?
0: To znaczy, jak najbardziej na gołębie polują ptaki drapieżne, które możemy spotkać w naszych miastach, czyli na przykład krogulce albo sokoły wędrowne. One są wtedy dość często w ich menu. No, trzeba również wspomnieć o kotach domowych, które albo wypuszczane z domu, albo po prostu bezdomne, gdzieś tam bytujące na działkach, czy w jakichś podwórkach, również na gołębie polują. I warto też nadmienić, że koty, bez względu na to, czy są dokarmiane lub wręcz nawet karmione w domu, również na ptaki polują. Mamy na to dowody naukowe, mamy publikacje, które tak mówią. Stąd też argument o tym, że kot nakarmiony nie będzie polował, nie jest prawdziwy. Ale jak najbardziej gołębie również w takim kocim menu mogą się znaleźć. Yeah.

0: Bracia Chemiczni, Galvanize, a my wracamy do rozmowy o gołębiach. No, liczę na to, że je polubicie po przesłuchaniu i odsłuchaniu tej rozmowy z Klaudią Beleć, członkinią zarządu Fundacji Chatka Gołębia. No to lecimy dalej.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Gołębie są bardzo ciekawymi ptakami, przede wszystkim dlatego, że są to ptaki wysoce społeczne. Wystarczy tak naprawdę sobie usiąść w pobliżu jakiegoś stada i obserwować ich wzajemne interakcje. Obserwować to, jak niektóre bardzo się lubią i spędzają czas w swoim pobliżu, a jak niektóre jednak niekoniecznie ze sobą przepadają, odganiają się i na przykład nie dopuszczają innych ptaków do jedzenia. Można w takim stadzie gołębi na pewno zaobserwować ptaki, które są zdecydowanie bardziej doświadczone, dlatego że są po prostu silniejsze, sprytniejsze, zawsze znajdą się pierwsze przy jedzeniu, a można też zaobserwować takie, którym na przykład czasem trzeba troszkę pomóc i troszkę je może nakierować na ziarno, bo albo są młode, albo może niekoniecznie po prostu dobrze sobie radzą, bo są bardzo spokojne i nieśmiałe. Gołębie też są bardzo interesującymi ptakami pod tym względem, że świetnie zapamiętują szczegóły swojego otoczenia, swojego domu, ale też zapamiętają ludzkie twarze. I jeśli zacznie się gołębie karmić, dokarmiać na przykład jakieś stadko, to one bardzo szybko się zorientują, że ta konkretna osoba to jest właśnie ta, która przynosi ziarenka i będą po prostu do niej przylatywały. Takie stadko można wręcz oswoić, że do swojego opiekuna, do swojego karmiciela gołębie będą po prostu przylatywały. I tak naprawdę myślę, że warto sobie uświadomić to, że gołębie przez swój taki naturalny brak dużego strachu przed człowiekiem stanowią taki element przyrody, środowiska naturalnego, który jest tak naprawdę dla ludzi w mieście jednym z niewielu dostępnych na wyciągnięcie ręki. Bo jeśli sobie pomyślimy o ptakach w mieście, takich, które widzimy na co dzień, to są to tak naprawdę gołębie i krukowate. Krukowate oczywiście też bardzo dobrze kojarzą ludzi, którzy na przykład dają im orzeszki, natomiast jednak krukowate są dużo bardziej niezależne, a z gołębiami naprawdę można zbudować bardzo fajną więź. I one też, po pierwsze, one nas odróżniają, ale my też możemy zacząć je odróżniać, bo wiele gołębi ma cechy charakterystyczne. A do tego, jeśli byśmy sobie przejrzeli na przykład publikacje naukowe na temat gołębi, to możemy się dowiedzieć takich ciekawych rzeczy, jak chociażby to, że gołębie prawdopodobnie, kiedy śpią, to śnią o lataniu, albo że gołębie są w stanie rozróżniać dzieła sztuki w konkretnych nurtach, są w stanie z bardzo dużą dokładnością wskazywać komórki nowotworowe na obrazach po prostu takich diagnostycznych, więc są to naprawdę przeciekawe ptaki i myślę, że nawet z samego faktu tego, jak wiele można je nauczyć, chociażby nawet do badań naukowych, powinniśmy patrzeć na nie z troszeczkę większym takim zainteresowaniem, a nawet szacunkiem.

Soda Pistols i Freestylers, a tytuł przed chwilą sami powiedzieli, zaśpiewali, więc wiemy, co to było, a teraz co to będzie? No, dalej o gołębiach. Klaudia Beleć, członkini zarządu Fundacji Chatka Gołębia, z którą miałam przyjemność porozmawiać. No i te

0: Gołębie zazwyczaj są szare, ale czasami bywają białe i czasami bywają wykorzystywane w pewnej tradycji, niekoniecznie dobrej. Znaczy przyjemnej, ale niekoniecznie to jest dla nich dobra historia. Posłuchajcie.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
2: Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Zaprasza Marta Hoppe.
0: Gołębie na przykład wykorzystywane są podczas ślubów. Jest taka tradycja, że wypuszczane są dwa białe gołąbki jako symbol nowo zawartego małżeństwa. Podobno to jest bardzo niekorzystna i niedobra dla nich tradycja.
3: Tak, zgadza się. My sami takie gołębie zabezpieczaliśmy. Wielu miłośników gołębi z innych miast również takie gołębie zabezpiecza. Oczywiście, że zdarzają się po prostu całe białe gołębie pocztowe. Ja sama takiego gołębia pocztowego białego posiadam i gołębie pocztowe zazwyczaj mają dobrą orientację w terenie, ale również trzeba pamiętać, że nigdy nie będzie tak, że 100% gołębi pocztowych wypuszczonych na jakiś lot wróci do swojego gołębnika. Natomiast bardzo wiele z tych gołębi to są po prostu gołębie ozdobne. Często gołębie, które są po prostu słabe w lataniu długodystansowym, mają krótkie dzióbki i wyglądają tak naprawdę inaczej niż taki standardowy gołąb, ale jeśli ktoś nie jest doświadczony i się po prostu na tym nie zna, to może takich różnic nie zauważyć i z drugiej też strony ciężko wymagać od kogoś, żeby był specjalistą w sprawie gołębi, bo jest to mimo wszystko dość niszowy temat. No i taki gołąb ozdobny, wypuszczony z ciemnej skrzynki, w której jest transportowany, nagle na jakiś dziedziniec, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest światło, gdzie jest hałas, jest w całkowitym szoku. I on po prostu leci na oślep, kompletnie sobie nie radzi, po czym wyląduje gdzieś na przykład na jakimś gzymsie, na jakimś drzewie i jak już para młoda wraz z gośćmi sobie po prostu odjedzie, to te gołębie bardzo
0: nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
3: Dokładnie tak. One tam najczęściej po prostu zostają pod tym kościołem czy pod tym urzędem, gdzie zostały wypuszczone. Widać je, potem snują się, starają się czasem dołączyć do stad gołębi miejskich, jeśli takie są w pobliżu, ale gołębie miejskie oczywiście też jako na przykład ptaki bardziej jednak doświadczone, większe, często takie ptaczki przeganiają, stąd też one nie radzą sobie w zdobywaniu jedzenia. Czasem w ogóle nawet nie wiedzą, gdzie mogą takiego jedzenia poszukać, no bo jeśli to był ptak, który całe życie spędził w gołębniku i miał zawsze tak naprawdę jedzonko pod dzióbkiem, no to w tym momencie jest całkowicie wyrzucony do nowej sytuacji, w której nie wie, jak sobie poradzić. I bardzo często się zdarza w ogóle tak, że do takiego ptaka można po prostu podejść i go podnieść. One są często tak bardzo bezradne, tak bardzo nie wiedzą w ogóle, co się z nimi dzieje, więc jest to bardzo, bardzo przykra tradycja i staramy się oczywiście cały czas uświadamiać. Jest, co mnie bardzo też cieszy, jest bardzo wiele artykułów w internecie na ten temat, które rozpisują się właśnie o szkodliwości wypuszczania tych białych gołąbków, ale niestety wciąż ta tradycja jest obecna i to nie tylko na ślubach, ale też na wszelkiego rodzaju uroczystościach miejskich. W zeszłym roku mieliśmy chyba w Gdańsku taką sprawę, że jeśli dobrze pamiętam, na Trzech Króli zostały takie gołębie wypuszczone podczas parady. I pomimo wielu, wielu apeli, które również my jako fundacja wystosowaliśmy do władz miasta, nie odstąpiono od tego pomysłu i gołębie po prostu poleciały. I były potem widywane przez kilka dni w tym samym miejscu tego bytowania, natomiast nie udało się wszystkich zabezpieczyć, niestety.
0: No, tradycja niby piękna, ale cierpią na tym gołębie, więc jeżeli planowaliście, to już wiecie, że warto jednak zrezygnować z takiej atrakcji. Można ją zastąpić czymś innym. Ja nie rezygnuję z audycji Szanuj Zieleń. Pojawię się jutro po godzinie 8, ale za dzisiejszy dzień bardzo wam dziękuję. No, mam nadzieję, że dzisiaj wybierzecie się gdzieś na spacer, obserwować gołębie albo inne ptaki. No, najważniejsze, żeby pójść i być na łonie natury, bo to dobrze robi na głowę. Ja też zamierzam właśnie taki plan dzisiaj zorganizować. A słyszymy się jutro. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siemano, tutaj Eretz.

0: Tu czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Ostatni weekend września wita nas całkiem jesienną i mglistą aurą. Sobotnie przedpołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane na przeważającym obszarze kraju. Całkiem jednak pogodnie i chwilowe przejaśnienia. Wyjątkiem jest północny wschód, gdzie utrzymuje się nieco większe zachmurzenie, a także po południu przelotne opady deszczu. Nie będziemy jakoś też specjalnie marznąć, bo temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu przez około 18 stopni w centrum i nawet do 22 stopni na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o zachód słońca dziś, to zobaczymy go o godzinie 18:30.
1: Autopromocja.
2: Halo, Delem? Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: Ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie.
4: Oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę.
12: Życz sobie tego.

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Kastopio, Kastopio,
5: siemano, z tej strony BRK

0: Nirvana i Come As You Are, i tym rockowym akcentem zaczynamy weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, 11 minut po godzinie 10, a my z uśmiechem witamy weekendy w czwórce. No i wiem, ja wiem, że chwilowo pogoda za oknem nie motywuje, ale ten uśmiech może pojawić się, jak tylko spojrzymy na pogodę w przyszłym tygodniu, bo czeka nas naprawdę bardzo dużo słońca, więc będzie można nadrobić ten miniony deszczowy tydzień i ruszyć na jesienne spacery. Co uczynimy także dzisiaj i my, bo w przerwie weekendowej będziemy dzisiaj bardzo dużo chodzić, no bo czasem właśnie w drodze, podczas spaceru czy wędrówki trafiamy na najciekawsze miejsca i historie. Dlatego dzisiaj zawędrujemy między innymi do Bielska Białej, gdzie startuje wędrujący festiwal, ale porozmawiamy też o samej sztuce chodzenia z Agatą Romaniuk, autorką książki Na nogach, opowieści o chodzeniu. Także nieważne, czy jesteście fanami weekendowych wędrówek, czy raczej weekendowego lenistwa, zostańcie z nami na fali, bo do godziny 13 będziemy dawać wam naprawdę dużo powodów, żeby dobrze zacząć ten weekend. A teraz do tego zachęci nas także Sokół z utworem Pogwarzymy.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pizdę.

0: 17 minut po godzinie 10 i to jest czas, żeby spakować naszą dzisiejszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce.
0: No bo przecież nikt nie powiedział, że podróżuje się jedynie w wakacje, jedynie latem. Ta jesienna aura też sprzyja naprawdę wielu podróżom. Wystarczy tak naprawdę dobre ubranie, pozytywne nastawienie, no i oczywiście walizka. Walizka, która przez całe wakacje wędrowała do waszych rąk, oczywiście od czwórki. Taka nasza letnia zabawa, do której zachęcaliśmy was, no ale niestety nic nie trwa wiecznie. I to jest, moi drodzy, ostatni moment na zgarnięcie walizki od czwórki, także pełna mobilizacja dzisiaj. Ja tylko przypominam zasady. Oczywiście chodzi o to, aby wyłapać wszystkie trzy przedmioty, które do naszego wyobrażonego bagażu dzisiaj wkładamy. No a skoro w przerwie weekendowej dzisiaj bardzo dużo spacerujemy, no to pora się też odpowiednio na to spakować. Dlatego dziś pakujemy walizkę piechura. Takiego, który, no wiecie, nie boi się ruszyć przed siebie, skręcić w jakąś uliczkę, zejść z tego utartego szlaku i po prostu zobaczyć, dokąd zaprowadzą go nogi. Także co powinno znaleźć się w bagażu kogoś, kto najlepiej poznaje świat właśnie podczas chodzenia? Dzisiaj taką walizkę będziemy kompletować. Dopiero ją otworzyliśmy. No i uwaga, uwaga, czas na pierwszy przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Pierwszy przedmiot, który znajduje się w naszej walizce piechura, to jest oczywiście krokomierz. Wkładamy do naszej walizki piechura krokomierz. To jest pierwszy przedmiot. No bo wiadomo, że można spacerować bez celu, można mieć jakiś cel, a czasem tym celem są po prostu kroki. Niektórzy je mierzą na specjalnych urządzeniach, inni po prostu liczą je w czasie albo w kilometrach, ale tak naprawdę nieważne ile przejdziemy, ważne, żebyśmy mieli z tego jakąkolwiek radość. No ale wiadomo, może jakiś tam odcinek trzeba przejść, żeby spacer się liczył, dlatego krokomierz. To jest ten pierwszy przedmiot, który ląduje w naszym dzisiejszym bagażu piechura. Zapamiętajcie, zapiszcie, no i oczywiście czekajcie na kolejne.
1: Weekend na walizkach.
0: A my odpalamy nasze krokomierze, bo za moment z naszą walizką ruszamy dalej. Oczywiście na

0: weekend robimy sobie przerwę.
1: A jak przerwa, to oczywiście warto pójść na jakiś spacer. Dzisiaj w przerwie weekendowej naprawdę sporo chodzimy, ale zanim powiemy o tym artystycznym i duchowym wymiarze spaceru, no to najpierw powiemy sobie troszkę o tej praktycznej stronie. No bo wiecie, są różne rodzaje spacerowania. Można spacerować bez celu, można spacerować przed siebie, a niektórzy spacerują do momentu, aż nie wyrobią danej liczby kroków dziennie. No i mówi się o tej magicznej liczbie 10 tysięcy. Czy rzeczywiście to jest granica przyzwoitości i wypada robić te 10 tysięcy kroków dziennie? O tym w poranku czwórki opowiedzieli nam Agata Dąbrowska-Paluch i Bartek Paluch.
2: Tak naprawdę jest to taki marketingowy chwyt. Wzięło się to stąd, że powstał w latach 90. taki krokomierz japoński, więc ta nazwa została trochę marketingowo przyciągnięta. I to nie oznacza, że jeśli zrobimy o jeden krok mniej, to nie będzie miało to pozytywnych korzyści dla naszego zdrowia, ale jak najbardziej idea jest bardzo dobra.
3: Te 10 tysięcy kroków to jest jakiś cel zdrowotny, to gdzieś naukowo zostało udowodnione, że jeśli zrobimy mniej więcej tyle, no bo wiadomo, że jeden krok w jedną, jeden krok w drugą nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale czy ta magiczna liczba, te około 10 tysięcy, coś zmienia w naszym funkcjonowaniu, w naszym zdrowiu?
4: Tak, badania pokazały, że okolice zrobienia 7 tysięcy kroków względem 2 tysięcy znacząco gdzieś tam zmniejszają ryzyko zgonu, więc tutaj jednak ten marketing jest połączony również z chwytliwa nazwa, którą każdy z nas niemalże teraz ma w głowie. Na szczęście jest to zdrowa, chwytliwa nazwa, ponieważ rzeczywiście daje nam bardzo wiele korzyści i pomaga nam w życiu. Tak jak właśnie wspomniałaś, nie jest istotne to, że musimy zrobić te równo 10 tysięcy. Możemy zrobić trochę mniej. Też ważne, żebyśmy do tego podchodzili z rozsądkiem, bo wiadomo, że każdy z nas ma zapewne sporo różnych zadań do zrobienia, a warto po prostu te zadania na przykład może wykonywać w taki sposób, które umożliwi nam również robienie też tych kroków.
3: To jeszcze tylko
4: zapytam. Najbardziej warto. Nie musi być 10. Przy około 7 tysiącach kroków już są potwierdzone bardzo pozytywne wyniki w kontekście wpływu na nasze zdrowie.
3: Ale jeśli zrobimy na przykład 5-6 tysięcy, to już ma znaczące znaczenie. Znaczy ma to już znaczenie dla naszego zdrowia. Tak,
4: ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, ale tak jak mówię, jeżeli na przykład ktoś wykonuje również inne rodzaje aktywności fizycznej czy takiej rekreacji sportowej, to również jest to bardzo istotne. Nie jest tak, że tylko i wyłącznie to nam może pomóc w poprawie naszego zdrowia, ale jak najbardziej warto chodzić, warto mieć tych kroków więcej na naszym liczniku zegarkowym niż mniej. Ale z drugiej strony nie warto się jakoś strasznie puszować, bo jednego dnia możemy zrobić więcej kroków, drugiego dnia trochę mniej. Ważna jest tendencja, trend i to, żebyśmy się po prostu ruszali.
1: No jak dobrze słyszeliście, nie musimy spełniać tej magicznej liczby 10 tysięcy kroków dziennie. Ważne, aby po prostu się ruszać i spacerować. No albo po prostu mieć dobry cel, albo wręcz przeciwnie, nie mieć go wcale i iść przed siebie. My nie przestajemy spacerować w przerwie weekendowej. Za moment jeszcze porozmawiamy o tym duchowym wymiarze spacerowania. A zanim, to teraz w czwórce usłyszycie emisję spalin od duetu Abradab.

0: Snoop Dogg w utworze Step, a my wracamy na spacer.
1: Jedziemy dalej.
0: Nie jedziemy, ale idziemy, bo okazuje się, że spacer to jedna z najbardziej niedocenianych form ruchu. Jest prosty, przyjemny, no i dostępny oczywiście dla każdego, chociaż nie daje takiego tempa jak bieganie, trening czy jakieś super nowoczesne ćwiczenia, no ale ma naprawdę ogromną zaletę. Nie trzeba się tak naprawdę z nim śpieszyć, no i okazuje się, że jednak jest niezastępowalny i o tym w poranku czwórki opowiadali nam niedawno Agata Dąbrowska-Paluch i Bartek Paluch.
2: No ale co z osobami, które na przykład ćwiczą, ale mimo wszystko mają mało kroków, no bo na przykład ćwiczą na siłowni albo wykonują taką aktywność fizyczną, której ten krokomierz nie mierzy. Czy w naszym organizmie w związku z tym zachodzą podobne procesy, czy po prostu chodzenia nie da się niczym zastąpić?
3: Ciężko powiedzieć, że nie da się czegokolwiek, czymkolwiek innym zastąpić, bo na przykład jeżeli ktoś będzie pływał, wykona aktywność krążeniowo-oddechową, aktywność cardio, w zależności od intensywności, tu możemy sobie to troszeczkę porównać również właśnie do chodzenia, więc ta aktywność aerobowa, czy o wyższych intensywnościach może być również przez nas wykonana, niekoniecznie wykonując konkretne kroki. Tu zachęcałbym wszystkich do tego, żeby też troszeczkę szerzej spojrzeć na nasze ciało, bo ono się składa z wielu układów. Ważne też, żeby zadbać o odpowiednie wzmacnianie naszych mięśni, wzmacnianie naszych kości, właśnie wydolność krążeniowo-oddechową. Te wszystkie aspekty będą wpływały na poprawę naszego ogólnego dobrostanu. I to, co również bardzo istotne, o czym już też wspominaliśmy, żebyśmy w tym wszystkim czuli również przyjemność z tej aktywności, że wtedy będziemy chętnie ją wykonywać, wtedy wejdziemy w odpowiednie dobre nawyki i wtedy te wszystkie pozytywne efekty będą się bardzo ładnie kumulowały, wręcz potęgowały.
0: Przyjemność. To jest słowo klucz, bo okazuje się, że spacer to nie tylko dobry sposób na rozruszanie nóg, ale też po prostu coś się dobrego dla głowy. Zresztą wszystkie badania pokazują, że regularne chodzenie może naprawdę poprawiać samopoczucie i zmniejszać obniżony nastrój, czyli czasem po prostu warto wyjść z domu i trochę pochodzić się nawet bez konkretnego celu. My co prawda ten cel będziemy mieć za moment, ale zanim to zagramy Disgusting Sisters w utworze TGIF.

0: 15 minut pozostało do godziny 11, a my robimy sobie przerwę.
1: Weekend w czwórce.
0: I dzisiaj naprawdę bardzo dużo chodzimy i teraz będziemy musieli zrobić bardzo dużo kroków, bo zajdziemy za ocean. Otóż Stany Zjednoczone świętują dzień Dolly Parton, niedawno zmarłej artystki muzyki i

0: 25 dzień września ustanowiono ogólnokrajowym dniem artystki, a data ta jest nawiązaniem oczywiście do ponadczasowego przeboju tej legendy muzyki country zatytułowanego 9 to 5.
1: Kalifornia czy Ohio, a także wiele hrabstw i miast w całym kraju prawnie ustanowiły 25 września dniem Dolly Parton. W rodzinnym mieście artystki Nashville zachęcano mieszkańców do noszenia różowych ubrań, ukazywania życzliwości i oglądania pokazów sztucznych ogni. Organizacja non-profit Musician on Call prezentowała muzykę inspirowaną twórczością Parton pacjentom, weteranom, opiekunom i personelowi szpitali w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko to w hołdzie wykonawczyni przeboju Jolene, która zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat po nieujawnionej publicznej walce z chorobą nowotworową. Dolly Parton na przestrzeni dekad zbudowała imponujący dorobek jako piosenkarka i autorka tekstów, aktorka, filantropka oraz przedsiębiorczyni, pozostawiając po sobie wiele sposobów, zarówno tych wielkich, jak i skromniejszych, na uczczenie pamięci tej ikony.
0: No przyznacie, ciekawie to wymyślili. Data ta 9 września. W amerykańskim zapisie jest to 9/25, czyli 9 to 5, i jest to oczywiście nazwa, która nawiązuje do największych hitów muzycznych Dolly Parton, Working 9 to 5. My za moment wracamy do naszych chodzonych tematów. Wracamy do Was już po godzinie 11. To jest cały czas przerwa weekendowa w czwórce i do tej przerwy będziemy zachęcać i Was jeszcze do godziny 13. Także zacznijcie dobrze weekend. Oczywiście z czwórką.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać. To jest nowość.
2: To jest nowość czwórki.
3: God.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
10: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
9: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
11: A to akurat bardzo proste.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Ostatni już weekend września wita nas całkiem jesienną i mglistą aurą. Sobotnie przedpołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane na przeważającym obszarze kraju. Jest całkiem pogodnie, wyjątkiem jest północny wschód. Tam nieco więcej chmur.

0: chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez około 18 stopni w centrum i nawet do 22 stopni na zachodzie kraju. Warto dziś w nocy spojrzeć w niebo, bo czeka nas pierwsza jesienna pełnia księżyca.
1: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Difference to za nami w czwórce, a my mówimy czas na przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 6 minut po godzinie 11, a więc sobota powoli nam się rozkręca, ale powoli, naprawdę, bo dzisiaj naprawdę nigdzie się nie śpieszymy. Weekend jest od tego, żeby nieco zwolnić, nie biec, no chyba, że poranny jogging, to okej. Ale generalnie przez najbliższe 2 dni wrzucamy na luz. Dziś w przerwie weekendowej zachęcamy Was do wolnych spacerów i bardzo dużo chodzimy, no bo jesień sprzyja spacerom, takim przed siebie i bez żadnego konkretnego celu. My co prawda ten cel za moment będziemy mieć, bo zawędrujemy do Bielska Białej, pięknego miasta, w którym już od 2 października rozpocznie się wędrujący festiwal, którego koncepcja opiera się na idei wędrowania, rozumianego zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. My porozmawiamy za moment, czy chodzenie i bycie w ruchu sprzyja odbieraniu sztuki i na przykład słuchaniu muzyki. Także nieważne, czy w tym momencie wylegujecie się na kanapie, czy robicie domowe porządki, albo jesteście w trasie, to zostańcie z nami na tej sobotniej fali, bo będziemy razem spacerować w czwórce jeszcze do godziny 13:00.

0: Grupson i Kajetan Wolas w utworze Sposób, a my teraz w czwórce idziemy na spacer, ale taki ze sztuką.
1: Przerwa weekendowa. Przerwa weekendowa.
0: Bo dzisiaj chodzimy i przy okazji sprawdzamy, jak sztukę można oglądać w zupełnie inny sposób, w ruchu, podczas spacerów, w przestrzeni miasta, bo takie założenie ma wędrujący festiwal. Pierwsza edycja takiego wyjątkowego wydarzenia, które już niedługo rozpocznie się w Bielsku Białej, a z nami w studiu Daniel Mituła, koordynator tego całego spacerowego zamieszania. Cześć.
2: Dzień dobry wszystkim, cześć.
0: To zacznijmy może od rzeczywiście samego wędrowania. Zwykle festiwal kojarzy nam się z jednym miejscem, do którego przychodzimy. Wy robicie to odwrotnie. To festiwal rusza w drogę. Skąd pomysł na taką formułę?
2: Przede wszystkim połączenie tak naprawdę wielu idei. W tym roku Bielsko-Biała jest polską stolicą kultury. W przyszłym roku są to Katowice. Za dwa lata Kołobrzeg. To tak naprawdę ten pomysł narodził się

podczas rozmów z tymi miastami właśnie, jak zrobić coś wyjątkowego, jak zrobić coś, co będzie takim niezwykłym elementem każdorocznej polskiej stolicy kultury. No i wpadł właśnie tak jakby ten pomysł festiwalu wędrującego, żeby spiąć to kuratorsko, merytorycznie został zaproszony do tego projektu

0: na wszystkie wydarzenia, które się będą działy, było jak najbardziej potrzebne, no i dzięki temu ta wędrówka w tym roku w Bielsko-Białej może wyruszyć.
1: Czyli wędrują nie tylko artyści, ale też publiczność, no i sam festiwal. Czy rzeczywiście zmiana miejsca może zmienić również sposób, w jaki odbieramy sztukę?
0: Oczywiście, że tak, ponieważ tak naprawdę to wędrowanie na czterech płaszczyznach może różnie wpłynąć na wszystkich odwiedzających, ponieważ pierwsze to jest właśnie to, co już powiedzieliśmy, czyli ten festiwal będzie wędrował pomiędzy miastami, czyli w tym roku Bielsko-Biała, w przyszłym roku Katowice, potem Kołobrzeg, więc już zmiana tak naprawdę anturażu samego miasta będzie wpływała na odbiór. Drugim takim poziomem jest wędrowanie po samym mieście. W Bielsku-Białej te wydarzenia oddzielone są tak naprawdę kilkunastominutowym spacerem po to, żeby publiczność, która przyjedzie z Polski, z Europy, już wiemy nawet, czy w ogóle mieszkańcy Bielska-Białej mogli odkrywać swoją własną przestrzeń, swoje własne miasto, nietypowe lokacje, przecież ponieważ zawędrujemy do opuszczonego Banku Gospodarstwa Krajowego, zawędrujemy do opuszczonego sklepu z Połem, zawędrujemy na parkingi, zawędrujemy też na kolej linową na Dębowiec. Więc tak naprawdę też te wszystkie wydarzenia, które moglibyśmy w normalnych miejscach, tak to nazwijmy w cudzysłowie, filharmonii, w galerii sztuki oglądać, tu kompletnie nie mają sensu. My właśnie wychodzimy z tą wędrówką do nietypowych przestrzeni. Trzecia ta właśnie wędrówka to jest między dziedzinami sztuki, czyli znowu nie mamy klasycznej wystawy, mamy niesamowitą wystawę audiowizualną Bjork z Natalią Kleszczewską. Nie mamy zwykłej wystawy Siri, mamy instalację performatywną na ślimacznicy parkingu, na który będziemy wchodzić. Nie słuchamy muzyki siedząc w zwykłej filharmonii, tylko słuchamy opery jadąc w kolejce linowej na Dębowiec. Tak, więc te wszystkie zmiany tak naprawdę lokacji, zmiany postrzegania być może przez nas klasycznie tych wszystkich dziedzin sztuki właśnie inaczej na nas wpłyną. Może docenimy jeszcze bardziej to, co będziemy tak naprawdę oglądać i słuchać na tym festiwalu.
1: To jest niesamowite, co mówisz. Ja naprawdę jestem bardzo podekscytowana zarówno tym wydarzeniem, ale jak i samą ideą, bo jest coś takiego, że dzisiaj bardzo lubimy być właśnie w tym ruchu i troszkę też poznawać nasze miasto, jakieś nietypowe miejsca za pomocą jakiegoś wydarzenia. I sporo ostatnio festiwali rzeczywiście dzieje się w przestrzeni miasta, ale wy idziecie krok dalej, dosłownie i w przenośni, bo nie dość, że festiwal dzieje się w przestrzeni miasta, to jeszcze wszystkie wydarzenia do tego chodzenia tak naprawdę nawiązują. I to jest też pytanie o to, czy sztuka tak naprawdę potrzebuje dzisiaj ruchu, ale o to zapytamy Daniela dosłownie za moment. Najpierw wam zagramy, a potem wracamy. Daniel Mituła, koordynator wędrującego festiwalu, jest cały czas razem z nami.
2: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: czas na przerwę.
1: A dzisiaj w przerwie weekendowej trochę spacerujemy, trochę zwiedzamy, ale przede wszystkim sprawdzamy, jak odbiera się sztukę, kiedy sami jesteśmy cały czas w ruchu, podczas spaceru na przykład, bo taki zamysł ma wędrujący festiwal, który już 2 października rozpocznie się w Bielsku Białej. Z nami cały czas w studiu Daniel Mituła, koordynator festiwalu, i rozmawialiśmy sobie przed chwilką troszkę o tym, że jest taka tendencja, że teraz bardzo dużo wydarzeń dzieje się właśnie w przestrzeni miasta, że my wychodzimy z tych instytucji tak naprawdę i chcemy doświadczać tej sztuki w przestrzeni. I czy ty masz takie poczucie, że sztuka dzisiaj potrzebuje tego ruchu? Czy powinna wychodzić właśnie ze swoich takich stałych miejsc i szukać może publiczności tam, gdzie ona naprawdę jest, na ulicy?
2: Zdecydowanie, ponieważ właśnie ludzie trochę już czują się być może ograniczani przez wizyty w muzeach, wizyty w galeriach, jednak jest to dosyć specyficzna, zawsze zamknięta przestrzeń. A sztuka wychodząca, kultura wychodząca, no bo to są też nie tylko wystawy, ale to są performance.
1: Pięknie to powiedziałeś, przerwę ci, przepraszam. Kultura wychodząca, tak jak jest kultura wyższa, tak, to może być kultura wychodząca.
2: Tak, i to jest właśnie kultura wychodząca i wtedy możemy sobie zrobić na miasto kultura wychodząca do ludzi, właśnie tam, gdzie oni tak naprawdę są, a często czują, że ta bariera wejścia do galerii sztuki, do muzeum, do filharmonii, do teatru, do opery tak naprawdę jest zbyt duża. Więc widać, że jest taka potrzeba, że ludzie chcą poznawać często swoje miasto właśnie poprzez takie różnego rodzaju festiwale, kiedy mogą wejść do nietypowej przestrzeni, jakiejś zamkniętej, opuszczonej, właśnie po to, żeby a, zobaczyć coś, czego nigdy nie widzieli, a po drugie doświadczyć kultury, i ona jest często tak zwana site specific, czyli ona powstała specjalnie pod to miejsce, nie? Czyli jeszcze mamy taki dosyć duży walor artystyczny, kuratorski na przykład, że ona powstaje konkretnie w tej dziwnej przestrzeni, nie bez powodu.
1: I jest z nią też związana, ale też wydaje mi się, że taki festiwal jednak wymaga od publiczności większej aktywności, no bo nie wystarczy już usiąść i czekać, aż się spektakl rozpocznie, tylko trzeba ruszyć w drogę.
2: Trzeba ruszyć w drogę, ale to też dzięki temu nasz mózg jest tak naprawdę bardziej otwarty na to, no bo jednak spacer wyzwala w nas tak naprawdę to świeże powietrze często pomiędzy tymi spacerami. W końcu Warsaw Gallery Weekend, które za nami, właśnie zmuszało ludzi do spacerów. Teraz Fringe warszawski tak samo zmusza ludzi do spacerów, dzięki czemu możemy z miejsca na miejsce tak naprawdę przemyśleć to, co zobaczyliśmy, trochę na przykład, jeżeli jesteśmy ze znajomymi, podyskutować od razu to, z czym się przed chwilą zetknęliśmy, i przygotować się jakoś, co będzie dalej, a często nie wiemy, co będzie dalej. I ten wędrujący festiwal w Bielsku Białej ma być właśnie takim zaskoczeniem, czyli jak wyjdziemy z jednego wydarzenia, mamy czas, żeby sobie o nim porozmawiać, ale wchodzimy w kolejne, które kompletnie ma nas zaskoczyć i wytrącić trochę z takiej imersji.
1: I w programie jest też sporo wydarzeń, w których samo właśnie przemieszczanie się, prawda, staje się częścią doświadczenia, czyli można powiedzieć, że tutaj droga jest równie ważna jak i cel.
2: Bardzo ważna. Ta wędrówka, o której wcześniej mówiliśmy, ta metaforyczna, jest niezwykle istotna, ale ta wędrówka fizyczna jest również bardzo ważna. Na przykład mamy wystawę Bjork i ta wystawa dzieje się w 3 różnych lokalizacjach. Będziemy mieli to w opuszczonym sklepie z Połem, w opuszczonym dawnym second handzie i w Willi Sixta, czyli w Bielskiej Galerii BWA. Tak? Czyli ta wędrówka pomiędzy tymi 3 lokacjami też może nadać właśnie jakiegoś takiego waloru obcowania, że nietypowego, ale właśnie

0: właśnie takiego dającego ten oddech na przemyślenie, z czym właśnie się zatknęliśmy.
1: Tutaj w tym programie jest mnóstwo ciekawych wydarzeń i perełek, ale to już zostawiam wam, żebyście sobie zobaczyli, na co warto zwrócić uwagę, ale jest jeszcze jeden segment, o którym bardzo chciałabym wspomnieć i to jest muzyka, której też doświadczamy poprzez ruch, ale o tym za moment. Daniel Mituła jest cały czas razem z nami, a my za moment wracamy do spaceru.

0: Weekend für die Furze.
1: A my wędrujemy dalej. Dzisiaj jesteśmy w Bielsku-Białej i razem z Danielem Mitułą sprawdzamy, co dzieje się, jeśli połączymy sztukę z byciem w ruchu, bo okazuje się, że wychodzą z tego niezwykłe pomysły i wydarzenia, o jakich nam się nawet nie śniło. I specjalnie tutaj nawiązuję do tych snów, bo obiecałam, że porozmawiamy także o muzyce, bo nawet koncerty na wędrującym festiwalu, który już 2 października w Bielsku-Białej, nawet koncerty i doświadczanie słuchania muzyki też będzie się odbywać w ruchu.
2: Też będzie się odbywać w ruchu i ruch dosłowny będziemy mieli podczas opery Pantarei Wszystko Płynie, którą skomponował Rafał Ryterski na podstawie biegunów Olgi Tokarczuk, czyli kolejnego, jak chciałem powiedzieć, medium, ale tak naprawdę kolejnej powieści, która też o wędrowaniu mówi i słuchając tego będziemy siedzieć w wagonikach, na kanapach, jadąc na Dębowiec.
1: To wszystko tak? Będzie w ruchu po
2: prostu. To będzie wszystko w ruchu, ale też mamy bardzo nietypowy koncert nocny, gdzie w opuszczonym budynku Banku Gospodarstwa Krajowego kilkadziesiąt osób będzie spało, miało możliwość właśnie spania na łóżkach, będzie przygrywała ludziom do snu Hania Derej i Kuba Derej i te nasze sny, które będą wędrowały nam przez całą noc.

0: później będziemy mogli interpretować z Kingą Kościak, ze Śniączką tak naprawdę, tak? I później te sny zostaną podczas takiej wędrówki też zdeponowane w zabytkowej pasmanterii, w takich szufladkach, gdzie kiedyś były trzymane guziki, igły, muliny i tym podobne rzeczy, żeby tak naprawdę ta wędrówka właśnie tam się zakończyła, a sam festiwal zakończy się też rejwem na targowisku na Lompy, więc ten taniec, ta muzyka tak naprawdę też sam festiwal zakończy.
1: No i sam ruch tak naprawdę zakończy festiwal. Jestem bardzo podekscytowana tym wszystkim. Naprawdę, jak tutaj Daniel opowiada, to ja robię takie wielkie oczy, bo jestem pod wrażeniem tego, jak wy to wszystko wymyśliliście, że te momenty i te przestrzenie tej wędrówki, bycia w drodze, tutaj po prostu wszystko się ze sobą zgadza. Powiedzmy na koniec, tylko warto dodać, że wydarzenie jest bezpłatne.
0: Dokładnie. Festiwal, cały festiwal, który dzieje się od 2 do 4 października, a wystawa Björk aż do 25 października, jest bezpłatny. Obowiązują tylko i wyłącznie bezpłatne wejściówki, które przez cały czas można pobierać na stronie festiwalu.
1: Słuchajcie, to nie jest sen, to naprawdę się wydarzy wędrujący festiwal w Bielsku-Białej od 2 do 4 października. Nie musicie iść na piechotę do Bielska-Białej, możecie tam przyjechać, a potem też wziąć wygodne buty, bo będziemy naprawdę dużo chodzić. Daniel Mituła, kurator festiwalu, wędrującego festiwalu, był dzisiaj gościem w Czwórce. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne również i do zobaczenia.

0: Blackberry Marmalade to za nami w czwórce, a my cały czas robimy sobie przerwę.
1: Przerwa na książkę. Na książkę.
0: 20 minut, 40 minut nawet, ale ja po prostu straciłam rachubę, widzicie. 20 minut pozostało do godziny 12, a my wędrujemy dalej, tylko tym razem właśnie śladem literatury. I jeżeli szukacie dobrych książek, tytułów, których często nie ma już w księgarniach, klasyków,

0: których nigdy nie przeczytaliście, no to warto zajrzeć do Big Booka w Warszawie, bo tam przez cały weekend trwa Big Book Bazar. Na miejscu jest Weronika Puszker, która o szczegółach wydarzenia rozmawiała z Julią Rzebek z Big Booka.
1: Trwa Big Book Festival. W ramach tego festiwalu też wydarzenie towarzyszące Big Book Bazar, no i społeczny targ książki. Co nam daje ten przymiotnik społeczny do hasła Targ Książki?
2: Społeczny oznacza, że tworzony wspólnie, tworzony przez nas, ale także przez naszych gości, czytelników, zaprzyjaźnionych pisarzy i redaktorów, dlatego że właściwie przez cały rok te osoby przynoszą do nas przeczytane książki, którymi chcą się podzielić, i dzisiaj te książki można kupić za symboliczne 10, 20 i 30 zł. Społeczny także w tym sensie, że dochód z tego targu wspiera fundację i realizowane przez nas przez cały rok program wydarzeń, które są otwarte i bezpłatne.
1: Pomyślałam sobie, że z waszej perspektywy to ciekawe doświadczenie, bo mniej więcej wiecie już, co czytają Polacy.
2: Wiemy, co czytają. Wiemy też, która literatura nie zawsze wytrzymuje próbę czasu, dlatego że widać, że są książki, które ludziom już nie są bardzo potrzebne, że już nie chcą ich trzymać na półkach i w związku z tym chcą się nimi podzielić, więc widzimy czasami takie rzuty jakiegoś autora, który no widać, że już nie jest tak bardzo w trendzie, natomiast ci, którzy nie zdążyli, mogą jego książki przeczytać. Z drugiej strony na ten targ trafia bardzo dużo kryminałów, takiej literatury, którą się czyta szybko, ale oczywiście najważniejsze i najciekawsze są takie literackie perełki. Można kupić naprawdę świetną, świetną literaturę, bo mamy wielu zaprzyjaźnionych właśnie redaktorów, pisarzy, którzy dostają dużo na przykład książek i potem chcą je puszczać dalej, więc warto przychodzić, bo ja sama jestem czasami zaskoczona tym, że książka wygląda jak nowiusieńka z księgarskiej półki, prawie nieczytana, bo tylko jeden elegancki czytelnik się z nią obchodził i już jest gotowa do tego, żeby pójść dalej do kogoś do domu.
1: To jestem bardzo ciekawa, co czytamy najczęściej? Czy to są rzeczywiście kryminały?
2: Chyba nie, to trudno też na podstawie samego targu powiedzieć, co czytamy najczęściej. Ja mogę powiedzieć, że osoby, które tutaj do nas przychodzą, czytają bardzo różne rzeczy i to jest w ogóle niesamowite obserwować, że jakaś książka, która wydaje się no pozornie jakimś bardzo niszowym tematem, nagle znajduje czytelnika, który jest po prostu zachwycony tym, co tutaj znalazł, więc to jest w ogóle niesamowite patrzeć, że te przedmioty zyskują drugie życie właśnie dzięki takiemu wydarzeniu jak dzisiejszy Big Book Bazar, bo to są nie tylko książki, które można tutaj znaleźć.
1: Możemy zobaczyć, co tutaj znajdziemy?
2: No pewnie, zapraszam.
1: Może jeszcze uda się kogoś podpytać, bo widzę, że ludzie już szukają.
2: Tak, no mamy tutaj na przykład Zadie Smith, to jest autorka, która była kiedyś gościnią Big Book Festival, pamiętam spotkanie z nią, jak zmieniłam zdanie, książka, a myślę, że to jest książka, której w ogóle nie ma teraz na rynku, nie ma do druku, więc być może gdzieś na aukcjach internetowych ona kosztuje na przykład jakieś bardzo duże pieniądze, bo są osoby, które jej szukają.
1: Tu mamy jakąś serię?
2: Mamy serię, to jest jakiś kanon literacki wydawany przez Gazetę Wyborczą.
1: No i klasyk.
2: Klasyk. Naprawdę można kupić i Ojca Chrzestnego, Solaris, Lema. Książki, które myślę, że akurat mogą zostać z nami na długo. Jest Żart Milana Kundery. Książka teraz wznawiana. Kundera zresztą wciąż niesamowicie modny. Bardzo piękna książka.
0: Takie rzeczy na Big Book Festival, a poza Big Book Bazar można oczywiście wpaść też na 14 dzisiaj na rozmowę o pięknie z autorami książki Orno, historia i drugie życie PRL-owskiej biżuterii z Pauliną Mazurek i Michałem Myślińskim, albo na godzinę 16 na spotkanie o sztucznej inteligencji. Będzie to rozmowa z Mateuszem Łabuzem, autorem książki Przed Waszą Erą. Cały festiwal trwa do jutra w Big Book Cafe przy Dąbrowskiego albo przy Koszykowej w Warszawie, tak. Także jeśli spędzacie weekend w stolicy, to już wiecie, jak spędzić tą pochmurną sobotę. A wy zostańcie z nami, bo za moment dopakujemy naszą dzisiejszą walizkę.

0: 12 minut pozostało do godziny 12, a teraz czas dopakować naszą dzisiejszą walizkę.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Bo dzisiaj pakujemy walizkę piechura, czyli osoby, która zawsze, jeśli ma do wyboru przejechanie komunikacją jakiegoś dystansu lub samochodem, a pójście na piechotę, to terroryzuje wszystkich w grupie i zawsze wybierze pójście na piechotę. Czyli taką walizkę, która po prostu, w której znajdą się przedmioty idealne dla każdego, kto uwielbia po prostu łazić na piechotę albo na przykład na spacery. To jest walizka, którą dzisiaj pakujemy i już teraz czas na drugi przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: No jeśli z tą walizką mamy tyle łazić, no to czas włożyć wygodne buty. To jest drugi przedmiot, który ląduje w naszym dzisiejszym bagażu piechura. Wygodne buty, no bo wiadomo, że nawet jeśli wychodzimy na jakieś fajne wydarzenie, no to warto się ładnie ubrać, no ale jeśli mamy naprawdę dużo chodzić, to warto chociaż, no właśnie, do bagażu zapakować wygodne buty. To jest drugi przedmiot, który ląduje w dzisiejszej walizce piechura.
1: Konkurs w czwórce.
0: A my nie tracimy energii, cały czas dużo chodzimy. Wracamy do Was już po godzinie 12 i też będziemy łazić, ale tym razem z Agatą Romaniuk i z jej najnowszą książką Na nogach.

0: Autopromocja.
1: Halo, Delem?
2: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie
4: oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształtuje moich sam po Gotie.
16: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia.

0: a na zegarach już godzina 12.
1: Pogoda.
0: Początek weekendu wita nas jesienną i całkiem mglistą aurą. Sobotnie popołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane na przeważającym obszarze kraju. Całkiem pogodnie, wyjątkiem jest północ i wschód, gdzie trochę więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu po godzinie 15. Termometry pokażą nam 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 18 stopni w centrum i nawet do 22 stopni na zachodzie kraju. I pamiętajcie, żeby dzisiaj w nocy spojrzeć w niebo, bo czeka nas piękna pierwsza jesienna pełnia księżyca.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier

0: fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Kasabian w utworze Super Powers, a supermocą soboty jest to, że można zrobić sobie oczywiście przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: 5 minut po godzinie 12, a więc wchodzimy już w sobotnie popołudnie, ale cały czas robimy to na spokojnie, bo w weekend wrzucamy na luz i naprawdę nigdzie się nie śpieszymy. Do tego zachęcamy także i was w przerwie weekendowej, bo tu jest strefa wolna od pośpiechu, od obowiązków. To zostawiamy na poniedziałek. Dzisiaj w przerwie weekendowej zabieramy was na długi spacer i naprawdę dużo chodzimy, ale nie liczymy za bardzo kroków, bardziej chodzimy dla czystej przyjemności, bo w końcu spacery to jest aktywność, która oprócz ruchu i zdrowia ma nam dać przede wszystkim przyjemność. Za moment na spacer pójdziemy razem z Agatą Romaniuk, która odwiedzi nasze studio z najnowszą książką Na nogach o chodzeniu, ale zanim to spakujemy dzisiejszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: A dzisiaj pakujemy walizkę piechura, czyli osoby, która zawsze, jeśli ma do wyboru dojechanie gdzieś komunikacją lub samochodem, albo pójście tam

0: na piechotę, to zawsze wybierze drugą opcję. W naszej walizce jest jeszcze trochę miejsca, więc czas spakować ostatni przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki. To.
0: I tym ostatnim przedmiotem jest notes. Powtarzam, notes. No bo jak łazimy tyle na piechotę po mieście, to na pewno nie jeden dobry pomysł nam do głowy wtedy wpadnie, dlatego potrzebny jest ten notes do zapisywania tych świetnych pomysłów, które w trakcie spaceru na pewno pojawiają się częściej niż kiedy na przykład jedziemy samochodem. Dlatego notes to jest trzeci przedmiot. Jeśli macie komplet, to super, ale chwalicie się nim dopiero na mój znak przed godziną 13. Numer do studia 4 226452100. On się wam przyda, ale przed 13.
1: Konkurs w czwórce.
0: A ja jestem ciekawa, co do takiej walizki piechura spakowałaby Agata Romaniuk, która pewnie też uwielbia wędrówki. No, zaraz ją o to zapytamy. Zostańcie z czwórką.
2: Czy dalej wybiegasz w świat?

0: Hot and Fun to za nami w czwórce, a my teraz idziemy na naprawdę bardzo długi spacer.
1: Weekend w czwórce.
0: A na ten spacer zabiera nas dzisiaj Agata Romaniuk, pisarka i autorka najnowszej książki pod tytułem Na nogach, opowieści o chodzeniu. Witaj Agata w czwórce.
2: Dzień dobry.
0: No i oczywiście muszę zadać ci to pierwsze pytanie. Czy przyszłaś tutaj na nogach?
2: Tak, przyszłam tu na nogach i to w ogóle przyszłam z Żoliborza, więc zajęło mi to dłuższą chwilę i wtedy jest trudno wycelować, żeby zdążyć na czas audycji, ale potwierdzisz, nie przyszłam nawet zdyszana.
0: Nie, w ogóle. Po prostu masz w sobie anielski spokój.
2: To, i chodzę Pytanie to właśnie nam robi, to znaczy wycisza nas, pozwala oddychać, absorbować światło słoneczne i naturalne światło w ogóle, bo dzisiaj ze słońcem słabo i na przykład naprawdę dobrze robi nam i na głowę, i na wszystko inne.
0: Czyli nawet jak jest taka pogoda deszczowa jak dzisiaj, to i tak uważasz, że warto spacerować?
2: Nigdy nie ma złej pogody na chodzenie, jest się tylko źle ubranym albo właśnie, ma się złe buty.
0: Ty buty dzisiaj założyłaś bardzo wygodnie.
2: Tak, państwo nie mogą tego widzieć, ale mam buty na solidnej podeszwie, zasznurowane i tak, jestem gotowa do wędrówek.
0: Jestem też bardzo ciekawa, no bo książka dopiero ma teraz swoją premierę. Niedawno co miała swoją premierę, więc teraz spotkania autorskie i rozmowy dopiero przed tobą. I na każde z nich będziesz musiała po prostu chodzić na piechotę na nogach.
2: Wyzwanie przyjęte, tak będzie. Rzeczywiście część tych spotkań też będzie się wiązała ze spacerami, bo wydaje mi się, że w ogóle bardzo dobrze się rozmawia w ruchu. No a jeśli jeszcze mamy mówić o chodzeniu, to tym bardziej, więc jedno przyszło, to tygodniowe spotkanie wiąże się z takim spacerem po nierzeczywistościach i pobocznościach warszawskich. Więc tak, można właśnie będzie spotkać na mieście, ale nie tylko w Warszawie.
0: Spacery tematyczne to też jest taki temat, który się przewija ostatnio, prawda? My
2: to
0: lubimy
2: prawda.
0: Spacerować, ale lubimy mieć też jakiś kontekst podczas
2: właśnie,
0: tych
2: niekoniecznie
0: spacerów.
2: Cel, czyli miejsce, do którego chcemy dojść, ale powód czy przyczynę. Więc ja na przykład w książce opisuję spacer po Puszczy z Adamem Wajrakiem, który nauczył mnie chodzić poza ścieżkami. Okazało się, że to jest proste i też dla ludzi, chociaż to nieludzka architektura dookoła. Byłam też na spacerze śladami świetlików z Michałem Książkiem i to było coś wspaniałego, bo po prostu zapomniałam, że świetliki żyją wśród nas i wystarczy na chwilę zamknąć oczy, poczekać na ciemność, a one rozbłysną światłem.
0: Tylko ciężko się chodzi i czyta w tym samym czasie. To jest
2: prawda,
0: już trudna sztuka.
2: To
0: nie
2: jest
0: wiem, czy próbowałaś
2: sztuka,
0: kiedyś,
2: ale
0: tak,
2: tak, skończyła
0: się to
2: jednak rozbity nos, ale można słuchać. Ja zresztą nagrałam audiobook tej książki wczoraj, skończyłam 12 godzin 50 minut słuchania. To jest naprawdę dużo spacerów.
0: No to słuchajcie, jak teraz spacery, to tylko i wyłącznie z Agatą Romaniuk na słuchawkach, no ale dobrze. Książka jest też w papierze, możemy w trakcie spaceru usiąść na chwilę na ławce i
2: to
0: po prostu
2: prawda.
0: Ją troszkę poczytać, żeby jednak nie wpaść na żaden słup, bo naprawdę możecie się wciągnąć w trakcie czytania i o Bożym świecie zapomnieć. I zaczynasz tę książkę od bardzo osobistej.

0: z tej historii. Od momentu, kiedy tak naprawdę chodzenie było kiedyś czymś naturalnym, no a oczywistym, no a nagle stało się tak naprawdę czymś niedostępnym. No i wtedy dopiero zauważamy, jaką esencją naszej codzienności jest to łażenie, prawda?
1: To w ogóle jest tak, ile cię trzeba cenić, to tylko się dowie, kto cię stracił, prawda? I to dotyczy wszystkiego. Swobody ruchu, swobody oddychania, wzroku, ale także chodzenia. Więc rzeczywiście, jak zaczęła mi, zaczęła nade mną wisieć groźba operacji obu stóp, to pomyślałam sobie, ale

0: utraty stała się takim przyczynkiem do tego, żeby w ogóle o tym zacząć myśleć. A jeszcze kilka lat wcześniej ja bardzo dużo chodziłam, żeby wychodzić coś, co mnie spotkało, co było złe. I rzeczywiście zrobiłam ten milion kroków. Zatrzymałam się na plaży w Jelitkowie. Pamiętam, to był październik. Spacerował ze mną wtedy taki bezdomny stary wyżeł z jednym okiem, który spojrzał na mnie i powiedział: dziewczyno, wystarczy. I to rzeczywiście mi wtedy bardzo pomogło.
1: Czyli tak naprawdę chodzenie jest u ciebie nie tylko częścią życia, ale jakimś takim sposobem na rozładowanie napięcia, na przemyślenie sobie wielu rzeczy.
0: Tak, to prawda. No, jak idzie w nogi, to nie tak bardzo idzie w głowę. I to zresztą nie jest jakiś mój wymysł. Wielu ludzi chodziło z różnych powodów. Politycznych, aktywistycznych, artystycznych, ale też prozdrowotnych. Więc tak, rzeczywiście ten spacer codzienny, mówi się, że jakieś 20 minut dziennie, 15 minut dziennie wystarczy. Wcale nie musi to być te 10 tysięcy kroków, bo to jest w ogóle mit wymyślony przez japońską firmę w latach 60. Więc wystarczy, jeśli państwo pójdziecie na krótki spacer. Ale bardzo dobrze jest iść z kimś, myślę. Bo wtedy można też rozmawiać i śmiać się i spojrzeć razem na wiewiórkę i nauczyć się z powrotem takiej uważności, którą trochę tracimy w tym codziennym pędzie i chaosie.
1: Powiedziałaś o tym, że są różne rodzaje spacerów, no bo nie tylko takie zdrowotne, ale też właśnie kulturalne czy tematyczne. To za moment o tym porozmawiamy, bo o tym też piszesz w swojej książce. Agata Romaniuk jest cały czas razem z nami, a my za moment wracamy.

0: Alicja Michalska.
1: A dzisiaj robimy sobie przerwę na książkę i przerwę na spacer, bo można pięknie i przyjemnie połączyć te dwie rzeczy, byle nie chodzić i nie czytać w tym samym czasie. To już mówiłyśmy z Agatą Romaniuk, że to się nie sprawdza.
2: Nie patrzeć w komórkę też, nie? Bo bardzo często widzę ludzi, którzy, no właśnie, z komórką w ręku gdzieś idą, dokądś idą i potykają się o własne stopy. Ja zresztą w ramach tej książki zrobiłam taki eksperyment, że pojechałam na Dworzec Centralny, bez komórki, bez zegarka, bez słuchawek, bez żadnej elektroniki. Wsiadłam w pierwszy dalekobieżny pociąg. Który zawiózł mnie do Przemyśla i po prostu tam wysiadłam i chodziłam przez 3 dni kompletnie analogowo i to było absolutnie wspaniałe doświadczenie. Muszę Państwu polecić, bo nagle się okazuje, że musimy nawiązywać relacje z ludźmi, musimy zapytać, musimy sobie przypomnieć, jak używać papierowej mapy, musimy zapukać do drzwi zamkniętego hotelu i tak dalej. Fantastyczne wyjście spoza strefy komfortu. Wróciłam cała i zdrowa, chociaż mój ojciec i mąż w tym czasie cali w nerwach, bali się, co mi się może strasznego stać.
1: No tak, bo rozumiem, że nie miałaś kontaktu żadnego,
2: tak,
1: ze
2: żadnego
1: światem.
2: Kontaktu ze światem. Tak.
1: Czyli nawet jak ktoś by ci zaproponował spotkanie autorskie, to by nie mógł się do ciebie dowiedzieć.
2: Nie mógł,
1: musiał
2: wiesz, no, przez całe 3 dni. Przeżyłam, proszę Państwa, polecam Wam takie wylogowanie się do świata, naprawdę. I po prostu chodzenie tam, gdzie Was nogi poniosą, bez żadnego utylitarnego celu, bez zdobywania czegoś, bez właśnie robienia rekordów.
1: Radzi Agata Romaniuk, która w swojej książce Na nogach, opowieści o chodzeniu, pisze właśnie

0: właśnie o tej esencji naszej codzienności, jaką jest chodzenie. I piszesz też bardzo ciekawą rzecz, że jako dzieci chodzimy zupełnie inaczej. Przez kałuże, przez liście, przez krawężniki, bez zastanawiania się, czy się ubrudzimy. No a potem troszkę uczymy się w dorosłym życiu omijania niektórych rzeczy. No i dorastając też trochę tracimy taką przygodę z chodzeniem.
1: Tak, i w ogóle przestajemy cieszyć się tym, że nasze stopy mają kontakt z podłożem. Kiedy państwo ostatnio szurali liściami? Kiedy chodziliście po skrzypiącym śniegu? Kiedy skakaliście po kałuży? No pewnie bardzo dawno nie. No bo to właśnie o to chodzi. Chcemy być higieniczni, chcemy iść najkrótszą drogą, prawda?
0: Chcemy być nonszalantce.
1: Chcemy być nonszalantce i ładnych butach, prawda? W związku z czym no bardzo mało mamy, rzadko chodzimy na bosaka po jakichś fajnych powierzchniach, a to jest naprawdę niezwykle zmysłowo stymulujące i po prostu dla nas też bardzo zdrowe. Więc tak, chodźmy nie omijając rzeczy.
0: W książce też okazuje się, że chodzenie jest sposobem na myślenie i bardzo mocno widać to choćby w historii Nietzschego, bo opisujesz też tą historię i tutaj co takiego dzieje się w głowie podczas chodzenia, że łatwiej wtedy nam obserwować, a może nawet rozwiązywać
1: problemy? To jest bardzo
0: ciekawe,
1: że dla wielu filozofów chodzenie było metodą myślenia. Nie tylko dla Nietzschego, ale dla Rousseau, Kanta, Heideggera, współczesnych filozofów. Rzeczywiście jest tak, że jak chodzimy, i to jest jakby fizjologicznie uzasadnione, uruchamiają się nowe połączenia neuronowe. I po prostu przychodzą nam do głowy myśli, które by nam nie przyszły do głowy, gdybyśmy siedzieli i tylko patrzyli się w pustą kartkę czy w ekran komputera. W związku z czym rzeczywiście wielu moich rozmówców, też współczesnych, mówiło, jak coś mam wymyślić, nową książkę, nowy artykuł, nowe dzieło sztuki, rozwiązanie konfliktu, to ruszam drogę. Zresztą chodzenie jest też metodą polityczną. Opisuję w książce przynajmniej kilka przykładów, choćby bardzo słynny marsz solny Mahatmy Gandhiego, który po prostu ruszył w drogę, żeby przeciwstawić się ograniczeniom, jakie Indiom narzucało Imperium Brytyjskie, i współczesną historię Ani Albot, która postanowiła z Berlina ruszyć do Aleppo w Syrii na znak protestu przeciwko reżimu Asada i poszło z nią kilka tysięcy ludzi i przeszli 3,5 tysiąca kilometrów na nogach.
0: Właśnie to też wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam cię zapytać o taki symboliczny wymiar spacerów, czy właśnie różnych takich pełnometrażowych marszy, bo okazuje się, że chodzenie może być też formą aktywizmu, sprzeciwu.
1: Może być, bo to jest w ogóle najprostsza, inkluzywna metoda. Niczego nie trzeba umieć, niczego nie trzeba mieć, po prostu trzeba ruszyć, zrobić ten pierwszy krok, a jak pisał Wiesław Myśliwski, pierwszy krok nie jest krokiem nóg, a krokiem serca. No i rzeczywiście my też chodziłyśmy, my kobiety chodziłyśmy w czarnych marszach i to jest taka rzeczywiście bardzo silna, uspołeczniona forma protestu i bardzo stara też. Zresztą tak samo jak stare są pielgrzymki. Chrześcijańskie, niechrześcijańskie, muzułmańskie, no pielgrzymowano właściwie odkąd ludzie zaczęli konstruować jakieś miejsca kultu i no pielgrzymuje się zresztą do dziś.
0: Jak spacer może stać się pretekstem do przyglądania się temu, jak żyjemy, jak poruszamy się na świecie. O tym rozmawiamy dzisiaj z Agatą Romaniuk, autorką książki Na nogach, a my za moment do tych chodzonych opowieści wracamy.

0: Alicja Michalska.
1: A dzisiaj razem z Agatą Romaniuk zabieramy Was na bardzo długi spacer, ale na taki spacer, podczas którego nie liczymy za bardzo kroków, tylko właśnie czerpiemy przyjemność, bo wcześniej tutaj z Agatą rozmawiałyśmy, że spacer oprócz tego, że ma różne konotacje polityczne, kulturalne, aktywistyczne czy prozdrowotne, no to chyba musi nam dawać przede wszystkim przyjemność.
2: Tak, absolutnie o to chodzi. Trzeba patrzeć do góry i patrzeć pod nogi i iść w wygodnych butach, a to w ogóle wcale nie jest takie oczywiste, żeby buty były wygodne, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że to, że mamy but prawy i lewy, to jest relatywnie nowoczesny wynalazek. Takie buty zaczęły powstać dopiero pod koniec XIX wieku. Wcześniej oba buty były identyczne i to już użytkownik musiał sobie wychodzić prawy i wychodzić lewy, więc ludzie zaznaczali sobie na bucie, który jest prawy, który lewy, żeby się nie pomylić. Buty były w ogóle zawsze bardzo polityczną sprawą, szczególnie buty kobiece. No i wielokrotnie kobiety były prześladowane za to, że pokazały kawałek kostki czy łydki, albo że miały but bez pięty, co było już naprawdę wielką obrazą.
1: No tak, ale to jest też bardzo ciekawe, że my często idąc na spacer chcemy się troszkę ładnie ubrać, no a tutaj właśnie te wygodne buty rzeczywiście są podstawą, także nie zawsze myślimy może o outficie, tak, ale przede wszystkim o wygodzie. Ale w książce jest też bardzo ciekawy wątek miasta, bo pokazujesz między innymi Gorzów Wielkopolski, tak, prawda, który został zaprojektowany w ogóle tak, żeby dobrze się po nim chodziło. I to też prawda. Są ciekawe miejsca, które są dedykowane dla piechurów, czyli ludzi, którzy po prostu uwielbiają łazić.
2: Tak, i to jest wspaniałe, że odzyskujemy powoli polskie miasta dla pieszych. Teraz każde miasto polskie musi mieć taki plan zagospodarowania przestrzeni, który uwzględnia ciągi piesze. To znaczy muszą się zastanowić nad tym, jak ludzie dojdą na dworzec, jak dojdą do szpitala, którędy przejdą najkrócej i najbezpieczniej do parku. Bardzo się cieszę, że Warszawa też jest, wpisuje się w ten trend i nagle mamy przejścia nadziemne przy Dworcu Centralnym, przy Rotundzie. Nagle zazieleniła się ulica Złota i Chmielna stała się Deptakiem. Ludzie pomstowali, jak to będzie sparaliżowane centrum, a nieprawda. Ja uważam, że to jest odzyskanie miasta. Tak, tak samo jak kładka piesza nagle pozwoliła warszawiakom na nogach przejść na drugą stronę rzeki. I to dzieje się w bardzo wielu polskich miastach, mniejszych i większych. Wspaniale się chodzi po Iławie, właśnie wspaniale się chodzi po Gorzowie, po Katowica, które kiedyś były piekłem dla pieszych, więc naprawdę miasto też sprzyja, a takie włóczęgi miejskie, żeby się skupić, żeby pójść gdzieś, gdzie się jeszcze nigdy nie było, skręcić nie w prawo, a w lewo, trafić do innej dzielnicy, to naprawdę jest coś, co otwiera głowę.
1: Zdecydowanie, ale w książce oprócz miasta pojawiają się też wątki spacerów w naturze, no na przykład w Puszczy Białowieskiej. No tam chodzenie wygląda jednak zupełnie inaczej niż w mieście. Trzeba zaakceptować błoto, jakieś ślady nie do końca przyjemne, czy powalone drzewa. I czy chodzenie po takim dzikim terenie uczy nas czegoś innego, czego nie daje spacer po nawet najlepiej zaprojektowanym przez człowieka mieście?
2: Absolutnie. I nawet więcej niż po szlaku zaprojektowanym, choćby w Puszczy Kampinoskiej, czy jakimś innym takim lesie no, porządkowanym. W puszczy wszystko, jak umrze, albo zwali się, to po prostu tam leży. I to my tam jesteśmy gośćmi i musimy, no cóż, skręcić, zboczyć, przykucnąć, schylić się, uważać, bo tu żupr się czochra o gałąź, tu świstunka ma swoje gniazdo, więc musimy starać się na nie nie nadepnąć. Z tego, co mi mówił Adam Wajrak, ludzie się trochę boją chodzić poza szlakami, bo to jest przerażające coś. Jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni. Wychowaliśmy się w większości w otoczeniu ścieżek, dróżek, chodników, dróg wiejskich, a puszcza jest całą wielką, żyjącą poczwarą, organizmem. No i trzeba się tam umieć poruszać. To było dla mnie bardzo przejmujące doświadczenie, które uczy takiej pokory wobec życia i umierania i cyklu przemiany. Wspaniale się chodzi po puszczy poza szlakami, a jest to możliwe. Bardzo Państwu polecam. No i dwa żubry spotkaliśmy. Popatrzyły na nas, powiedział, gdzie leziecie. Więc się po cichu wycofaliśmy.
1: Ja myślę, że podsumowując, po prostu dobrze jest łazić, dużo chodzić. O, tak jak Ryszard Koziołek miał swoje motto, czytać, czytać, dużo czytać. Tak

0: taka Agata Romaniuk mogłaby mieć chodzić.
1: I nie narzucać sobie niczego, nie stawiać sobie wysokich wymagań, bo wtedy nie mamy poczucia porażki albo rozczarowania, a tylko radość.
0: A my was odsyłamy oczywiście do książki Na nogach, opowieści o chodzeniu Agaty Romaniuk, która była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wielu dobrych kroków.

0: No dobra, skoro tak się przed chwilą nachodziliśmy z Agatą Romaniuk, no to przecież musi być jakaś nagroda.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: A tą nagrodą będzie oczywiście walizka od czwórki, którą pakowaliśmy dzisiaj od 17. I to jest ten moment, w którym wyciągacie notesy z zapisanymi przedmiotami i wybieracie numer do czwórki 226452100. A my czekamy na wasze telefony.

0: Konkurs. Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: Jest i on, Łukasz, dodzwonił się do nas. Halo, halo, Łukaszu.
2: Cześć, witam.
1: Cześć, powiedz, witam, skąd witam. Do nas dzwonisz? Z jakiego pięknego polskiego miasta?
2: A Częstochowa to jest.
1: Częstochowa, no to słuchaj, w takim razie przybijam piątkę, bo część mojej rodziny pochodzi z Częstochowy, także znam bardzo dobrze to miasto, często bywam, tak no przynajmniej raz, dwa razy w roku zdarza mi się pojechać do Częstochowy, także no właśnie, znajoma twarz, znajomy głos, bardzo się cieszę. Powiedz mi jeszcze, gdzie tam czwórka dzisiaj ci wybrzmiewała, czy miałeś czas, żeby zrobić sobie dzisiaj chociaż odrobinę przerwy?
2: No tak, od rana słuchamy sobie czwóreczki, w domciu sobie siedzimy, tak, wspólnie z rodziną.
1: Czyli na domowo, sobota
2: tak
1: na domowo.
2: Nie na domowo, szykuję ognisko na dzisiaj, bo piękna pogoda, więc coś zrobimy fajnego.
1: U was jest piękna pogoda, no
2: słonko
1: to naprawdę zazdrościmy.
2: Jest.
1: To Warszawa zazdrości Częstochowie, bo u nas niestety deszcze, także...
2: To u nas jest pięknie.
1: Także przynajmniej nic wam tego grilla nie zepsuje, to się bardzo cieszę. No dobrze, Łukaszu, to jest ten moment, w którym tak. Wymieniasz wszystkie trzy przedmioty, które dzisiaj znalazły się w naszej walizce. Piechura.
2: Tak jest, zaczynamy od krokomierz, to było pierwsze. Mhm. Dwa, wygodne buty do tego wszystkiego.
1: Tak.
2: No i trzy, to był notesik.
1: Bardzo dobrze, brawa dla ciebie i całej rodziny, dzięki. Jeśli z całą rodziną oczywiście tak, słuchaliście. Tak. Powiedz, ty jesteś osobą, która lubi takie piesze wycieczki, czy raczej wolisz podjechać gdzieś samochodem, jak masz wybór?
2: A nie, no ja to spacerować to lubię. Wiele miast chodziłem na pieszo, także tak, tak, chodzenie jak najbardziej.
1: A jak się spaceruje po Częstochowie?
2: Po Częstochowie dobrze, prosto mamy jedną główną aleję, którą się głównie spatruje, ale wokoło mamy fajne okolice tutaj, i jeziorka, i jakieś parki, więc tak, spacerujemy jak najbardziej.
1: Szczególnie, że Częstochowa, czyli ta cała Jura krakowsko-częstochowska, no to tam tyle pięknych miejsc.
2: Tak, tak, teraz jesień, także polecam każdemu i zapraszam.
1: No to Łukaszu, w takim razie mam nadzieję, że walizka piechura przyda się tobie i całej rodzinie. Oczywiście wędruje do twoich rąk. No i bardzo ci dziękuję za udział w konkursie.
2: Dzięki.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
1: No i słuchajcie, Łukasz tym samym kończy naszą przygodę z walizkami, naszą letnią zabawę, do której zachęcaliśmy was przez całe wakacje, przez całe lato. No ale niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, nic nie może wiecznie trwać i takie tam złote rady. Bardzo wam też dziękuję tym samym za udział w naszym walizkowym konkursie. Wysłaliśmy sporo osób z tymi walizkami czwórkowymi na wakacje. Te dalsze i te nieco bliższe, akurat to, gdzie z nimi i z kim jeździcie, tego nie sprawdzamy, ale mamy nadzieję, że te wszystkie walizki będą takimi waszymi motywatorami, żeby czasem wybrać się w podróż, nawet taką bez celu, nawet taką bliską. 15 minut pozostało do godziny 13, a my teraz gramy. 24 hours.

11 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa dobiega końca, ale oczywiście weekend trwa, ten się dopiero rozkręca. Przed nami jeszcze piękna sobota i piękna niedziela, także zostańcie koniecznie z czwórką, bo po godzinie 13 przywita was Jacek Paśnik w utworze Dzieci Neo. Ja się z wami żegnam. Ze mną dzisiaj była Renata Żuchowska, Grzesiek Maciąg. Życzymy wam oczywiście pięknej soboty, a na koniec zostawiamy w bardzo dobrym towarzystwie. Red Hot Chili Peppers w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Halo, Delem? Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
2: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
3: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
2: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
3: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
2: Będzie też o rapie
3: oraz o osiedlu jazdów.
2: Warszawskie Śródmieście.
3: Ta rzecz tu się dzieje.
2: W sobotę od 15 do 18.
3: Adam Smolarek
2: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. W Media Ekstra. Ekspert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Jajka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: A choć wszystko wskazuje na to, że w końcu dopadła nas jesień, to po tygodniu, w którym czasem słońce, czasem deszcz, chociaż częściej deszcz, czeka nas w końcu trochę słońca. Dziś temperatura od 15 do nawet 20 stopni z zachmurzeniem i przelotnymi opadami głównie w centrum i na północy kraju, ale jutro czeka nas już ogólnopolskie rozpogodzenie, którego możemy oczekiwać także w przyszłym tygodniu.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zajrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
5: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Nagle.
1: Halo, słucham.
2: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
0: Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapomniałem.

Moje wolno skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. A Krzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, w której zwykle opowiadam o przeszłości, takiej nieodległej. No i dzisiaj będzie podobnie, chociaż na tle książkowym. Wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, które napisaliście do mnie na mojej facebookowej stronie Dzieci Neo w kontekście ostatniej audycji z Miłoszem Piotrowskim, autorem książki Niebionka na pętli, z którym rozmawiałem w ubiegłym tygodniu. No i dzisiaj tych rekomendacji książkowych, jak prosiliście, będzie nieco więcej. Będziemy cały czas w takiej niedalekiej, chociaż i tej dalszej przeszłości. Będzie tych książek mnóstwo i będą ich bardzo różne gatunki, bo będę opowiadał o powieściach, również o niefikcji, no i trafi nam się też komiks. Przed nami jesień i zima, więc myślę, że jest to sezon idealny na czytanie, natomiast książki, które powybierałem dla was dzisiaj, są trochę jak ta ubiegłotygodniowa, to znaczy trzymają w napięciu, opowiadają bardzo różne, zniuansowane historie, są trochę współczesne, trochę sięgają do przeszłości, dla każdego coś dobrego i o tym wszystkim dzisiaj w audycji Dzieci Neo wam poopowiadam. Będzie dużo obserwacji codzienności, trochę w kontekście czasu przeszłego, no bo tych wątków sprzed lat nie zabraknie na pewno w dzisiejszej audycji, ale wiele powieści czy wiele tekstów, książek, o których będę opowiadał, ukazały się głównie w roku 2026, więc będzie to też pewnego rodzaju książkowe podsumowanie, już właściwie na półmetku roku poopowiadam wam o książkach, które szczególnie mnie zachwyciły czy zainteresowały. Będą to pozycje głównie z zagranicy, choć będzie trochę też krajowych tytułów. W każdym razie, jako że czeka nas jesień, no to czytamy, a ja w audycji Dzieci Neo dzisiaj polecę wam kilka tytułów, które mogę zagwarantować, że nie zawiodą was na pewno w tym sezonie czytelniczym.

0: Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Nowość na playliście. Nowość.

A dzisiaj w mojej audycji będzie sporo czytania i opowiadania o tym czytaniu. Jako że nadchodzi jesień, no to pomyślałem, że mógłbym zaproponować wam kilka naprawdę ciekawych książek. Spośród tytułów, które powybierałem, zerknąłem, że jest najwięcej powieści. I od tych powieści bym chciał zacząć. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o książce Niebionka na pętli Miłosza Piotrowskiego, wydanej właściwie przed chwilą nakładem wydawnictwa Czarne, i do jeszcze jednej pozycji z tego wydawnictwa właśnie teraz chciałbym sięgnąć. Myślę, że bardzo komplementującej się z tym, o czym opowiadam wam w tej audycji na co dzień, czyli o takiej nieodległej przeszłości. Jest to książka zatytułowana Blisko domu, autorstwa Michaela Magi, wydana właśnie w Polsce w roku 2026. Jest to powieść współczesna o życiu w Irlandii Północnej, ale współczesna tak nie do końca, dlatego że dzieje się w roku 2013. No i cóż, no moglibyście pomyśleć, że rok 2013 był wcale nie tak dawno temu, ale myślę, że z perspektywy bohaterów tej książki rok 2013 jest zupełnie inny od tej codzienności, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Książka Blisko domu Michaela Magi opowiada o życiu w Irlandii Północnej trochę jako pokłosie takich kłopotów tak zwanych, czyli konfliktu, który rozgrywał się właściwie do dzisiaj w pewnym sensie, rozgrywa się na terenie Irlandii Północnej, oczywiście rozszerzający się też na m.in. Anglię czy Irlandię i kontynentalną Europę, który trwał od końca lat 60. teoretycznie do podpisania porozumienia w Belfaście w roku 98, ale jak udowadnia nam książka Blisko domu Michaela Magi, to jest taki konflikt, który trwa w tle trochę do dzisiaj. Mamy w tej książce, której akcja dzieje się w roku 2013, 20-kilkuletnich bohaterów, a więc osoby urodzone na początku lat 90., takich północnoirlandzkich millennialsów, którzy co prawda tych kłopotów, czyli tych wydarzeń politycznych sprzed lat nie pamiętają tak żywo, natomiast żyją cały czas w ich cieniu. Słuchają różnych rozmów swoich rodziców na przykład, czy pokolenia swoich rodziców, swoich dziadków, i wszystko to, co działo się na poziomie politycznym w Irlandii Północnej, cały czas w jakimś sensie pobrzmiewa w ich życiu. Główny bohater, Sean, ma 22 lata i przyjeżdża z Liverpoolu z powrotem do rodzinnego Belfastu. No i jest to trochę taka deklasacja dla niego, że ponieważ bohater trafia do miejsca, w którym no cały czas są te stare problemy, pokłosie właśnie kłopotów, o których wspominałem. No i dzieją się tam różne perypetie, które myślę, że w pewnym sensie można by było przenieść na polski czy jakiś lokalny, środkowoeuropejski kontekst w takim sensie, w jakim żyją osoby doświadczone czy poturbowane przez transformację ustrojową. To znaczy osoby w Irlandii Północnej, które w jakiś sposób były pokrzywdzone ze względu na kłopoty, czyli te wydarzenia polityczno-historyczne, do dzisiaj czy do roku 2013, w którym dzieje się akcja Blisko domu Michaela Magi, mają jakieś swoje prywatne problemy. Książkę Magi polecam przede wszystkim nie jako jakąś rozprawę polityczną czy bardzo ambitną historyczną powieść, ale jako inteligentną i taką ciekawą obserwację codzienności, zwykłego życia na ulicy czy na ulicach Belfastu, którego skrawek przygotowuje.

przygotowałem dla was i przeczytam wam właśnie w tej chwili. Znowu zapadło milczenie, opuściłem przystanek autobusowy i szedłem ulicą w kierunku Beachmount. W Beehive było pusto. Kilku facetów stało przed barem, paląc papierosy i wpatrując się w zamyśleniu w kałuże pod stopami. Przechodząc, kiwnąłem im głową, a potem przeciąłem jezdnię, bo przed Chińczykiem kłębił się tłumek młodzieży, a nie miałem ochoty się przez niego przeciskać. Jedna z dziewczyn krzyknęła coś. Myślałem, że to do mnie, ale potem zobaczyłem następną grupkę nadchodzącą z Nansen Street. Po prostu wołała kumpli. To fragment powieści Blisko domu Michaela Magee, która pośród moich poleceń na jesień czytelniczych znalazła się co prawda na pierwszym miejscu i trochę przypadkowo, a trochę nie. Dlatego, że treść tej powieści, czy sposób, w jaki Michael Magee w polskim tłumaczeniu pisze, kojarzy mi się z jednym z autorów, o którego książce też opowiem, ale to za chwilę. I dzisiaj w audycji Dzieci Neo opowiadam wam o moich książkowych poleceniach na nadchodzący jesienno-zimowy sezon czytelniczy. Natalia Legutko stosuje tutaj taką dość ograniczoną paletę barw, pomimo tego, że komiks jest niezwykle kolorowy. Jest taki surowy, bardzo charakterystyczny, bardzo osobny, no i komplementujący się z tą opowieścią o latach 90. Może nieco przypłowiałe kolory, bardzo charakterystyczne symbole, takie bardzo uniwersalne, no bo mamy tutaj nie tylko te tropy popkulturowe, ale takie sytuacje, myślę, że pośród których możemy odnaleźć się wszyscy, nie tylko osoby pamiętające lata 90., czyli zwykłe życie rodzinne, czekanie na coś, albo wyjazdy z rodzicami, albo po prostu siedzenie w domu ze swoimi dziadkami, przyglądanie się jednym okiem ekranowi telewizora, czyli takie zwykłe życie dziecka z lat 90. Legutko pokazuje właśnie czas lat 90. z perspektywy dziecięcej. Dużo jest tam tych tropów popkulturowych, czy takiego ogólnego klimatu przemian po roku 89, bo pojawiają się i reklamy telewizyjne, i kanciasta motoryzacja z ostatniej dekady XX wieku. Ale ze względu na ten charakterystyczny, minimalistyczny język graficzny jest to niezwykła opowieść na temat, jakich już wiele zostało opowiedzianych. To znaczy o latach 90. wydaje się, że powiedziane zostało już wszystko, aż tu nagle w roku 2026 ukazuje się komiks Natalii Legutko. To był najlepszy koniec świata, który nam znów opowiada o tej dekadzie, ale w taki bardzo oryginalny, niezwykły sposób i polecam wam, zachęcam was do sięgnięcia do tego komiksu. To był najlepszy koniec świata Natalii Legutko jako ostatniego spośród wszystkich tytułów, które dzisiaj wybrałem. To jest taka rzecz, która myślę, że jest najbardziej w pewnym sensie jesieniarską pozycją, bo na pewno wprawi was w taki melancholijny, jesienny klimat. No i pośród wszystkich tych książek, które dzisiaj dla was wybrałem, wydaje mi się, że jest moją ulubioną albo jedną z kilku ulubionych. Trochę tych pozycji, tych tytułów dzisiaj było, bo opowiadałem dla was kolejno o książce Blisko domu Michaela Magee, o książce Co możemy wiedzieć Iana McEwana, o powieści Ogród rozpaczy ziemskich Beatrice Serrano, o nędznikach Wiktora Hugo, o książce Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy Małgorzaty Czyńskiej, o książce Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, o książce Pierwszy krok w chmurach, czyli opowiadaniach Marka Chłasko oraz właśnie o komiksie To był najlepszy koniec świata Natalii Legutko. Tych pozycji trochę jest i wydaje mi się, że w mojej audycji pojawi się za jakiś czas również kolejna selekcja książkowa, a tymczasem ja żegnam się z wami, no i słyszymy się jak zwykle w sobotę o godzinie 13 w audycji Dzieci Neo. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, dzięki wielkie za wszystkie wasze wiadomości, czy to na Instagramie, czy...

To jest audycja w pewnym sensie nostalgiczna, więc chciałbym przewrotnie zaprezentować wam powieść antynostalgiczną, bo dzisiaj o powieściach, różnych ciekawych książkach na jesień i zimę wam opowiadam. Jest to książka Co możemy wiedzieć Iana McEwana, bardzo popularnego autora. Chyba najpopularniejszą jego powieścią jest Pokuta, która jest taką sagą rodzinną z II wojną światową w tle. Historię Pokuty możecie znać chociażby z ekranizacji z 2007 roku w reżyserii Joe Wrighta. I Pokuta jest rzeczą historyczną czy kostiumową. No a Co możemy wiedzieć? Jest powieścią o przyszłości, ale paradoksalnie trudno powiedzieć, że jest to książka, nie wiem, science fiction na przykład. Jest to raczej spekulacja o tym, co może grozić nam, czy jak możemy żyć w codzienności przyszłości, przyszłości roku 2119, bo w tymże roku dzieje się właśnie akcja powieści Co możemy wiedzieć Iana McEwana. Podobnie jak Pokuta, jest to trochę powieść kostiumowa, dlatego że czytając tę powieść możemy wczuć się w rolę osób, które być może przyjdą po nas na Ziemię w roku 2119. Ziemia opisywana przez McEwana w książce Co możemy wiedzieć, to no, Ziemia po katastrofie czy klimatycznej, dodatkowo nuklearnej, nie do końca dopowiedzianej katastrofie, która przydarzyła się Ziemi w domyśle z powodu działalności ludzi. Jej bohaterem tej powieści jest Thomas Metcalf, który jest samotnym badaczem z Anglii, który poszukuje takiego zaginionego poematu. No i jakkolwiek losy literaturoznawcy z przyszłości mogłyby się wydawać nieciekawe, no to warto wspomnieć, że ten literaturoznawca szuka poematu z naszej teraźniejszości, na którą patrzy bardzo nostalgicznie, myśląc o teraźniejszości, konkretnie roku 2014, z perspektywy roku 2119. Metcalfowi wydaje się, że oto na początku wieku XXI

Żyjemy właściwie w bardzo dobrych warunkach. Wiadomo, Metcalf patrzy na Ziemię z perspektywy już pokłosia katastrofy klimatycznej chociażby, więc no właśnie ta współczesność rzeczywiście wydaje się niezwykle pociągająca. No i ta książka spodobała mi się przede wszystkim ze względu na niezwykłą wyobraźnię McEwana, który no stwarza taki niezwykle wiarygodny świat wieku XXI i to w taki sposób, w jaki można by było nie pomyśleć do końca. Jak pisze, w czasach przedindustrialnych punkt odniesienia przesuwał się wolniej. Rzymski centurion przeniesiony 1000 lat do przodu, do XIII-wiecznej Europy, zdziwiłby się co najwyżej, widząc, że wycięto ponad 3/4 lasów z jego epoki. No i ja, czytając książkę McEwana opowiadającą o roku 2119, trochę jak taki centurion rzymski się czułem. To znaczy, trudno było mi rzeczywiście wczuć się w świat stworzony przez McEwana, ten świat z przyszłości, ale jednocześnie wydają się bardzo wiarygodne. To jest świat, w którym ludzie żyją zdecydowanie skromniej niż dzisiaj i tego po prostu wymaga sytuacja. Mamy braki żywności, braki dostępu do wody, czy chociażby jakiegoś podstawowego zakwaterowania. Pół Europy według McEwana w książce Co możemy wiedzieć jest zalana, jest w wyniku jakiejś takiej olbrzymiej powodzi po prostu pod wodą. No i ten świat na skraju katastrofy, czy w ramach, opisany w ramach tej katastrofy opowiedzianej przez McEwana, ten świat też współczesny, wydaje się przez to rzeczywiście bardzo dobrym miejscem do życia. No a jeszcze biorąc pod uwagę kunszt samego autora, Co możemy wiedzieć, no jest taką książką, dzięki której no ja przyznam szczerze, że trochę bardziej doceniam codzienność, no i też tę książkę wam właśnie dlatego polecam. Czasami sobie człowiek myśli tak, że no książki o przyszłości, szerzej jakaś fantastyka naukowa, nie są to takie powolne książki o docenianiu życia codziennego i takiej zwykłości, a oto właśnie Co możemy wiedzieć Jana McEwana. Taką książką trochę jest, przy której można się zatrzymać i pomyśleć o tym, że no jednak to mamy dobrze. To jest jedna z pozycji na jesień, które polecam dzisiaj w mojej audycji Dzieci Neo, a za chwilę opowiem o książce, która jest najbardziej chyba współczesna i taka codzienna z całej mojej selekcji, którą przygotowałem do was dla was na dzisiaj.

to jest audycja, w której często podróżujemy w czasie. W czasie trochę popodróżowaliśmy do roku 2013 za sprawą książki Blisko domu Michaela Magee. Za sprawą książki Co możemy wiedzieć wybraliśmy się w przyszłość, bo do roku 2119 to teraz trochę o teraźniejszości, czyli o Ogrodzie Rozpaczy Ziemskich Beatrice Serrano, książki wydanej w ubiegłym roku, ale bardzo aktualnej książki takiej o współczesnej codzienności, w której to Beatrice Serrano, autorka, przygląda się trochę w krzywym zwierciadle. Jej bohaterką jest Marisa, mieszkająca w modnej dzielnicy Madrytu, pracująca w agencji kreatywnej, słowem żyjąca trochę jak w Seksie w Wielkim Mieście, a trochę jak w American Psycho, bo frustruje się na dosłownie wszystko, co spotykają w ciągu dnia. Dość powiedzieć, że jak pisze autorka, rozpoczęcie dnia od rozmowy z czterema osobami mnie rozstraja. To opowieść właśnie Marisy, czyli głównej bohaterki książki Ogród Rozpaczy Ziemskich. No i to życie Marisy wydaje się takie zwykłe, codzienne, podobne do wszystkich tych żyć, które prowadzimy na co dzień, również w naszej części Europy. Czyli chodzimy do pracy, zdarza nam się czasem wyskoczyć do kina, do muzeum, albo po prostu posiedzieć w domu, zjeść coś dobrego, spotkać się ze znajomymi. To życie paradoksalnie jest dla Marisy, czyli głównej bohaterki książki Ogród Rozpaczy Ziemskich, bardzo trudne. Jest trudne i jednocześnie zwyczajne. Marisa w tej zwykłości i takim życiu codziennym stara się radzić sobie na trochę niecodzienne, powiedziałbym, sposoby. No i tak jak wspomniałem, książka w pewnym sensie przypomina mi trochę American Psycho, ale żeby nie spoilerować, to chyba przy tej zwykłości chciałbym jeszcze zostać na chwilę. Jest w tej książce wspaniałe zdanie o zwykłym życiu i oto właśnie przeczytam wam fragment książki Ogród Rozpaczy Ziemskich Beatrice Serrano. Prawdziwe życie jest o wiele bardziej zwyczajne. Dojazdy do pracy metrem, popołudnia w supermarkecie, telefony do obsługi klienta twojej firmy telefonicznej, badania ginekologiczne, kosze z praniem piętrzącym się w łazience, tubki pasty do zębów wyciskane i zwijane, żeby wykorzystać zawartość do końca i wiadomości bez odpowiedzi od osób, którym chciałoby się odpisać. To fragment książki Ogród Rozpaczy Ziemskich Beatrice Serrano. Taka namiastka w sumie bardzo bliska codzienności, którą znamy. Książka dzieje się w Hiszpanii, w Madrycie, ale myślę, że podobne zdania czy podobną opowieść moglibyśmy osnuć wokół życia w Warszawie, Poznaniu czy Kielcach na przykład, więc jest to książka taka o zwykłości, niezwykła książka o zwykłym życiu i trochę takich książek dzisiaj dla was powybierałem, no bo w audycji Dzieci Neo specjalne jesieniarskie czy jesienne pasmo na nadchodzący sezon czytelniczy, wszystkie książki, które jak do tej pory spodobały mi się w tym roku i o których myślę, że warto opowiedzieć. Było trochę o mieszczaństwie współczesnym w Hiszpanii, no to za chwilę jeszcze przeniesiemy się do innego kraju i do innej epoki. W audycji Dzieci Neo w końcu prawdziwa podróż w przeszłość, no i to bardzo, bardzo daleko. O tym już za chwilę.

A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o ciekawych książkach na jesień. Było tych tytułów już parę powieściowych. Opowiadałem m.in. o Blisko domu Michaela McGee, o książce Co możemy wiedzieć Jana McIvana, czy o Ogrodzie rozpaczy ziemskich Beatrice Serrano. Wszystkie te trzy książki to są powieści, które zostały wydane w roku 2025 lub 2026, więc świeżynki. No to teraz powieść, która po raz pierwszy w Polsce ukazała się w latach 60. wieku XIX i myślę, że do której warto wrócić ze względu na kilka bardzo różnych od siebie kontekstów. Przede wszystkim dlatego, że no ostatnio mówi się o lalce Bolesława Prusa z roku 1889 bardzo dużo. No więc jeżeli lubicie wielkie powieści z wieku XIX, takie, które podobnie jak lalka doczekały się mnóstwa adaptacji, jakiegoś wkładania w różne nowe konteksty, no to musicie przeczytać Nędzników Wiktora Hugo. Jest to książka ogromna, to znaczy przede wszystkim pięcioczęściowa powieść Hugo, która została napisana przez autora, kiedy on przebywał na wygnaniu na jednej z wysp. Po raz pierwszy opublikowana została w roku 1862. Książkę można przeczytać w tłumaczeniu Wincenty Limanowskiej, polskim tłumaczeniu. No i książka ta ma ponad 1000 stron. Jest to olbrzymia rzecz, jak już wspominałem. Głównie o losach byłego galernika Jeana Valjeana, który próbuje zacząć uczciwe życie w XIX-wiecznej pełnej nierówności, różnych niesprawiedliwości społecznych Francji. Mogłoby się to wydawać rzeczywiście w kontekście powieści z dzisiejszej perspektywy opowiadającej o no już odległej historii, trochę nieaktualne, no bo galernicy już nie funkcjonują chociażby, czyli tacy najemni więźniowie, którzy to odsiadują długoletnie wyroki.

0: Oki. Tutaj mamy całą historię też tej XIX-wiecznej Francji zawartą, ale jest to też opowieść o życiu codziennym, nie pomijająca najmniejszych szczegółów. No i tak też pisze Hugo, to znaczy on bardzo dużo takich szczegółów z życia codziennego wplata w tę opowieść, ale jest to świetna opowieść o historycznym Paryżu, no bo mamy tutaj na przykład opisy nędzy, głodu, bezdomności, tego też jak wygląda to miasto w wieku XIX, w latach 30. XIX wieku. Są też wydarzenia historyczne, jak na przykład bitwa pod Waterloo z 1815 roku, czy powstanie republikańskie w Paryżu z lat 30. Ta rewolucyjna atmosfera jest bardzo obecna w nędznikach, no ale też mamy tutaj znakomite opisy miasta Paryża, tych charakterystycznych uliczek, klasztorów czy jakichś mrocznych zaułków w paryskich dzielnicach nędzy. No jak wspominałem na samym początku, w kontekście nędzników i go, to jest też taka powieść, która po latach doczekała się mnóstwa adaptacji czy reinterpretacji. I skoro mówimy dzisiaj o lalce i o tym, jak tę powieść można po latach reinterpretować na nowe sposoby, no to do nędzników można by przyłożyć tych reinterpretacji naprawdę mnóstwo, dlatego że obok takich oczywistych adaptacji scenicznych na przykład, czy też historycznych, filmowych, nędznicy doczekali się takich no nieoczywistych reinterpretacji filmów, które co prawda bezpośrednimi adaptacjami historii napisanej przez Hugo nie są, ale w jakimś sensie no, komplementują się z tą powieścią, chociaż opowiadają o życiu współczesnym, czy życiu w niedawnych wcale dekadach, no bo mamy tutaj na przykład film z lat 90. I o wszystkich tych reinterpretacjach nędzników Hugo opowiem wam po godzinie 14, pośród wszystkich moich książkowych typów na jesień i zimę. No bo o tym dzisiaj w audycji Dzieci Neo opowiadam wam, jeżeli chodzi o powieści. W drugiej godzinie będzie też nie fikcja, polecę wam reportaż, esej, na przykład również zbiór opowiadań jednego autora, który jest w sumie dość podobny do sposobu pisania Michaela Magee, chociaż obu autorów różnią dziesiątki lat metrykalnie. No i będzie też komiks, także dla każdego coś dobrego. Już po godzinie 14 wracam do was, żeby poopowiadać wam dalej o najciekawszych książkach na nadchodzącą jesień i zimę.
1: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy do...

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Hey, the fucking brother.
1: Minęła 14.
2: Pogoda.
1: A choć wszystko wskazuje na to, że w końcu dopadła nas jesień, to po tygodniu, w którym czasem słońce, czasem deszcz, chociaż częściej deszcz, czeka nas w końcu trochę słońca. Dziś temperatura od 15 do nawet 20 stopni z zachmurzeniem i przelotnymi opadami głównie w centrum i na północy kraju, ale jutro czeka nas już ogólnopolskie rozpogodzenie, którego możemy oczekiwać także w przyszłym tygodniu.
2: Autopromocja.
3: Halo, Delem? Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
4: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
5: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
4: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
5: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
4: Będzie też o rapie.
5: Oraz o osiedlu jazdów.
4: Warszawskie Śródmieście.
5: Ta rzecz tu się dzieje.
4: W sobotę od 15 do 18.
5: Adam Smolarek
4: i Del M.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?

0: ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, w której zwykle opowiadam wam wcale nie o tak odległej przeszłości, różnych kontekstach i sentymentach sprzed lat, no a tymczasem wybrałem kilka rekomendacji książkowych, które co prawda głównie opowiadają o tym świecie sprzed lat, ale mogą być też świetnymi jakimiś takimi aktualnymi typami czy wyborami książkowymi na nadchodzącą jesień, albo w ogóle są ponadczasowymi dziełami, jak Nędznicy Wiktora Hugo, o których opowiadałem wam przed chwilą w poprzedniej godzinie mojej audycji, w kontekście różnych adaptacji i reinterpretacji powieści Lalka Bolesława Prusa. To jest taka wielka polska XIX-wieczna powieść, która w ostatnim czasie doczekała się dwóch ciekawych, powiedziałbym, interpretacji czy adaptacji. To samo można powiedzieć o Nędznikach, chociaż nie do końca. To znaczy dwie reinterpretacje

interpretacje nędzników, które wybrałem, to są filmy, które no nie opowiadają dokładnie historii głównego bohatera powieści Wiktora Hugo, ale wydaje mi się, że w jakimś sensie nawiązują do tej powieści. Pierwszy film no to bardzo sławna Nienawiść Mattiego Kasowica z roku 1995. Film, który nie tak dawno temu obchodził swoje 30-lecie i który można było oglądać również w polskich kinach. Znakomita czarno-biała rzecz opowiadająca o losach trzech mieszkańców przedmieść Paryża, więc mamy tutaj plan bardzo podobny do tego, o którym w Nędznikach opowiada Wiktor Hugo. A drugi film, który wybrałem, który w jakimś sensie też komplementuje się właśnie z Nędznikami, to Nędznicy z roku 2019. Jest to film, który z oryginalną opowieścią Hugo łączy właściwie tylko tytuł, dlatego że film ten więcej ma wspólnego z Nienawiścią Kasowica, no bo jest to rzecz o ulicach i ulicznikach współczesnego Paryża. No jest to rzecz fikcyjna, ale bardzo bliska niefikcji i takich napięć, które targają Paryżem do dzisiaj. Tak więc nie musicie być fankami czy fanami Francji współczesnej, ale Nędznicy, czy jako powieść XIX-wieczna, czy jej takie współczesne interpretacje, czy reinterpretacje, myślę, że są bardzo dobrym kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się obecnie na zachodzie Europy i jak bardzo też inaczej to wygląda od naszej codzienności w tej części kraju. No i dzisiaj jako właśnie jeden z elementów mojej selekcji książkowej o nędznikach wam opowiadam. Będą też książki zdecydowanie bliższe geograficznie miejscu, w którym teraz się znajdujemy, no bo wybierzemy się już za moment do Łodzi, dlatego że zaczynamy selekcję książek już non-fiction, czyli takich, które opowiadają o codzienności i o faktach.

figure a way to

A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o książkach takich, które zachwyciły mnie i które wybrałem na najlepsze lektury na jesień i zimę. Opowiadałem wam w pierwszej godzinie mojej audycji dość sporo o fikcji, to znaczy była powieść Blisko domu Michaela McGee, powieść Co możemy wiedzieć Iana McEwana, Ogród rozpaczy ziemskich Beatrice Serrano oraz Nędznicy Wiktora Hugo jako taka klasyka i takie, taki dodatek do tych powieści, które w Polsce ukazały się całkiem niedawno, bo w roku 2025 i 2026. No to teraz mam dla was obok tej klasyki, czyli XIX-wiecznej powieści Wiktora Hugo, non-fiction i to świeżynkę, no bo książkę, która ukazała się w roku 2026, opowiadająca o temacie mnie bardzo bliskim, dlatego że no, jestem łodzianinem. Jest to książka Małgorzaty Czyńskiej, Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Był taki moment w historii miasta Łodzi, w którym była ona najbardziej ludnym miastem Polski, no i było to zaraz po II wojnie światowej, kiedy to Warszawa była zrujnowana, front przetaczał się ze wschodu na zachód ku Berlinowi, a do Łodzi zjeżdżały wszystkie osoby, które przed wojną i przetrwawszy tę wojnę tworzyły jakąś elitę kulturalną, intelektualną czy twórczą. Warszawa leżała, jak wspomniałem, w gruzach, więc no przez kilka niezwykłych dla historii Łodzi lat Łódź stała się taką stolicą polskiej kultury. W Łodzi na przykład siedzibę miało wydawnictwo

wydawnictwo Czytelnik, bardzo popularne, czy chociażby wytwórnia filmów Czołówka, to w Łodzi otwierano pierwsze powojenne teatry, no a w Kamieniu

Wtedy Łódź rzeczywiście była dla nich takim miejscem do bycia i miejscem do życia. Nie tylko dla nich, bo książka Czyńskiej oprócz tego, że oczywiście opowiada głównie o, jak wskazuje tytuł, życiu kulturalnym i towarzyskim tymczasowej stolicy, Czyńska przygląda się też takiemu zwykłemu życiu łódzkich ulic w książce Pisz do mnie na Łódź. To znaczy pojawiają się w niej na przykład opisy tego, jak wyglądała ulica Piotrkowska zaraz po roku 45, czy zaraz po zakończeniu II wojny światowej i podczas gdy te znane nam opisy na przykład warszawskiej Marszałkowskiej, która często miewała tylko jedną kondygnację, prawda, bo mieliśmy te takie zrujnowane kamienice, w których to działały jakieś niewielkie biznesiki, no to w Łodzi wtedy mieliśmy cały czas te piękne secesyjne kamienice o witrynach sklepowych, niesamowicie barwnie przystrojonych, no i słowem po prostu w Łodzi się działo. I książka Pisz do mnie na Łódź jest taką właśnie historią o no, życiu artystycznym, towarzyskim, ale no pośród jednak tego takiego fabrycznego rodowodu Łodzi, no i Łodzi jako mieście, które na kilka miesięcy czy na kilka lat stało się taką nieformalną stolicą Polski. To znaczy jej życia artystycznego, takiego zawodowego, miastem, w którym kłębiła się niesamowita twórcza energia. No i jest to opowieść o czasie, który oczywiście minął, bo książka Czyńskiej kończy się takim momentem, w którym Warszawa powoli się odbudowuje i ludzie, którzy w Łodzi znaleźli taką tymczasową przystań zaraz po 45 roku, wyjeżdżają i opuszczają to miasto, ale nie jest do końca taką pesymistyczną opowieścią, dlatego że w książce Pisz do mnie na Łódź pojawia się też no, sposób czy opowieść o tym, jak to dziedzictwo kulturalne tych osób, które przewinęły się przez Łódź po 45 roku, jednak pozostało, no i zostawiło po sobie taką charakterystyczną legendę jako łodzianin, no i też po prostu pasjonat miejskiego życia i zmieniającego się życia w mieście na przestrzeni kolejnych dekad. Bardzo tę książkę polecam, no bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo polecenia książkowe ode mnie na jesień oraz zimę. Byliśmy w mieście pomiędzy murami Łodzi, przeszliśmy się przed chwilą ulicą Piotrkowską po roku 45. No to teraz wypadałoby wciąż w tym niefikcyjnym tonie wybrać się kawałek dalej, mianowicie na Bałtyk, ale to już za chwilę.

Kucha. Dzisiaj w mojej audycji dużo opowieści książkowych, bo polecam wam moje ulubione tytuły na jesień i zimę. Są to książki, które wybrałem, które to ukazały się w ostatnich latach. Teraz mamy książkę z roku 2024 i opowiadam wam o książkach niefikcyjnych, czyli głównie reportażach. I teraz o takim reportażu chciałbym wam opowiedzieć. Historia promu Jan Heweliusz myślę, że jest doskonale znana słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia, pewnie za sprawą podcastu Romana Czejarka Heweliusz Prawdziwa Historia, znakomitej reporterskiej opowieści autora, no i też fikcyjnego czy fikcyjnej opowieści na kanwie faktów dotyczących opowieści o Heweliuszu, czyli Heweliusza Jana Cholubka z roku 2025. Książka Adama Zadwornego, która ukazała się w roku 2024, zatytułowana właśnie Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, jest jakimś takim głosem, który wydaje mi się, że uzupełnia obie historie, no ale też jest odrębny od wszystkiego tego, co mogliście czy mogłyście do tego czasu o Heweliuszu usłyszeć. Zresztą, jak mówi jeden z rozmówców Zadwornego, kiedy badam sprawy wypadków na morzu jako biegły, często wydaje mi się, że wszyscy kłamią. Każdy zapamiętuje obraz, który widzi oczami człowieka walczącego o życie. Dziś wiem, że nie ma jednej prawdy, więc i pan jednej nie znajdzie. No i wy nie znajdziecie jednej, a kolejną z tych prawd, o których można usłyszeć czy przeczytać w kontekście katastrofy promu Jan Heweliusz z 14 stycznia 1993 roku, jest książka Heweliusz

tajemnica katastrofy na Bałtyku. Jej autor Adam Zadworny opowiada historię przede wszystkim samej katastrofy, no ale też takich didaskaliów, drobiazgów, które wpłynęły na to, że tę katastrofę przeżyło ledwie kilka osób spośród wszystkich, które podróżowały tym promem. Jest to też opowieść o Polsce lat 90. Myślę, że w kontekście tego, jak często zdarza wam się dzwonić do mojej audycji i opowiadać w takim dość sentymentalnym tonie o minionych dekadach, latach 90. czy latach zerowych, to myślę, że opowieść Heweliusza jest trochę opowieścią o Polsce lat 90., kiedy no cóż, no wszystko wydawało się być robione na hura, nie do końca dokładnie i nie do końca było wszystko przygotowane dla osób, tak jak na przykład podróżujących promem Jan Heweliusz. No jest to dość ponura historia i podobnie jak w serialu Heweliusz Jana Holubka z roku 2025, czytając tajemnicę katastrofy na Bałtyku Adama Zadwornego, można poczuć ten ponury, deszczowy, mroźny, zimny klimat Bałtyku. No i też myślę, że całej Polski w styczniu roku 1993, którą to na pewno ta katastrofa wstrząsnęła, można się poczuć, jakby było się uczestniczką czy uczestnikiem tych wydarzeń. No jest to chyba najmocniejsza spośród wszystkich pozycji, o których opowiadam dzisiaj, książkowych. Pozycja niefikcyjna, reportaż Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku Adama Zadwornego. Opowieść nie tylko o samej katastrofie promu, ale i opowieść o Polsce lat 90., do których to przecież tak często wracamy w audycji Dzieci Neo. A ja dzisiaj opowiadam wam w tej audycji o moich książkowych typach i poleceniach na nadchodzącą jesień i zimę.

Dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o książkowych poleceniach na jesień i zimę. Audycję tę zacząłem od powieści Blisko domu Michaela McGee i czytając wam opis, który autor zastosował w powieści do opowiedzenia o współczesnym Belfaście, porównałem do jednego znanego i lubianego w Polsce autora. Znaczy, mieliśmy w tym opisie taką relację zwykłej ulicy z jej codziennością, szarością, brudem. No to teraz trochę tych wszystkich elementów będzie więcej, dlatego że opowiem wam o obok książki Ego, bardzo klasycznej i bardzo starej powieści, którą wybrałem również do mojej selekcji, opowiem wam o zbiorze opowiadań Marka Hłasko, który to w tym roku kończy lat 70, to znaczy wydany po raz pierwszy w roku 1956 zbiór opowiadań Pierwszy krok w chmurach, czyli debiutanckie opowiadania Marka Hłasko. To jest bardzo ciekawa rzecz z perspektywy i czasów, w których powstały te opowiadania, czyli polskich lat 40. i lat 50., no i też z perspektywy współczesnej, dlatego że wydaje mi się, że pisanie Hłaski, jeżeli chodzi przynajmniej o opisy rzeczywistości czy opisy codzienności, nie traci absolutnie na wartości. Dość powiedzieć, że w książce Pierwszy krok w chmurach znajduje się chyba najpopularniejsze opowiadanie Marka Hłasko, czyli Pętla, o doświadczeniu choroby alkoholowej. Bardzo ciężka rzecz. Oczywiście też ekranizowana szorstka, bardzo typowa dla twórczości Hłasko, no ale myśląc o niej w kontekście, w którym powstawała, czyli w epoce stalinizmu w latach 50. w Polsce, czy socrealizmu, czasach, w których pisano raczej nie o człowieku, a o jakimś kolektywnym działaniu, o takim współzawodnictwie czy uczestnictwie w zbiorowości. Hłasko pisze o pojedynczych, indywidualnych bohaterach i to są rzeczywiście historie, które również i dzisiaj można by było przenieść na jakieś współczesne konteksty. Co prawda mamy rzadziej do czynienia z bohaterami takimi bardzo jak z Hłaski, czyli jakimiś majstrami, osobami pracującymi w różnego rodzaju warsztatach czy przetwórstwach takich typowych dla wczesnego PRL czy socjalistycznej gospodarki, odbudowując

w sensie po wojnie, ale Chłasko jest świetnym pisarzem o mieście, o tym, co go otacza. To, co Chłasko zaobserwował, tak dzisiaj i my możemy obserwować w jego opowiadaniach, no i na przykład w zbiorze opowiadań Pierwszy krok w chmurach. Nieraz spotkałem się z taką opinią, że czytanie, czy pisanie Chłaski w jakimś sensie no, wyolbrzymia brzydotę otoczenia, czy tego, co można było obserwować w Polsce w latach 40. czy 50., to taką przestrzenną brzydotę. No a mnie na przykład przypałętało się piękne zdanie z tego zbioru opowiadań. Zapalały się pierwsze okna, wiatr kołysał latarnie i zamiatał ich światłem kałuże. No i czasem ta brzydka przestrzeń miejska potrafi wyglądać pięknie. W słowach Marka Chłasko z zbioru opowiadań Pierwszy krok w chmurach, wydanego w roku 1956, ale aktualnego w roku 2026, więc jeżeli chcecie poczytać trochę takich nostalgicznych, nieco melancholijnych opisów rzeczywistości, to przede wszystkim dla nich sięgnąłbym na waszym miejscu po ten zbiór opowiadań. Opowiadania to jest jedna z tych takich fikcyjnych rzeczy, które wybrałem dzisiaj dla was pośród mojej książkowej jesienno-zimowej selekcji. No i teraz na koniec, skoro Marek Chłasko taki ponury, jak to czasami się o nim pisze, chciałbym na samym końcu dorzucić wam jeszcze coś pogodnego, ale to już za chwilę.

A to jest audycja, w której przez ostatnie 2 godziny opowiadałem wam o moich wybranych, ulubionych książkach, które przeczytałem w tym roku. Były to głównie pozycje tegoroczne, chociaż trafiło się też trochę starszych tytułów książkowych. Było trochę fikcji, była i nie fikcja i całą tę selekcję za chwilę wam również jeszcze przypomnę, ale na koniec chciałbym opowiedzieć wam o rzeczy takiej pięknej, pogodnej, nieco nostalgicznej, bardzo w klimacie tego, o czym opowiadam wam tutaj zwykle, czyli opowieści o latach 90., o polskiej transformacji ustrojowej i o tym, co po niej, ale opowiedzianą w formie komiksu, dlatego że chciałbym opowiedzieć wam o książce To był najlepszy koniec świata autorstwa Natalii Legutko, świeżej rzeczy wydanej w 2026 roku, nagrodzonej stypendium Gildii Komiksu. To jest debiutancka książka autorki i ilustratorki. Z opisu wydaje się ona bardzo typowa dla opowieści o latach 90. czy czasach transformacji. Mamy tutaj pełen arsenał takich symboli lat 90., jak na przykład gumy Turbo, Jan Paweł II, Power Rangers, tutaj zahaczające już o lata

zerowe. Ja jako osoba urodzona w roku 97 odnalazłem się w tej opowieści, pomimo tego, że jako takiej transformacji nie pamiętam, to znaczy tej z lat 90., tej pierwszej, wstępnej fazy transformacji, ale przyznam szczerze, że książka ta spodobała mi się niezwykle, przede wszystkim ze względu na sposób, w jaki jest zilustrowana. To znaczy autorka Natalia Legutko stosuje tutaj taką dość ograniczoną paletę barw, pomimo tego, że komiks jest niezwykle kolorowy. Jest taki surowy, bardzo charakterystyczny, bardzo osobny, no i komplementujący się z tą opowieścią o latach 90. Może nieco przypłowiałe kolory, bardzo charakterystyczne symbole, takie bardzo uniwersalne, no bo mamy tutaj nie tylko te tropy popkulturowe, ale takie sytuacje, myślę, że pośród których możemy odnaleźć się wszyscy, nie tylko osoby pamiętające lata 90., czyli zwykłe życie rodzinne, czekanie na coś, albo wyjazdy z rodzicami, albo po prostu siedzenie w domu ze swoimi dziadkami, przyglądanie się jednym okiem ekranowi telewizora, czyli takie zwykłe życie dziecka z lat 90. Legutko pokazuje właśnie czas lat 90. z perspektywy dziecięcej. Dużo jest tam tych tropów popkulturowych, czy takiego ogólnego klimatu przemian po roku 89, bo pojawiają się i reklamy telewizyjne, i kanciasta motoryzacja z ostatniej dekady XX wieku, ale ze względu na ten charakterystyczny, minimalistyczny język graficzny jest to niezwykła opowieść na temat, jakich już wiele zostało opowiedzianych. To znaczy o latach 90. wydaje się, że powiedziane zostało już wszystko, aż tu nagle w roku 2026 ukazuje się komiks Natalii Legutko. To był najlepszy koniec świata, który nam znów opowiada o tej dekadzie, ale w taki bardzo oryginalny, niezwykły sposób i polecam wam, zachęcam was do sięgnięcia do tego komiksu. To był najlepszy koniec świata Natalii Legutko jako ostatniego spośród wszystkich tytułów, które dzisiaj wybrałem. To jest taka rzecz, która myślę, że jest najbardziej w pewnym sensie jesieniarską pozycją, bo na pewno wprawi was w taki melancholijny, jesienny klimat. No i pośród wszystkich tych książek, które dzisiaj dla was wybrałem, wydaje mi się, że jest moją ulubioną albo jedną z kilku ulubionych. Trochę tych pozycji, tych tytułów dzisiaj było, bo opowiadałem dla was kolejno o książce Blisko domu Michaela Magee, o książce Co możemy wiedzieć Iana McEwana, opowieści Ogród rozpaczy ziemskich Beatrice Serrano, o nędznikach Wiktora Hugo, o książce Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy Małgorzaty Czyńskiej, o książce Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, o książce Pierwszy krok w chmurach, czyli opowiadaniach Marka Chłasko oraz właśnie o komiksie To był najlepszy koniec świata Natalii Legutko. Tych pozycji trochę jest i wydaje mi się, że w mojej audycji pojawi się za jakiś czas również kolejna selekcja książkowa, a tymczasem ja żegnam się z wami, no i słyszymy się jak zwykle w sobotę o godzinie 13 w audycji Dzieci Neo. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, dzięki wielkie za wszystkie wasze wiadomości, czy to na Instagramie, czy to na mojej facebookowej stronie Dzieci Neo, a ja żegnam się z wami i słyszymy się za tydzień. Dzięki wielkie. Jacek Paśnik oraz w czwórkowym studio także Karina Terzoni.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: No i tak dobiliśmy do godziny 15.
1: Pogoda.
0: Ja nie wiem.
2: Czego nie wiesz?
0: Nie wiem zupełnie, o co chodzi z tą pogodą, jak mówię, szczery, stary.
2: Dlaczego? Ja mówiłem, od początku tygodnia mówiłem, że będzie się ocieplać i tak też
0: no
2: jest.
0: No się ociepla, ale to jest, co to jest? Czy ty widziałeś kolor nieba?
2: Widziałem.
0: W ogóle nawet nie wiem, czy widziałem niebo. To coś, co było, to jest jakiś wyrób niebopodobny i nie podoba mi się to.
2: No cóż, no czasem tak bywa. Myślę, że istnieje ryzyko, że popada za to. Mam wrażenie, że jest tak parno troszkę, nie?
0: Tak, na szczęście jesteśmy pod dachem, bo jesteśmy, moi drodzy, uwaga, na torwarze.
2: Na torwarze.
0: I tutaj
2: tak
0: na przykład no, słońce nie świeci, ale mamy dużo świateł, więc jest jaśniej niż na dworze. I jest też chyba cieplej niż na dworze.
2: Oj, zdecydowanie. Ja powiem ci,
0: jest
2: że
0: w ogóle
2: tak
0: gorąco.
2: Założyłem tę bluzę dosyć odważnie i chyba niestety zmienię tę decyzję.
0: No, przesada. Tak, to jest jakby rzeczywiście petycja ogólna, żeby Adam Smolarek zdjął bluzę, bo to jest przesada.
2: A
0: koszulkę też zdejmij, no.
2: A tu niektórzy chodzą bez koszulek, wiesz?
0: Tak, widziałem. Jesteśmy na Grand Beatbox Battle, więc tutaj, wiecie, atmosfera jest gorąca.
2: Oczywiście, jeszcze jak. Będziemy wam o tym opowiadać przez najbliższe 3 godziny.
0: A na razie co?
2: Na razie co? Ocena pogody, tak?
0: Ocena pogody, no dobra.
2: No 6?
0: Dobra, niech będzie 6.
2: 6, bo jest tak, jest w porządku,
0: jest okay.
2: Ale no powiedzmy, że nie jesteśmy najbardziej zachwyceni na świecie.
0: 6, nawet 6, dajmy 6 z plusem.
2: 6 z plusem, dobrze, jestem gotów się na to zgodzić. Wydaje mi się, że gdy stąd po godzinie 18 będziemy się zwijać powoli, to wtedy...
0: Wtedy zimno.
2: Wtedy będzie zimniej, no niestety.
0: Czas i temperatura i w ogóle gęstość.
2: Ile w Zakopanem?
0: Ile w Zakopanem? Nie chcę podglądać, więc strzelę, że 7?
2: 14.
0: 14 w Zakopanem?
2: Dwa razy więcej niż jeszcze
0: wczoraj.
2: Dwa dni temu.
0: Jeszcze
2: no,
0: dwa dni
2: wczoraj.
0: Temu, wow. Zakopane, jesteśmy z wami. Jakby byliśmy z wami od początku tygodnia i jesteśmy z wami dalej.
2: Jak najbardziej. Także to była nasza ocena pogody dzisiejsza. 6 plus na 10,
0: na
2: tak?
0: 10, tak, dokładnie.
2: Dobrze, a za godzinkę porozmawiamy o tym, czego byśmy sobie od pogody życzyli.
0: Czyli...
2: Słuchajcie nas do godziny 18.
1: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę. W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki. Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar. Autopromocja.
3: Tak jak

0: audycję Czwórka na dzielni. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Niemen. Sen w Warszawie.
2: Czesław Niemen?
1: Czy my mogliśmy jakoś inaczej zacząć dzisiejszą audycję? No chyba nie.
2: Nie, bo jesteśmy 100 metrów od stadionu Legii, a tak, ja cenię sobie jednolitość mojego ciała, więc nie.
1: No w sumie tak, to ma sens. Adam Smolarek to ten koleś, który przed chwilą mówił, ja nazywam się Del M, a to jest audycja Czwórka na dzielni.
2: Tak jest. Dzisiaj jesteśmy na Torwarze, jesteśmy na Grand Beatbox Battle. Przypomnijmy, że to jest impreza, która odbywa się już, ojej, od szeregu lat, 17. edycja. To po pierwsze, a po drugie, że to jest impreza...
1: Nie było na początku. No to ty jeszcze na chleb mówiłeś pep.
2: No ja mówiłem, a ciebie nie było w ogóle.
1: A mnie to w ogóle nawet w planach nie było.
2: No widzicie, taki właśnie mamy tutaj nastrój. Także dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym wydarzeniu. 17. edycja, przypomnijmy. I to nie zawsze jest oczywiste, że ona się odbywa tu na miejscu w Warszawie. Nieraz a to Tokio, a to Szwajcaria, a to inne kraje. Bardzo dużo zawodników przyjechało z całego świata tutaj. Impreza trwa już od 2 dni. My jesteśmy tego ostatniego, zamykającego dziś wielki finał. I będziemy rozmawiać, no właśnie, zarówno o tym, co dzieje się tutaj na Torwarze, a będzie raczej dosyć głośno,
1: jak i
2: będziemy też rozmawiać o Powiślu, o Śródmieściu, o Muzeum Azji i Pacyfiku.
1: Porozmawiamy o Muzeum PRL-u.
2: No właśnie, żaden z nas PRL-u nie pamięta, więc wyobraźcie sobie, że będzie wspaniale.
1: Stare Azji i Pacyfiku też nie pamiętamy.
2: No ja tam nigdy nie byłem, to
1: ja
2: prawda.
1: Ja też nigdy nie byłem.
2: No a w Kirgistanie jakimś nie byłeś?
1: W Gruzji.
2: No to trzeba by zobaczyć, czy w zbiorach mają coś z Gruzji. Przyznam, że to są przepastne zbiory, więc nie wszystkie znam, ale o tym na pewno porozmawiamy, no już tak bliżej 17. Zaczęliśmy sobie od Niemena i snu o Warszawie. Musieliśmy od tego zacząć. Hymn Legii.
1: No to ale... co? Chyba coś bardziej jeszcze warszawskiego, tak współcześnie warszawskiego.
2: Tak, Śródmieście to Śródmieście, czyli co? No tak o Hemingway. Nie, no to potem, tak o Hemingway później. Trzeba pokazać tę stronę, która kojarzy się z szybkim, nocnym, miejskim życiem, z szybkimi furami, z wymienianiem nazw marek i różnych używek i tak dalej. Stąd
1: oczywiście
2: problem i kickdown. Słuchajmy.

0: czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka, czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni z samego serca?
3: Serca?
4: Centrum serca.
3: Wszystko serca. Się zgadza.
2: Grand Beatbox Battle. Już słyszysz?
3: Słyszę.
2: Co się dzieje?
3: Oj, mój drogi,
2: byliśmy wcale
3: nie tak blisko, ale byliśmy już w środku i tam jest naprawdę głośno, dlatego my jesteśmy troszkę na zewnątrz, jesteśmy w holu Torwaru, a z nami jest Jolanna Karpińska-Olańska. Cześć!
4: Siema, witam.
3: Ze strony organizatorów tu, rozumiem, można powiedzieć, tak?
4: Tak? Jest.
3: Odważna, poważna rola.
2: Słuchacze.
4: Producenta głównego i reżysera. Tak?
3: Hell yeah.
2: Oj, słuchacze, gdybyście słuchacze widzieli, jakie tutaj jest zamieszanie, jakie tutaj są operacje na dwóch mikrofonach, dwóch słuchawkach, tu się dzieje.
3: A Jolanna ma na sobie marynarkę nawet, więc jest bardzo poważna.
2: Jest bardzo profesjonalna.
4: Ale mam za to wysokie trampki, słuchaj, trochę millennialsowo, więc wiesz.
3: Dobra, nie zauważyłem tego.
2: Bardzo wysokie trampki.
3: To są bardzo wysokie trampki. No dobrze, spotykamy się przy 17. edycji Grand Beatbox Battle. Jak to się stało, że to się odbywa w Warszawie i czemu to jest homecoming?
4: No, homecoming, no bo wracamy po paru ładnych latach, po trzech latach. Ostatnia edycja miała miejsce w 2021 roku. No i w sumie, tak jak byliśmy u was ostatnio w sumie na wywiadzie, rozmawialiśmy o tym z Darnim. Jest to taka śmieszna lub nieśmieszna, ale sytuacja, w której Darni powiedział, że w Polsce Polska mogłaby zostać nową stolicą beatboxu. No i pierwszy raz zorganizowaliśmy tutaj swój event w 2019 roku i bardzo się tutaj z Polską polubiliśmy. Nasi goście bardzo Polskę lubią, przyjeżdżają z całego świata, lubią tu być, lubią Polskę, lubią Polaków i lubią beatbox, więc czemu nie?
2: A jak wygląda logistyka ogarnięcia całego tego przedsięwzięcia? Bo widzę, że to jesteś cały czas w pełnym skupieniu. Czy to jest już ta godzina szczytu, że trzeba być na najbardziej wyczulonym?
4: Ta godzina szczytu trwa już od paru dni. Więc wiesz, powiem ci szczerze, że już jestem na takim, trochę jestem na autopilocie, ale na takim autopilocie ciągle czujności, więc nawet jeżeli

0: idę na krótką drzemkę, to ta drzemka też jest pod kontrolą.
1: No właśnie, jak twój sen?
0: Jaki sen?
1: No, wszystko jasne, dobrze.
0: Wszystko jasne. Nie, no powiem wam szczerze, przedsięwzięcie jest mega gigantyczne, no bo jak sobie pomyślicie o tym, mamy 100 artystów, którzy do nas przylecieli, musimy nimi zarządzać, plus do tego dochodzi nam oczywiście cała organizacja całego konkursu, części konkursowej, do tego mamy showcase'y, występy, rajdery, dużo zamieszania czasami jest przy jednym artyście, jak możemy sobie o tym pomyśleć, prawda? A jak mamy ich aż tylu, no to nie dość, że dealujemy tutaj z dużą ilością osobowości, to i też zamieszania... Po prostu.
1: Właśnie Marcin zapytał o logistykę, to ja bym to trochę docisnął, dlatego że wiem, że na przykład jeśli organizuje się festiwale, to nieraz organizatorzy trochę pomagają w zdobywaniu wiz na przykład. Mm-hmm, jeśli przyjeżdżają zawodnicy z całego świata, no to to jest też samo w sobie. To jest coś, o czym pewnie typowy uczestnik może nie myśli, ale oj, to jest straszne.
0: Wiesz
1: chyba.
0: Co,
1: tego
0: no,
1: jest dużo.
0: Znaczy przyznam ci się szczerze, że przygotowanie takiego projektu jest to projekt, to jest całoroczny projekt. Ja nad tym pracuję, nad tą edycją GBB, zaczęłam swoją pracę w październiku poprzedniego roku, więc to jest cały rok prac, szczególnie, że tak jak wspomniałeś, no logistyka sama z siebie jest też skomplikowana. Mamy artystów z całego kraju, na przykład, nie wiem, z Indii, z Indonezji, z Korei. Co prawda większość z nich nie potrzebuje wizy na to, żeby tutaj wjechać, prawda? Ale mieliśmy na przykład w tym roku sytuację, że dla jednego artysty dostaliśmy odmowę. Musieliśmy się odwoływać. Dostaliśmy tę odmowę niestety dość w ostatniej chwili, no i stawaliśmy na rzęsach i na głowie i na wszystkich kończynach, żeby go ściągnąć. I uwaga, jest tutaj, przyjechał na ostatnią chwilę. Więc jakby logistyka i całe te wszystkie, całe przedsięwzięcie jest naprawdę mega, mega skomplikowane. Nie wspominając też o tym, że jeszcze w trakcie, zanim widzicie tutaj tych artystów na scenie, mamy też coś takiego jak dzikie karty, więc przeprowadzimy też konkurs online z dzikimi kartami i to też leży po naszej stronie.
1: Z dzikami może lepiej nie, bo to ostatnio niepopularny temat w Warszawie.
0: A czemu dziki nie?
1: No bo ostatnio jest najazd dzików na Warszawę.
0: A dzisiaj nam jeden wyskoczył przed samochód, jak jechaliśmy z artystami do...
1: A gdzie mniej więcej? W jakiej okolicy? Już
0: jechaliśmy
1: tu,
0: z Kosmatki.
1: Okej.
0: Wyszła nam rodzinka dzików, no.
1: No dobrze, no to skoro...
0: Ostre dziki.
1: O dzikach zdążyliśmy pogadać, nie było to zaplanowane. Proponuję, żebyśmy posłuchali następnego utworu od jakże wybitnego, przecież warszawskiego problemu. Marcin, czy czujesz się bardzo miejsko, słuchając tego składu?
2: Czuję się w ogóle bardzo miejsko, słuchając tego składu na Torwarze.
1: Doskonale. Flary w czwórce.
3: Ścinam przez żaluzję na okolice, ona milczy głośniej niż krzycze, chcę ją lekko musnąć w policzek, zostawiam mnie. A obok ciszę, słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy, nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad do nas. Wskazania ponad pomiar,

mam, zataczam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło, twarz na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam podjeżdża jak zjawa, w becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cedzę, ja lift. Nie chcę,

0: na dzielni. Czwórka, czwórka na dzielni.
1: Flary, jakże emocjonalny kawałek od problemu. Może nie tak jak na przykład PZ Spadam, ale którego grałem wczoraj, ale był to mocny utwór. Z nami jest Julianna Olańska, cześć ponownie.
2: Siema.
1: Rozmawiamy o Grand Beatbox Battle tegorocznym. Jesteśmy tu na 17. edycji pod patronatem czwórki zresztą. No dobrze, pytaliśmy już o twój sen.
2: I czy jeszcze on... raz odpowiem, czy jest
1: nie, zapytam, bo w międzyczasie nam się okazało, wyszło na to, że będziesz... spała dopiero w poniedziałek.
2: No tak myślę.
3: Wow. To powiedz, co się jeszcze będzie działo w takim razie, bo to jest już trzeci dzień samych wydarzeń konkursowych. I co jeszcze się będzie w takim razie działo w następne dni?
2: No dzisiaj kończymy główne wydarzenia na torwarze Grand Beatbox Battle. Dzisiaj wieczorem mamy oficjalne afterparty, które robimy w kolaboracji z kolektywem niemieckim Loop Mayhem. Jest to kolektyw looperów, którzy robią takie rzeczy z właśnie loop stacją i beatboxem, że to po prostu no jest takie, powiedziałabym, rasowe techno, niemieckie techno, więc bardzo mocno dużo drum and bassów, klub Oczki, mega, mega, mega super impreza. No i jutro mamy Seven to Smoke, też jest to część naszego festiwalu Grand Beatbox Baru. No i tam mamy tak zwane otwarte eliminacje, mogą przyjść na te eliminacje osoby, które mają bilety. No i jeżeli są to beatboxerzy, którzy na przykład nie są na naszej głównej scenie, ale mają szansę wystąpić na tej mniejszej, na eliminacjach.
1: No właśnie, bo to jest coś, o czym wspomniałaś też chwilę temu, o showcase'ach. Na czym to polega w kontekście całego konkursu? No bo tu mamy kategorie konkursowe, których jest już parę. Mm-hmm. No dobra, a showcase?
2: Showcase jest to występ artystyczny. No na przykład masz takiego Winga, który ci przyjechał z Korei, no i jest artystą już, który powiedzmy ma jakiś swój dorobek artystyczny, no i dajemy mu slot występu jego własnego, który nie podlega żadnemu sędziowaniu, niczemu, tylko po prostu oglądaniu.
1: Okej, bo to jest ciekawe, dlatego że wiesz, jesteśmy na wydarzeniu, na którym jednak właśnie są te konkursy. W Polsce, gdy myślimy showcase w ostatnich latach, to myślimy o Next Fest, o Great September, czyli wydarzeniach dla małych artystów, którzy mają szansę się zaprezentować. Wing to nie jest mały artysta, mieliśmy Legacy Battle, Codfish kontra Wing przecież.
2: No właśnie. Nie no, showcase to jest raczej wyróżnienie. U nas showcase jest wyróżnieniem. Okay. Showcase to jest coś, na co, może nie chcę mówić, że trzeba zasłużyć, ale to jest coś, co wielu artystów, moim zdaniem, uważam, marzy o tym, żeby zrobić na scenie GBB. Więc to jest wyróżnienie, zdecydowanie.
3: A powiedz, czym się różni ta tegoroczna edycja od poprzednich, w których w jakiś sposób uczestniczyłaś?
2: Powiem tak, no jest to największa edycja, jaką zrobiliśmy dotychczas, jeżeli chodzi o ilość osób, którą mamy. Jest to edycja, która różni się pod względem, no też kategorii. Mamy właśnie Legacy Battle, które się nie pojawiało wcześniej. Mamy dużo takich wewnętrznych zmian może, o których tutaj jakbym zaczęła się w to wdrażać, to już jest takie trochę nerdowe i nie wiem, czy mamy na to czas oczywiście na antenie. Mamy dużo zmian takich właśnie wewnętrznych, naszych programowych i jakichś tam konkursowych, ale myślę, że ta edycja jest inna właśnie ze względu na to, że wróciliśmy po takim długim czasie do Polski i do Europy. Organizowanie tego w Azji było naprawdę inne. To jest inna kultura, niesamowita kultura. Oni są bardzo wiernymi fanami beatboxu, ale widzimy też taką zależność i różnicę, powiem szczerze, jeżeli chodzi o reakcję na przykład na bity, na to, co się dzieje na scenie, ekspresję.
1: To znaczy?
2: Wiesz co? Uważam, że, broń Boże, nie w żaden sposób, nie chcę mówić, że to jest jakikolwiek sposób dyskryminacji, to jest inny sposób ekspresji indywidualnej. Tutaj Europa jest głośna.
1: Okay,
2: Europa jest głośna, Europa jest bardzo mocno ekspresyjna.
1: Jeszcze my to my, ale jeśli by się pojechało do Hiszpanii na przykład z tym, to już w
2: ogóle... Myślę, że to jest Hiszpan?
1: Domyślam się, ale tam gdyby pewnie, jak to zwykle, mecz wyjazdowy, trochę inna sprawa, tak?
2: Więc
1: gdybyśmy byli kompletnie w Hiszpanii, no to przynajmniej takie jest moje skojarzenie z koncertami, które się tam odbywają. No to tam jest albo w Wielkiej Brytanii. My jesteśmy grzeczni na koncertach u nas w Polsce, tak mówią artyści. Tak, artyści przyjeżdżający z zagranicy często mówią, że tutaj Polska to często stoi, bije, brawo.
2: To nie? Wiem, to ale tyle. Jak pomyślisz sobie, no, prawda jest taka, okej, być może Polacy, ale jak pomyślisz o tym, nasza publika to jest 95% osób z zagranicy. 5%,
1: no tak.
2: 5% to są goście z Polski.
1: I my.
3: Tylko
2: my.
3: My.
2: No tak.
3: Słuchaj, no nie będziemy ci zabierać więcej czasu, bo słyszymy, ile tutaj masz w ogóle bodźców. I słyszeliśmy,

0: jak ważne decyzje muszą być podejmowane, bo wy myślicie, że to tylko beatbox, a tu jeszcze jest tort grany. O, sorry,
1: zagadałem się. Nikt nic nie wie o żadnych łokociach, na pewno nie dla nas przede wszystkim, więc...
2: witaminy.
0: O, mamy nadzieję, że też będziesz miała, oprócz harmidru organizacyjnego, będziesz mogła też posłuchać bitew.
2: Tak, mam właśnie, muszę tam iść, słuchaj, bo już mnie wołają.
1: No to leć.
2: Dobra, to słuchajcie, dziękujemy, czekamy na was.
1: Juliana Olańska, organizatorka wydarzenia z nami na Grand Beatbox Battle, a my jeszcze raz problemu słuchamy. Czemu nie? 8.

0: czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni, a dokładnie ze Śródmieścia. Jesteśmy na Torwarze na Grand Beatbox Battle. Co
3: tak
2: się
3: jest.
2: Dzieje? Jest głośno.
3: Jest głośno. Z nami jest Patryk Tiktak Matela. Cześć.
4: Cześć, siemanko.
2: Na starcie już mówimy, że sorry, że cię wyrwaliśmy ze słuchania bitew, bo już widać było, że cię tam od razu ciągnie.
3: Ja wiem, spędzi
4: teraz
3: trochę, co?
4: Są solówki i naprawdę poziom jest taki, że szczena opada.
3: No właśnie to już jest coś, co mogliśmy oglądać zresztą na streamach, no bo tutaj była streamowana, chociażby wczoraj był godzinny stream, dobrze? Do obejrzenia.
4: Jasna sprawa.
3: Także
4: tak,
3: można sobie sprawdzić też. Jeśli was tutaj nie ma, jesteście zainteresowani, no to hello, są takie opcje. No dobra. Jak wygląda przygotowanie się w ogóle na scenę?
4: Oj, to jest proces wieloletni, tak naprawdę. Mogę wam powiedzieć, bo rozmawiałem z kilkoma zawodnikami tutaj już wcześniej i ten proces oczywiście obejmuje nagrania swoich kawałków, ćwiczenie jakichś słabych punktów. Jeśli na przykład problemem jest dla mnie szybkie wykonywanie hi-hatów, no to tylko na tym się skupiam przez na przykład tydzień, no nie? Żeby to doszlifować. Później jest na przykład nagrywanie tych rzeczy, występowanie przed przyjaciółmi, przed grupą 5-10 osób, żeby po prostu odebrać od nich feedback. Okej, a tu był słabszy moment, tu było trochę nudno, tu było trochę za mocno, tutaj coś tam, żeby dowiedzieć się jak tam. Później dobrze jest to przetestować w jakimś klubie, na jakimś open micu, na żywej publiczności. Do tego dochodzą ćwiczenia z mikrofonem i oczywiście trening mentalny, czyli taka wdrażanie się w taki mindset, że wygram to, przyjechali ludzie z całego świata, ale ja to wygram i koniec, no nie?
2: A jak to jest, tak jakbyś mógł powiedzieć, czy to jest przed takimi bitwami, to jest bardziej już takie ćwiczenie aparatu mowy, czy to jest bardziej, nie wiem, przygotowywanie się i wymyślanie, co można zaprezentować, jakaś taka koncepcyjna praca?
4: Wymyślanie ma często miejsce pół roku wcześniej, przynajmniej u takich zawodników, którzy poważnie i profesjonalnie do tego podchodzą. Ja teraz podaję przykład z footboxa, z którym rozmawiałem po Mistrzostwach Świata, jak on się przygotowywał i mówił, że jeździł do gościa, miał swojego kolegę, który był jego takim trenerem, mentorem, który mu tam pomagał układać niektóre rzeczy, modyfikować jego sety i tak dalej, także ten proces trwał parę ładnych miesięcy, a on już miał gotowe materiały prawie rok wcześniej.
2: A masz jakiś występ, na który się dzisiaj szczególnie cieszysz i na pewno chcesz zobaczyć?
4: Oj, tak, tak, dużo jest takich, że no bardzo kibicuję Kajiemu tutaj, soliście z Japonii, bo naprawdę ma unikalny styl, jest kombajnem po prostu mocy, który wjeżdża tutaj na scenę. No jestem bardzo ciekaw bitwy River versus Inertia, ponieważ to będzie bitwa dwóch maksymalnie kontrastowych styli. Ciężkiego basu, ciężkiego wejścia, bardzo głośnego.

0: z delikatnym, subtelnym, lirycznym takim beatboxem, który wcale nie oznacza, że musi być słabszy, tylko po prostu jestem bardzo ciekaw, jak ocenią to jurorzy i co zaprezentują zawodnicy.
1: No właśnie, czy twoje oceny osobiste zbiegają się z tym, jak ocenia jury?
0: Wiesz co, czasami tak, a czasami nie. I, i to jest śmieszne, bo naprawdę można dowiedzieć się paru rzeczy i o sobie, i o obecnych trendach, powiedzmy, w beatboxie, bo jest tak, że na przykład loopery, absolutnie ze 4 bitwy przestrzeliłem tak, że w ogóle byłem pewien, że wygra druga osoba, a wygrała jednogłośnie na przykład ta inna.
1: Wow. Wiesz co, ja się zastanawiam też dlatego, bo po wczorajszym jednym jest bardzo dużo komentarzy pod streamem na temat...
0: Oj, nie czytałem, bardzo chętnie posłucham ploteczek. Kto tam?
1: Martin oraz Raże.
0: Tak.
1: No i tutaj się chyba dużo widzów nie zgadza z wynikiem jury.
0: Właśnie chodzi o to, że w lub stacjach w tej chwili jest taki, powiedzmy, trend, żeby dużo rzeczy sobie programować wcześniej, no nie? Czyli po prostu masz tam takie efekty, które umożliwiają programowanie konkretnych melodii, że na przykład i wtedy tym, co uruchamia te melodie, jest po prostu podmuch albo jakiś neutralny dźwięk, który nic nie wnosi. Więc czasami jest tak, że beatboxer na wejściu poklika wiele przycisków, to też jest skill, żeby nie było. Ale nie jest to skill beatboxowy, tylko bardziej, powiedzmy, DJ-ski. No nie?
1: Producencki.
0: Więc bardziej te aspekty mnie interesują beatboxowe, a jeśli ktoś zrobi i później układa się z tego i melodia, i perkusja, i tam wszystko połamane i
1: to nie
0: wspaniałe,
1: o to chodzi w ogóle, nie?
0: No to jest dla mnie jakby troszeczkę inna kategoria. Dla mnie chyba jednym z większych zaskoczeń i takich miłych występów looperowych był Tioneb, który wystąpił z najmniejszym looperem dostępnym w ofercie, Bossem RC202. Super sobie poradził, wyszedł przed publiczność, pokazał, jak operuje tym na miejscu. Ja tam też zauważyłem na jakichś zbliżeniach, że operuje przyciskiem undo na przykład, czyli nagrywa coś, a później to cofa, i później to cofa jeszcze raz, i później to cofa jeszcze raz, i tak dalej, więc jakby kreatywnie wykorzystywał limity też swojego urządzenia i to było wspaniałe, piękne. Naprzeciwko niego też wyszedł właśnie Radziu, który zrobił klik, blablabla, wszystko się robi pięknie, no i wygrał. No, trochę jestem tutaj...
2: Zaraz jeszcze będziemy się zagłębiać jeszcze głębiej w tajniki beatboxu. Z nami jest Patryk TikTak Matelas, Fundacji Instytut Beatboxu, a za chwilę na Antenie Czwórki mistrz Polski w beatboxie sprzed paru lat, chyba wielu lat, Zorak i utwór, gdzie oprócz rapu beatbox.
0: Pozdro Zorak.
1: Gramy. To

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Zorak życia soundtrack. Trochę beatboxu, trochę rapu. Z nami jest Patryk Tic-Tac Matela, czyli dużo beatboxu. I dużo wiedzy o beatboxie. To co? Może byś coś zaprezentował?
3: Pepka, pepka.

0: I on tak bez żadnej rozgrzewki. To jest niesamowite.
1: Wstałem, I woke up like this.
0: No to właśnie tak myślałem, że w nocy o północy.
2: To było prawie tak naturalne, jakby po prostu kontynuował zdanie.
0: Absolutnie. To wiesz, muzyka jest językiem wszechświata, jak rapował Fish, jak wiadomo. Ja zawsze muszę coś zacytować tutaj z polepionych dźwięków. Ale w tym przypadku, no właśnie, za nami kawałek Zoraka, w którym no, mamy i beat, i rap naraz.
1: Aha.
0: Jak to się robi w ogóle? Co trzeba zrobić paszczą, żeby to się dało zrobić?
1: Pytasz teraz, bo to jest taka dosyć ciekawa technika w beatboxie solowym, bo jeśli nie mówimy o looperach, no wiadomo, na loopstacji możesz to nagrać i sobie rapować, ale sekret do tego, żeby dźwięki, podgłośnie odbiorniki, bo teraz zdradzam sekret beatboxowy.
0: Mikrofon do brzucha.
1: Nie, wiadomo. Mikrofon do brzucha, tak. Nie, chodzi o to, żeby wymawiać sylaby, które zawierają głoski wybuchowe, takie jak b, p, t, k, g, d, tak? Czyli na przykład beatbox, nie? I wtedy początek tej sylaby b jest z dołączoną stopą, na przykład t, t, bit, bit, bit, t, bit, bit, bit, t, t. I mogę sobie po prostu dodawać na tych głoskach dźwięki beatboxowe, tak żeby stworzyć taką iluzję, że to gra naraz. Chociaż to naprawdę gra naraz.
0: Ja was przepraszam, wyższa, bo to było nieprofesjonalne, że się zacząłem śmiać, ale ja...
2: To już jest wyższa w ogóle analiza, jak się w takim razie przygotować taki wykon.
1: Wiesz, jeśli to jest sam beat i wokal, to jest jedno, ale jeszcze czasami niektórzy gdzieś tam dodają na przykład na wdechu, bo muszą zadbać o to, żeby nabrać powietrza jeszcze, żeby na przykład stworzyć pomiędzy beatem i wokalem bas. I jeszcze później inne rzeczy, i jeszcze kolejne, i kolejne. I to jest żonglerka 17 piłeczkami i naprawdę ludzie tutaj to robią po mistrzowsku.
0: A powiedz mi, z ciekawości, czy beatbox w tym momencie jest połączony z kulturą hip-hop? W ogóle? No, czy to jest oderwana rzecz?
1: Bo
0: to
1: dobre pytanie, tak.
0: Wiesz, na pewno, takie breaki, tak jak wszystko, no to już trochę jest osobno często,
1: na pewno, nie? Pochodzi oczywiście z kultury hip-hopowej, na pewno nazywane jest piątym elementem hip-hopu i tak dalej. Natomiast w tej chwili, czy beatbox jest elementem hip-hopu? Powiedziałbym, że jest, ale już trochę, tak jak powiedziałeś, odpłynął i poszedł w swoją stronę. Beatbox to jest technika wokalna, to nie jest żaden konkretny gatunek muzyczny, czyli nie wykonujemy beatboxu w gatunku beatbox, prawda, rzeczy, tylko po prostu za pomocą techniki beatbox możemy zrobić drum and bass, możemy zrobić reggae, możemy zrobić hip-hop, możemy zrobić dubstep, prawda, nie ma znaczenia. Natomiast jaką stylistykę sobie wybierze dany zawodnik czy dany artysta. Więc pod tym względem nie jest, ale z drugiej strony pod względem tego, że tej takiej całej ideologii hip-hopowej, czyli że bierzemy nic i robimy z tego coś. Bierzemy, nie wiem, starą płytę Krzysztofa Krawczyka i zrobimy z niej beat, bo samplujemy ją. Bierzemy stare kartony i tańczymy na nich. Bierzemy tam, nie mamy kasy na instrumenty i za pomocą takiego muzycznego DIY po prostu kreatywnie tworzymy coś za pomocą swojego głosu. Więc w tym sensie to jest jak najbardziej hip-hopowa.
2: No a na przestrzeni lat na przykład widziałeś jakieś takie trendy, że w danym okresie na przykład więcej beatboxerów sięgało po hip-hop albo po muzykę.
1: Oj, tak.
2: No i jak myślisz, co teraz jest trendy?
1: Zależy w którym kraju. Japonia ewidentnie dubstep, a szczególnie taka połamana technika, połamany gatunek zwany rhythm, jak i taki subgatunek dubstepowy, to na pewno tak. Nawet w pewnym momencie był żart, że loopstacja to jest po prostu dubstep a cappella, bo wszyscy robili dubstepy.

0: Teraz się już to trochę na szczęście zmieniło. Jeśli chodzi o... wiesz, ja jeżdżę na Mistrzostwa Świata, na wszystkich byłem i na GBB też jeszcze jeździłem, jak było w Bazylei w Szwajcarii obserwuję te trendy, więc były wcześniej takie trendy, które polegały na tym, że każdy miał swój unikalny styl. Teraz te style się trochę do siebie zbliżyły, podejrzewam, że to przez YouTube'a, przez to, że są tutoriale w 4K na każdy temat, w każdego dźwięku, w każdym języku, więc chłopak mieszkający gdzieś na wyspie na Bali może sobie po prostu ściągnąć te rzeczy i zrobić. Wcześniej, jeśli nie miał w pobliżu kolegów, którzy by go tego nauczyli, to nie było szans. Więc pojawia się tutaj paru takich nowych też beatboxerów, którzy nagle, wiesz, beatboxują 4 lata i okazuje się, że umieją tyle, co tacy to beatboxują 16, bo po prostu mają, poświęcili te 4 lata tylko na naukę beatboxu. To
1: wiesz co, powiemy no tak, obiecaliśmy ci, że wypuścimy cię po 15 minutach, skłamaliśmy, bo zbyt fajnie opowiadasz, wiesz?
2: Właśnie, jeszcze, no mamy jeszcze tyle pytań, zostaniesz jeszcze.
0: Dobra,
2: dzięki wielkie.
1: No to co, z nami jest Patryk Matela, a my słuchamy czego? Zip Składu, Śródmieście Południowe.
2: Śródmieście Południowe.

0: chociaż nieraz są koszmarem. Śródmieście południowe, na zawsze tu zostanę, na zawsze tu zostanę. Śródmieście południowe.
1: Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
3: Czwórka na dzielni, a konkretnie na Śródmieściu, akurat nie południowym.
4: No nie, chociaż jesteśmy niedaleko granicy.
3: No
4: w sumie.
3: Ile?
4: Jak nie patrzeć.
3: Tak z trzy przecznice?
4: No,
3: nie, no, czy
4: no
3: więcej?
4: Troszkę więcej, troszkę więcej, ale to są takie, wiesz, nieduże. W sensie, jeśli chodzi o trasę, no to jednak powiedzmy, że to przy Alejach Ujazdowskich.
3: To już jest południowe?
4: To już się zaczyna południowe, no.
5: To rzut beretem.
4: To rzut beretem. Także bardzo blisko, a to dlatego, że jesteśmy na Torwarze, na Grand Beatbox Battle 2026, 17. edycja, czyli Homecoming. Wielki powrót do Warszawy po paru latach w Azji. Wow, no to jest międzynarodowa impreza. Jak już mogliśmy usłyszeć się nie tak dawno, 95% uczestników jest nie z Polski, bo tutaj ludzie naprawdę przyjechali wszystko oglądać, zawodników jest też multum. Widzę, że tutaj nasz gość, przypomnijmy, cały czas wita się z kimś. Patryk Tiktak Matela jest z nami cały czas i witasz się co chwila i do wszystkich jest nie cześć, jest hello cały czas.
5: Tak.
4: Troszkę bliżej.
5: To prawda, po prostu mam tutaj mnóstwo ziomali, których spotykam regularnie od 20 lat na takich imprezach jak ta i mamy z niektórymi z nich całkiem sporą historię tutaj znajomości, także super, czuję się jak w domu.
3: Słuchaj, rozmawiamy dzisiaj też nie tylko o beatboxie, ale też o Warszawie, a jak się okazuje, wy macie grę miejską.
5: Tak jest.
3: Opowiesz coś o tym?
5: Tak, we współpracy z GBB, Fundacja Instytut Beatboxu, której jestem prezesem, stworzyła grę miejską Follow the Beat i gra polega na tym, że chodzimy po różnych punktach w Śródmieściu i zaliczamy checkpointy. Czasami jest to zrobienie sobie selfie pod palmą, na przykład na rondzie de Gaulle'a, czasami jest to zrobienie wideo z muzyką, z beatboxem, z inspirowanym muzyką filmową pod kinem Luna. Czasami jest to jam session na Zbawiksie albo granie na krześle na patelni. Także ludzie, właśnie ci Japończycy, Koreańczycy, Australijczycy, Niemcy, Francuzi zwiedzają naszą piękną Warszawę, obserwują lokacje turystyczne, wiadomo, kolumna Zygmunta, pomnik Chopina, te wszystkie klasyczne miejscówki i no i właśnie zdobywają punkty, za które później wymienią się na merch GBB i Fundacji Instytut Beatboxu.
3: A rozmawiałeś z tymi uczestnikami?
5: Tak, są zachwyceni, naprawdę są zachwyceni. Nasi wolontariusze są na mieście i zaraportowali już około 150 osób, które wzięły w tym udział, także nie jest źle. To nieprawda, że wszyscy do 14 odsypiają tutaj imprezy.
4: No chociaż jest co odsypiać, bo tu dzieje się naprawdę dużo, prawda? Już też słyszeliśmy od Juliany wcześniej.
5: Wyśpisz się po festiwalu, jak to mówią.
4: Tak. My to chyba wszyscy znamy co jakiś czas.
3: Słuchaj, ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące samego beatboxu i przygotowywania się. Czy kiedykolwiek robiłeś na przykład coś takiego, że wziąłeś sobie utwór, który ci się podoba i próbowałeś go całkowicie zrekonstruować?
5: Tak.
3: To jest w ogóle jakaś taka powszechna forma przygotowywania się?
5: Tak, nazywa się cover. Nie, to jest bardzo beatboxowy. Nie, to bardzo prosta rzecz. Znaczy prosta. Oczywiście stopień skomplikowania zależy od tego, jaki kawałek chcesz zrobić, ale tak, jak najbardziej da się rozebrać utwór na takie rzeczy jak warstwa perkusyjna, którą można dosyć łatwo w beatboxie naśladować. Jakieś charakterystyczne melodie, czy linia basowa, czy jakiś tam hook w refrenie. Tak, te rzeczy jak najbardziej ludzie robią i przygotowują się do wykonywania tego na lub stacji, albo solo.
3: A jaki był taki na przykład najtrudniejszy cover, który przygotowałeś?
5: O kurczę, wiesz co? Chyba kiedyś grali, nie wiem czy najtrudniejszy akurat, ale wymagało to trochę wysiłku, bo był to po prostu długi numer, gdzie było dużo perkusji. Robiliśmy kiedyś z chórem Sun and Grace, który serdecznie pozdrawiam, numer Rudimental Waiting All Night. I've been waiting all night for... Oni to śpiewali, a ja robiłem... I tam ciągle po prostu było piłowane przez parę minut.
3: Wspominałeś też, że beatbox to jest, wiesz, w dużej mierze właśnie naśladowanie perkusji i powiedziałeś, że to jest taka podstawa. A jak to jest na przykład, jak masz elektroniczną perkusję z automatów, a na przykład akustyczną? Czyli wiesz, jest jakiś na przykład taki u was podział, że inaczej podchodzi się do naśladowania akustycznej perkusji, a inaczej do automatów perkusyjnych?
5: Inaczej dobiera się brzmienia, tak. Czyli po prostu w ogóle instrumenty, które... Wszelkie, nie tylko perkusyjne, które starają się naśladować beatboxerzy, jeśli ich celem jest bardzo wierne naśladowanie na przykład jakiegoś tam, nie wiem, hi-hatu, który ma tam jakiś szelest blachy, który na którym nam zależy, żeby odtworzyć, no to... Musimy sobie tam cyzelować to. Więc tak, jak najbardziej się te rzeczy robi. Perkusja elektroniczna ma inne stopy, werble, hi-hety i łatwo to odtworzyć.
4: Zupełnie różne brzmienia, zależy od tego,

0: kawałka się próbuje, jaki kawałek próbuje się wykonać, albo jaki instrument chce się właśnie zaprezentować.
1: Tak, ja robię mi techno i Louis Armstronga, nie ma sprawy.
0: A karawan? Wow. Powodzenia życzę. Dobrze, Patryk Matela, prezes Fundacji Instytut Beatboxu, był z nami w Radiowej Czwórce. Już cię nie trzymamy, wiem, że czekasz, żebyś się wyrwać tutaj. Rozumiemy to, jest to faktycznie fascynujące wydarzenie Grand Beatbox Battle 2026 na Torwarze.
2: Pozdrawiamy wszystkich. Wielkie.
1: Dzięki.
3: Czwórka na dzielni.
4: Czwórka na dzielni. Czwórka, czwórka na dzielni.
5: Autopromocja.
6: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zajrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
11: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
11: No tak.
13: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Sorry, mordo, jem popcorn, nie mogę za bardzo gadać, ale jest godzina 16.
1: Pogoda.
0: Dobry popcorn, nie?
2: No całkiem spoko, Michał nam przyniósł, bardzo dziękujemy.
0: Tak, dziękujemy Michałowi Piwowarkowi, mamy popcorn do rozmawiania o pogodzie, specjalnie po to wzięty. No i co można powiedzieć o pogodzie, o czego jeszcze nie było powiedziane? No nic, więc my po prostu wam powiemy, na co my mamy ochotę pogodowo.
2: No.
0: Adam, jaki masz vibe dzisiaj?
2: Chciałbym, jak zawsze, żeby było słonecznie, bo dzisiaj temperatura już nie pasuje całkiem. No wiesz, mamy
0: jest
2: koniec
0: miło.
2: Września, jest spoko, nie?
0: No,
2: ale, no jednak, żeby nie było tej groźby deszczu, to bym się bardzo ucieszył.
0: No, wtedy. Ta groźba wisi cały czas nad nami.
2: No, bo tak właśnie parno jest troszkę, nie? A oprócz tego to, żeby, no nie wiem, wieczorkiem, gdy się zacznie ochładzać, to żeby się nie ochłodziło do 10 stopni, bo to no, właśnie przesada, no, przesada, nie za dobrze.
0: No, a ja też tak myślę, że nawet mi by wystarczyło tylko, żeby było troszeczkę jaśniej. Nawet niech już spadnie ten deszcz, ale po prostu mam trochę problem, że to niebo jest takie szare, przygnębiające, a wcale nie jest przygnębiająco. Jest bardzo wesoło tutaj na Grand Beatbox
2: tak?
0: Battle.
2: Niech spadnie ten deszcz i co?
0: I nas wszystkich zaleje?
2: Coś takiego.
0: Coś
2: no,
0: takiego.
2: Jakoś tak on tam safuł. Ten...
0: Oni tak wszyscy.
2: No, safuł tam 2137, czy jakkolwiek on się tam...
0: 7258.
2: Dixon.
0: 5-10-15.
2: Tak. O, zaraz się zacznie. Nie no, 5-10-15 jeszcze dzisiaj prawdopodobnie zagramy, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy na Grand Beatbox Battle, że cały czas jesteśmy na miejscu na Torwarze, także jesteśmy w terenie, można powiedzieć, czwórka na dzielni w pełni, co?
0: I jest gorąco.
2: Jest tutaj jest gorąco. Może to przez ciebie, może to przeze mnie, może przez Michała, a może przez wszystkich zawodników i emocje, jakie tutaj panują. Wydaje mi się, że tak. Także chcielibyśmy ocieplenia. Zapraszamy was tutaj, wpadajcie tu. Czwórka ma patrona nad tym wydarzeniem. Let's go!
1: Autopromocja. Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: audycję Czwórka na dzielni. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: A zaczęliśmy od utworu Pitbull, Nele Karajnicia, czyli bośniańskiego muzyka. Cóż, dlaczego wybrałem ten numer, pewnie zapytasz?
2: Bo 0-0 z Bośnią wczoraj.
1: Nie.
2: No ale to prawda, to też.
1: No spoko, no.
2: Tak było.
1: Skąd ja mam to wiedzieć?
2: Liga Narodów, Polska, Lewandowski zszedł pod koniec.
1: Słuchaj, ty jesteś od takiej wiedzy, ja nie mam pojęcia o piłce nożnej, ja tylko wiem, że są dwie bramki i 11 gości.
2: Mhm, dobra, piłka jest jedna, bramki są dwie, no jak no. Mawiał poeta, no.
1: Tak, ale utwór Pitbull, mój drogi,
2: no.
1: Wybrałem dlatego, że jesteśmy dzisiaj na Śródmieściu.
2: Wow.
1: Śródmieściu Warszawy. I gdybym miał stare auto, takie zdezelowane, i miał się przejechać po Śródmieściu Warszawy i wybrać jeden utwór, który by mi towarzyszył po takiej podróży po Śródmieściu nocą z dezelowanym starym autem, to byłby to właśnie utwór Pitbull.
2: A czemu?
1: Nie wiem. Ale taki mam po prostu takie wewnętrzne poczucie, że bardzo pasuje mi do tego klimatu.
2: Aha.
1: Cudowny utwór, zresztą z filmu. Polecam film Czarny kot, biały kot.
2: Wspaniale. No, ja bym wybrał coś innego, ale to
1: no okej,
2: może
1: no to byś
2: to
1: pewnie
2: ja.
1: Wybrał problem.
2: A ja bym wybrał problem. Wiadomo, jestem znanym fanem problemu, tak. Więc tak.
1: Ale chcę jeszcze ci powiedzieć taką ciekawostkę, bo utwór się nazywa Pitbull. Możesz nie wiedzieć, ale Pitbull to jest też taki pies.
2: Tak?
1: No, tak. Oprócz tego jest taki raper Pitbull.
2: A to wiem, to trudno nie wiedzieć.
1: I jest jeszcze serial polski Pitbull.
2: Tak?
1: Tak. I żadne z tych dwóch rzeczy ostatnich nie ma związku z piosenką Pitbull, tylko pies.
2: Ale może posłuchajmy czegoś, co ma związek z Pitbullem, co? Posłuchajmy. Miłosz, odpal nam, dobra?

0: to sobie dalej gra, moi drodzy, ale tak, to jest właśnie Pitbull, chyba ten, którego tak tutaj chciałeś być sprytny.
1: Tak, chciałem być sprytny.
0: Chciałeś być sprytny. Pitbull serial, mianowicie. Moi drodzy, czy pamiętacie, kiedy Patryk Wega

0: Były dobre filmy?
1: Serial to był.
0: Ale film też.
1: No dobra, i to był dobry film?
0: Moim zdaniem początkowe Pitbulle były bardzo spoko, no. Tylko już nie te takie znane ze Stramowskim i tak dalej, to sprzed 10 lat już chyba teraz. Jakieś tam niebezpieczne kobiety i Doda w filmie, bo to trochę przesada, ale w tym przypadku serial i pierwszy film bardzo spoko.
1: A czy Pitbull bardziej ci się kojarzy, mówię o serialu, no. Czy bardziej ci się kojarzy z Śródmieściem Warszawy, czy raczej z Pragą? Bo tu jest, widzisz, no.
0: Wydaje mi się, że ze Śródmieściem, bo ta komenda jednak była w Śródmieściu, nie?
1: No tak.
0: No i tak.
2: Mnie słyszycie?
1: No dobrze. Tak. W takim razie halo, to mamy ustalone, że jest to Pitbull z nawiązaniem do warszawskiego Śródmieścia. A no co dalej zaproponujesz?
0: No, moi drogi, skoro Warszawa, no to druk kolejny ikoniczny twórca warszawski, mianowicie Filip Szcześniak, znany jako taką
1: Wąsacz
0: Hemingway.
1: Wąsacz
0: z Kairu, zdaje się, ale bo tam się urodził, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tam się urodził.
0: Słuchajmy, tak o Hemingway, Szlugi i Kalafiory.
3: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
4: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
4: W urzędach były koniaki.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
4: Kobietom rozdawał kwiaty.

Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone Nike. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między pieprzone bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex.

0: Śledzę ich tak od trzech, może czterech tygodni, no już kicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.

Parę dziewczyn na ulicy Kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej,

0: ulica dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
3: Prowadzimy ze Śródmieścia, z Torwaru, Adam Smolarek, no i ten drugi. Moi drodzy, dzisiaj Adam za chwilę przejmuje absolutną kontrolę, ponieważ nie wiedziałem, że on... Po pierwsze, nie wiedziałem, że mam tak wykształconego współprowadzącego.
4: Co nie wiedziałeś?
3: To wiedziałem, to prawda. Który wczoraj wysłał mi swoją pracę licencjatką? Nie,
4: nie, nie, nie.
3: Na zaliczenie.
4: Praca zaliczeniowa, praca semestralna z historii XIX wieku.
3: No, to... tak, musiał się... No ja wczoraj czytałem i dlatego się świetnie składa, że będzie miał dzisiaj z kim porozmawiać o tej wiedzy, która pewnie nie była mu przydatna od tamtego czasu.
4: Zależy. Ale nie. Moi drodzy, tak, no my jesteśmy na Grand Beatbox Battle 2026, na imprezie, o której rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie, ale teraz czeka nas jednak dużo bardziej warszawianistyczne spojrzenie, można by powiedzieć. Magda Włoszycka jest z nami.
5: Hej. Dzień dobry, cześć.
4: Warszawskie przygody.
5: Tak.
4: Tak,
3: i raczej
4: cię przedstawić.
3: I raczej żadnego związku z beatboxem.
5: Żadnego.
4: Okay. A szkoda.
3: Nie ten, to dobrze, nie ten to, chyba, dobrze, to
5: nie,
3: dobrze. Miejmy
5: nie
3: to,
5: ta generacja.
3: Musimy to ustalić.
4: A szkoda, mogło być. Temat, dlaczego Marcin tutaj mnie skolautował na temat mojej pracy ze studiów, to może zaraz. Najpierw porozmawiamy o tym, gdzie my w ogóle jesteśmy. Jesteśmy bardzo blisko Wisły, tak. A w ostatnim czasie dużo się mówi o tym, że mamy niski poziom przede
5: to
4: wszystkim
5: prawda.
4: Wody i wtedy pokazują się różne artefakty z przeszłości.
5: To też prawda, to też prawda. Natomiast...
4: Trochę bliżej mikrofon.
5: O, bardzo dziękuję za podpowiedź. Ale tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą Wisłę, to tak naprawdę historia Warszawy jest związana z Wisłą i w zasadzie gdyby nie Wisła, nie byłoby historii Warszawy i skarpy Wiślany i Warszawskiej. Natomiast należy się cofnąć, zanim powiem o tym niskich poziomach wod, należy się cofnąć dużo wcześniej do czasu zlodowacenia, kiedy Wisła wypływała spod lądu lodu, miała 18 km szerokości i płynęła tam, gdzie teraz jest Kampinoski Park Narodowy. I Wisła wielokrotnie zmieniała swoje koryto. Jak pójdziecie na Gnojną Górkę, Gnojna Górka, wiecie gdzie jest? Nie wszyscy może słuchacze wiedzą, natomiast to jest to miejsce na Starym Mieście, taka górka widokowa, z której można piękne panoramy Warszawy podziwiać, to tam Wisła płynęła tuż pod Gnojną Górką. I Wisła wielokrotnie zmieniała swoje koryto, natomiast to można powiedzieć, że do czasów tych zmian klimatycznych, które teraz mamy,

0: po prostu miała wysokie poziomy i bardzo często wylewała. I życie na Powiślu, powiedzmy do XVIII wieku, było zdefiniowane przez te wylewy. Te powodzie były tragiczne, ponieważ domy budowane na Powiśle nie miały podmurówek i fundamentów, w związku z tym jak przychodziła wysoka woda...
1: To spływały.
0: To spływało i było to tragiczne wydarzenie. Takie najbardziej znane

0: Wisła miała powyżej 8 metrów.
1: Wow.
0: A teraz, dzisiaj, sprawdzałam, 106 centymetrów.
2: To nie i tak jest, nie jest najniższy poziom.
0: To nie jest najniższy,
2: nie?
0: Bo mnie tam około 50 było. Mhm. Natomiast faktycznie jest tak, że pojawiają się różne artefakty i to bardzo różne rzeczy. Bo począwszy od oczywiście różnych takich starych rzeczy. Ostatnio wyłowiono parę narzędzi, które z prehistorii, które są zbudowane, zrobione z poroża jelenia na przykład, albo z kości jelenia. Natomiast także pojawiają się artefakty tego typu jak z czasu potopu szwedzkiego, bo jak Szwedzi grabili Warszawę, to wywozili na łodziach części kamienic i różne kosztowności, tak więc jak się zatopiła Łódź, no to można było po prostu to znaleźć, także z czasu II wojny światowej.
2: No tak, pojawiały się różne szwedzkie szkuty, to na pewno. Pojawiają się różne, ja czytałem, wagoniki do wywożenia gruzów prawdopodobnie, które też trochę trudno umiejscowić w czasie, dlatego że jednak, no właśnie, w sumie nie do końca łatwo określić do wywożenia czego one akurat w tamtym momencie były. Ale ja proponuję, żebyśmy już Wiśle w tym momencie dali spokój, chociaż o Powiślu będziemy jeszcze rozmawiać. Przed nami następny utwór, czyli co, Marcinie?
3: No cóż, jeśli Wisła, no to schodki.
2: Tak? A nie.
3: A, jeszcze.
2: Magenta, mój drogi.
3: O nie, to zaspoilerowałem, co będzie dalej. No niech to. No dobrze.
2: Zagrajmy.
3: Trudno.

0: mieście. Ta rzecz tu się dzieje, tak. Trawestując tak troszkę molestę.
1: No mógłbyś przestać to robić.
0: Przepraszam. Dzięki. Nie, dziękuję. Nie będę tego
1: dziękuję.
0: Robił.
1: Dziękuję.
0: Adam Skumarek, IDLM, Grand Beatbox Battle 2026 na Torwarze. Tu właśnie jesteśmy. Z nami jest Magda Włoszycka, czyli warszawskie przygody. No i co? No i teraz powinniśmy porozmawiać o Powiślu jako tak.
1: Na którym się znajdujemy? Nie, nie znajdujemy
2: jesteśmy.
1: Się na
2: Powiśle. Jesteśmy. Powiśle to część Śródmieścia. Jak
0: no
2: najbardziej.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale
0: tak.
1: Czy to czy Torwar jest na Powiślu? Tak.
0: Tak.
1: Okej, okay, tak. Teraz już wiemy.
0: No dobrze, zatem Powiśle. Powiśle zaczęło się w sumie od osad rybackich.
2: Tak. Pierwsze osady, tak naprawdę, o których mówimy tu na Powiślu, to był Solec. Od XII wieku mniej więcej to był port, do którego przywożono sól z Wieliczki, bo Wisła to był taka autostrada. Tak? Nie było kiedyś dróg, tak więc wszystko
0: wiadomo.
2: Natomiast druga miejscowość to była Rybaki i Rybaki były no, tam na wysokości Starego Miasta mniej więcej, tak, w tamtym miejscu. Tak? Tak więc tam możemy powiedzieć, że wtedy, ale to było jeszcze przed tak naprawdę powstaniem dawnej Warszawy, no bo potem mamy historycznie Jazdów, a jeszcze tam wcześniej Gród Brudno i dopiero później Starą Warszawę. I tak naprawdę historia tego Powiśla datuje się... Tak naprawdę skarpa, że tak powiem, warszawska, która była elementem, na której zbudowano dawną Warszawę, także prowadziła w inne miejsca, tak, wzdłuż krakowskiego przedmieścia. I od XVII wieku wzdłuż krakowskiego przedmieścia pojawiały się domy magnackie. One miały także piękne i pałace, które miały piękne ogrody. Natomiast biedni mieszkańcy Warszawy byli ulokowani, czyli na poziomie Wisły, tak? Byli na terasach zalewowych, gdzie żyło się bardzo ciężko, tak jak mówiliśmy wcześniej. Natomiast tak naprawdę rozwój Powiśla zaczął następować w XIX wieku, dlatego ponieważ tutaj pojawiły się pierwsze zakłady przemysłowe i trochę to było wymuszone przez rozwój całego miasta Warszawy. No bo jak rozwija się miasto, no to co? Ważne zaczyna być wodociągi i muszą być blisko Wisły, tak? Kolejny element to jest gazownia i to co ciekawe na Powiślu w okolicach Solca mamy pozostałości starej gazowni pierwszej, która była założona około 1856 roku. I była tam do 1930. No i można powiedzieć, że w tamtym czasie na Powiślu było około 20 różnych zakładów przemysłowych z różnych dziedzin. No i tak naprawdę za to Powiśle zaczęło się rozwijać. Natomiast oczywiście nasza historia Warszawy jest bardzo skomplikowana, bo Warszawa była pod zaborami, tak więc wiele różnych sytuacji po drodze zaburzało ten rozwój. No i potem można powiedzieć tak, że w okresie międzywojennym Powiśle zyskało zupełnie, pojawili się nowi osadnicy, ponieważ zaczęto budować tamy, ponieważ Wisła cały czas wylewała. No i pozostałości jakby takich tam, to jest na nazewnictwie, to jest na przykład ulica Tamka. Dokładnie, ulica no tak. Tamka, tak? Tak więc zaczęto przed powstaniem styczniowym budować pierwsze, regulować bieg Wisły, no bo się ciężko żyło po tej lewo, to były niby takie pierwsze kroki pod bulwary, które teraz zupełnie inne mają charakter. No ale wtedy zaczęto w okresie dwudziestoleciu międzywojennym pojawiły się na Powiślu bardzo ciekawe budynki i do tej pory można to podziwiać, bo one bardzo piękne kamienice w stylu modernistycznym. I tak naprawdę wtedy to Powiśle zyskało zupełnie nową twarz, tak naprawdę.
0: No właśnie, jak to się stało, że Powiśle z miejsca, w którym pojawiały się tylko zakłady robotnicze, czy te właśnie mieszkania, w których mieszkało się, nie wiem, 6 osób na izbę na przykład, stało się tym, które znamy dzisiaj, czyli jednym z najdroższych miejsc w Warszawie.
2: A, no bo to jest jeszcze dalsza historia tak naprawdę, bo to, ten rozwój Powiśla, który teraz obserwujemy, tak? To jest związane z kilkoma elementami. Pierwsze to jest to, że tak naprawdę było zbudowanie biblioteki BUW-u, która po prostu, no i oczywiście, co tu dużo mówić, po 1989 roku Warszawa zyskała nowe fundusze i nową twarz. W związku z tym pojawiały się różne pomysły architektoniczne, które pozwalały zaadoptować, tak jak na przykład elektrociepłownia Powiśla, dawne elementy architektoniczne, budować ją w tkankę miejską w sposób taki awangardowe z jednej strony, a z drugiej strony oparte na historycznych rysach i ta dzielnica zyskała wtedy nową twarz. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że nadal na Powiślu się żyje bardzo dobrze, jeżeli chodzi o klimat, dlatego bo w Warszawie także mamy bardzo duże problemy z ufalami upałów i mapy takie, gdzie obserwuje się rozkład temperatur pokazują, że wilgotność i w okolicy Powiśla żyje się teraz dużo łatwiej.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka, czwórka na dzielni.
2: A nasza dzielnia to Śródmieście dzisiaj. Śródmieście konkretnie w tym momencie nawet Powiśle.
3: Warszawskie Śródmieście.
2: Warszawskie

0: lepiej niż w innych częściach Warszawy, na Ursynowie, czy w takich dzielnicach, gdzie jest dużo betonu, tak? No wiadomo, że Wisła w jakiś sposób, pomimo niskiego poziomu wód, jednak pozwala na to, że no, jest bardziej wilgotno i lepiej się żyje.
1: I jest więcej komarów na przykład też.
0: Komarów.
2: Na pewno. Jeszcze tak. Do ciekawostek i śladów po starym Powiślu wrócimy. Magdalena Włoszczycka jest z nami. I teraz czego słuchamy?
1: Słuchamy teraz.
2: Teraz, tak.
1: Teraz słuchamy Schodków.
2: To słuchamy Schodków. Przed nami.

młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, no sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na na na na na na.

0: moi drodzy, Mata i schodki. Ależ on nawinął, ależ siedział na tych schodkach. Wspaniałe rozrywki. No, no, nasza polska młodzież, prawda, Marcin? No, dobra, ale już wystarczy, już nie śpiewajmy. Mata i schodki za nami, z nami jest Magda Włoszycka i rozmawiamy o tym, co na Powiślu, o tym, co w naszej okolicy, o dynasach na przykład. A nie, część z was, jeśli bywa w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego, może znać ulicę Dynasy.
1: To prawda.
0: I ona tam jest nie bez powodu, natomiast to zupełnie nie to, o co chodzi.
1: Tak, oczywiście. Dynasy, wiele osób nie kojarzy, ale tam był tor kolarski, który był torem bardzo nowoczesnym. I tak naprawdę dzięki temu torowi, tak naprawdę i kolarzom, którzy tam trenowali, mamy pierwszy medal olimpijski w kolarstwie torowym w 1924, jak się nie mylę, tak, na olimpiadzie. Był to srebrny medal i aż trzech zawodników było, byli to zawodnicy trenujący na tym torze. Ten tor to był zupełnie inny niż teraz sobie wyobrażamy, ponieważ tor został zbudowany w 1892 roku i po środku toru było jeziorko i była wyspa z altanką, gdzie grała muzyka. Tak? Tor na początku był drewniany i to było miejsce wokół

0: którego nie tylko skupiała się społeczność związana z kolarzami, czyli Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, ale także był to ośrodek, gdzie wspaniale się bawiono, ponieważ były tam bale, spotkania towarzystkie. Wyglądało to zapewne zupełnie inaczej niż teraz sobie to wyobrażamy, to na przykład tor kolarski na Pruszkowie, pewnie to wygląda zupełnie inaczej.
1: No tak, no tym bardziej, że tutaj mamy też sporo świadectw historycznych, że młodzież, robotnicza młodzież, czyli właśnie powiślańska, mogła przyjść i oglądać te wyścigi i kibicować, więc tym samym, no właśnie tutaj trochę wracamy do tego gentryfikowanego Powiśla, prawda, że jednak w tej sytuacji to było dosyć egalitarne, że młodzież mogła przyjść, oglądać, kibicować i w sumie każdemu było wolno.
0: Tak, to prawda z jednej strony, ale z drugiej strony jednak tam były takie pawilony, gdzie odbywały się te imprezy. Z drugiej strony był taki pawilon dwupiętrowy, gdzie był magazyn na 200 rowerów, tak więc wyglądało to jednak trochę inaczej. W 1920 roku ten tor został przebudowany z drewnianego na betonowy, co dodało mu jakby też splendoru i osuszono to jeziorko, które było w okolicach.
1: Kochamy to w Warszawie, zalewanie jeziorek betonem,
0: tak,
1: prawda?
0: Ale wtedy nie było zalane jeziorko, tylko jeziorko było osuszone. To jest zasadnicza różnica, tak? Natomiast tor miał być bardzo nowoczesny i dlatego tak to było, tak?
1: No tak, no to prawda, to prawda. Natomiast, no właśnie, dlaczego dzisiaj też przede wszystkim tego nie ma i w sumie co jest na miejscu dynasów tamtejszych?
0: Mieszkania. Zabudowa. Dlaczego nie ma? Dlatego, bo tor dynasów powstał na włościach takiej rodziny, która się nazywała De Vasso. I te włości były dzierżawione. I w 1930 roku, kiedy zakończyła się historia dynasów, po prostu potomkowie tej rodziny po prostu zmienili pomysł na dzierżawę i po prostu ktoś inny wydzierżawił to miejsce i postawiono tam kamienicę. To jest cała historia tego miejsca.
2: A czy są jakieś ślady po tym torze? Jakiekolwiek?
1: Jest tablica.
0: Niewiele. Ja mówiąc szczerze, jak byłam na kursie przewodnickim, to szukaliśmy czegoś, nie ma. Natomiast jest to zaskakujące absolutnie, no bo w Warszawie mamy parę miejsc, gdzie były fajne takie stadiony budowane. No stadion na przykład na Skrze, który był w okolicach ulicy Okopowej, gdzie później jest historia żydowska bardzo trudna.
1: Troszkę bliżej poprosimy.
0: Był także stadion Dziesięciolecia, a wcześniej w miejscu stadionu Dziesięciolecia. Teraz mamy tam stadion narodowy, tak? Dla tych młodszych,
1: wiadomo,
0: którzy nie wiedzą, tak? No bo może tak być.
1: No tak.
0: Był po drodze jarmark, taki, gdzie można było kupić wszystko, a wcześniej jeszcze tam był basen, tak więc mamy różne historie tutaj z obiektami sportowymi w Warszawie. Natomiast tutaj wygląda na to, że już po prostu nic nie ma.
1: Jest jedna minimalna wręcz pamiątka, bo to jest dyskusyjna, ale jest ta rotunda, która była obok.
0: Rotunda.
1: To było obok dynasów. I ta rotunda dzisiejsza to już ma trochę też mało wspólnego.
0: To jest co innego, bo w tej rotundzie było prezentowane dzieło związane z panoramą Tatr. I to nie było, ono było obok, ale i tam teraz jest podobno nowy budynek postawiony,
1: jest.
0: Tak, taki ekskluzywny, który ma nawiązywać, podobno część murów została wbudowana, natomiast to jest zupełnie inna historia. Natomiast bardzo ciekawa, związana z tą panoramą Tatr, to był duży obraz, który można było na Kowastawa podziwiać po prostu od środka, nie na zewnątrz.
1: To jest chyba największy polski obraz olejny w historii.
0: Tak. Tak, tak, tak. To był największy i ja jeszcze gdzieś mam 115
1: metrów
0: na 16 metrów, tak wysokości. Tak. Bardzo duży obraz, no który tego potem był pocięty i gdzieś zaginął. Tak?
1: Dokładnie tak. Więc... tak. A potem były tam warsztaty samochodowe w tym miejscu. To jest w ogóle ciekawe, jak się o tym czyta, że miejsce, które jednak miało być takie właśnie, powiedzmy, dla kultury, no z czasem przeszło na warsztaty, a teraz po tym, jak była tam przez ileś lat ruina, bo gdy ja chodziłem na studia, to na samym początku tam była właśnie ruinka tej rotundy. Tak, no to teraz już jest to przerobione na zupełnie nowy,
0: ekskluzywny
1: budynek. No dobra, myślę, że w tym momencie powinniśmy wrócić do muzy jeszcze.
2: Wróćmy do muzyki i za chwilę więcej ciekawostek o Powiślu.
1: Kaliber 44, moi drodzy, normalnie o tej porze.

0: Kaliber 44, normalnie o tej porze. Tego właśnie słuchaliśmy w radiowej czwórce. Cały czas jesteśmy na Torwarze, cały czas na Grand Beatbox Battle 2026.
1: Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
3: Tłumnie u nas.
0: Tłumnie i głośno, tak, no tłumnie nic dziwnego, głośno. Tu się bardzo dużo dzieje dzisiaj. Wielki finał w sumie tego, co wszystkich konkurencji tutejszych, no ale dobrze. Magda Włoszycka jest z nami i myślę, że powinniśmy dodać coś o niedalekim od nas Jazdowie.
4: Tak.
0: W ogóle o tym, że to jest w zasadzie jedno z najstarszych miejsc w Warszawie?
4: No oprócz Grodu Brudno, który był po drugiej stronie Wisły i można sobie na YouTubie wyszukać animację fantastyczną, która pokaże, jak ten gród wyglądał. To jest bardzo ciekawe. Natomiast tak naprawdę to bardzo często osoby przychodzące do Warszawy myślą, że najstarszy punkt Warszawy to Stare Miasto. Nic bardziej mylnego, bo pierwszym miejscem, możemy powiedzieć, śladami osadnictwa był Jazdów. Jazdów znajduje się na terenie Łazienek Królewskich. Tak? Możemy znaleźć tam pomnik upamiętniający. Żeby to znaleźć, trzeba pójść w okolice, znaleźć się w okolicy pomnika Henryka Sienkiewicza i wejść na wzgórze. I tam właśnie był zlokalizowany Jazdów. To był taki gród średniowieczny książąt mazowieckich, który był między XII a XIII wiekiem. On był wielokrotnie najeżdżany. No i jego upadek był związany z decyzją o przeniesieniu po prostu dawnej Warszawy do miejsca Starego Miasta, gdzie teraz po prostu myślimy, że jest najstarszy punkt Warszawy, tak? Ale tak do końca nie jest.
0: Nic bardziej mylnego, absolutnie. Przy blisko Zamku Jazdowskiego można znaleźć też taki kamień z inskrypcją, że to jest właśnie jedno z najstarszych miejsc, tak? Że tu są początki Warszawy. Tak. Natomiast z dzisiejszej perspektywy my lubimy sobie zajść tam na osiedle Jazdów, osiedle domków fińskich, w których... Trochę NGO-sów ma swoje siedziby na pewno. Ja tam byłem w otwartej pracowni, byłem w solatorium, w ladomku, czyli no głównie no w moim przypadku na koncertach czy na wystawach, ale...
3: No koncertów najbardziej typowych dla ciebie, jak się tylko da.
0: Oj nie.
3: Myślisz, że nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że mój typ to bardziej ten chmury.
3: Okej, dobra, okej, masz rację.
0: Ale tu chciałeś przytwaniaczyć.

0: No, coś no, nie wyszło. Chciałem, no. Nie, no tam to bardziej więcej muzyki improwizowanej się rozgrywa w tych miejscach. Bardzo mnie bawi za to. Na Jazdowie jest taki moment, wiecie, tam są różne alejki w tej zieleni, bo to jest bardzo zielony punkt Warszawy. I tak jak to jest na planie takiej siatki, kwadratu, to jest jedno miejsce, w którym jest przedreptane na skos. Mm-hmm. I tam wstawili tabliczkę, że to jest też alejka, aleja leniuszków.
1: Okej. Okay.
0: Dla tych, którzy nie chcą chodzić dookoła. Co ciekawe, tutaj można dodać, że to nie są jedyne domki fińskie w Warszawie przecież, no bo mamy na pewno to, co było koło Biblioteki Narodowej i już
1: to
0: nie
1: prawda.
0: Ma.
1: Tak, koło Biblioteki Narodowej i jeszcze domki były w podobnym stylu na Bemowie.
0: Tak. Osiedle Przyjaźni, prawda?
1: Tak, osiedle Przyjaźni.
2: Dalej są.
1: Tak. Natomiast ja jeszcze bym jedną rzecz chciała dodać odnośnie tego rejonu przy Jazdowie, bo jest tam Zamek Ujazdowski. I tam był dwór królowej Bony, tak?
0: No tak.
1: I wiem, no, królowa Bona to jest królowa, która przywiozła nam ziemniaki, które...
0: Są symbolem.
1: Są trochę symbolem Polski na dzień dzisiejszy.
0: Tak, no w tym przypadku zdecydowanie. No ale właśnie to jest w ogóle śmieszne, gdy tak sobie myślimy... Co jakiś czas do mnie dochodzi, jak oglądałem na przykład Roberta Makłowicza dzisiaj, co jakiś czas do mnie dochodzi, że to jest takie polskie warzywo, ziemniak, a tymczasem właśnie, tak jak słusznie przypomniałaś, królowa Bona sprowadziła.
1: Królowa Bona, tak, która po prostu no, była dla nas bardzo ważną królową, była Włoszką.
0: No tak, no wiadomo, skąd też przyjechało, no właśnie.
1: Tamtąd przyjechała.
2: Gdybyśmy dzisiaj wyszli z Sorwaru teraz, po Grand Beatbox Battle, to gdzie byś na przykład proponowała, żebyśmy ruszyli na podróż szukaniem śladów tej starego Powiśla, starych terenów?
1: Gdzie byście, moglibyście pójść w okolice Marienstadtu, tak naprawdę?
0: Mhm.
1: Moglibyście pójść w okolicach Marienstadtu, osiedle Marienstadt, tak naprawdę wydaje się teraz, jak się wchodzi, to że to jest stare, ale to nie jest stare, bo to jest osiedle, które było zbudowane w okresie powojennym, było stylizowane na stare, no bo wtedy była taka filozofia, że rzeczy, które wyglądają jak szlacheckie, są dla ludu. Tak? Podobnie jest, zwróćcie uwagę, z nazwą Pałacu Kultury i Nauki, który także pałac. No to, a przecież była zupełnie inne podejście tutaj. Natomiast warto potem przejść jeszcze kawałek, tak, na ulicę Bednarską, bo z ulicy Bednarskiej tam była łaźnia pierwsza w XVIII wieku. To bardzo ciekawe miejsce. I z tej łaźni był taki most poniński, bo kiedyś na Wiśle, z wyjątkiem mostu Stanisława Augusta, Zygmunta Augusta w XVI wieku, to potem były tylko przeprawy czasowe na Wiśle. W związku z tym tam była właśnie przeprawa Most Polińskiego, taki łożbowy most na drugą stronę.
0: I tu mamy piękną klamrę, bo zaczęliśmy od tego, co Wisła odsłania, gdy mamy niski poziom wody i kończymy na Moście Polińskiego faktycznie. Mhm. Także dziękujemy Ci bardzo, Magdo, że do nas zajrzałaś.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Grand Beatbox Battle, bo tutaj jest bardzo głośno,
1: tak,
0: faktycznie.
1: Bardzo głośno.
0: Ale no, tu się też przede wszystkim dużo dzieje. Czwórka na dzielni, czwórka na Grand Beatbox Battle. Grajmy.
3: Ha. Abradab i Joka. UVLT.
4: Dzień dobry.
3: Dawaj. Gdy wstaje później...

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne danie nie przyjmuję.

0: kawałek do reklamy.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy,

0: aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

szarości. Niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: Na zegarze godzina 17, a jesteś to pewien? Było Trials X. Tak, jestem pewien. No, 17. Okay, dobra, widzę, mam zegar, taki
1: sprawdzałem
0: duży
1: cię,
0: napis.
1: Tylko cię sprawdzałem.
0: Zobacz, 17.00.07, sobota.
2: Pogoda.
1: Oj, moi drodzy, powiedzmy sobie o tym, na, w sensie, najpierw powiedzmy o tym, o czym myślicie pewnie. Co się dzieje teraz w Zakopanem?
0: Co się dzieje teraz w Zakopanem, mój drogi? Otóż w Zakopanem 15 stopni według najnowszych odczytów stacji meteorologicznej. Co więcej, jest to wręcz przeciwległy koniec Polski wobec Pomorza, na którym, uwaga, ostrzeżenie przed gęstą mgłą cały czas występuje.
1: Gęstą mgłą?
0: Tak.
1: Utrzymajcie się tam.
0: Trzymajcie się, zdecydowanie. To nie Silent Hill.
1: O mój Boże, to nie są żarty, to nie są ćwiczenia.
0: To nie Silent Hill, to Polska, moi drodzy, tak. Nie. Także trzeba uważać na siebie na Pomorzu. Jeśli jedziecie akurat gdzieś samochodem, no
1: albo
0: to...
1: rowerem.
0: Albo rowerem,
1: albo
0: to zachowajcie
1: idziecie
0: czujność.
1: Bardzo szybko. Uważajcie, jak idziecie bardzo szybko i nie idźcie szybko przez plażę.
0: Kamizelki odblaskowe, te sprawy.
1: No.
0: Tak. Czego byśmy sobie chcieli od pogody, to już powiedzieliśmy. A jak jest teraz? No się trochę szarzy, coraz ciemniej, co?
1: Ja bym chciałbym się dowiedzieć od słuchaczy, jak wy się czujecie z tą pogodą? W sensie, zastanówcie się dzisiaj, tak, zróbcie sobie taki pogodowy rachunek sumienia. Czy wy rzeczywiście jesteście przygotowani na tą jesień, która już nadeszła? Czy wy jesteście pogodzeni z tym, że nie ma już lata? Czy wy się w ogóle... Weźcie się ogarnijcie.
0: I pamiętajcie, napiszcie potem marcin.jankowski@polskieradio.pl. To jest właśnie ten adres, na który należy napisać swoje wrażenie na temat pogody w dzisiejszych dniach, na tym
1: przyjmuję
0: styku
1: wszystkie.
0: Lata i jesieni, w tym momencie już wręcz po prostu jesieni. Masakra,
1: no
0: co?
1: No cóż, no tak, no to jest niepokojące. Na szczęście u nas na Grand Beatbox Battle jest całkiem gorąco, całkiem wesoło, prawie jakby lato się nie skończyło. Adam je popcorn, ja piję wodę, jest super. Mhm.
0: Wszystko się zgadza.
2: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę. W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki. Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar. Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieci.

0: Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B2 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

audycję Czwórka na Dzielni. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.

0: news? Check the log. Bardzo, bardzo ładnie, Marcin, to było, no.
1: Tak, jesteśmy już. Jesteśmy na dzielni, jesteśmy w Warszawie.
0: Śródmieście Ujazdów, tak. Tak. To jest ta okolica.
1: A dokładnie jesteśmy na Torwarze.
0: Aha.
1: Grand Beatbox Battle.
0: 17. edycja, 2026, wielki powrót do Polski.
1: To w ogóle nie są przelewki, to w ogóle nie jest tak, że wiecie, wy nie wiecie, co tu się teraz dzieje.
0: Znaczy, Marcin brzmi, jakby się nabijał, ale prawda jest taka, że tu naprawdę jest bardzo dużo ludzi. W tym momencie
1: teraz właśnie trwa... wszyscy zniknęli z korytarza i nagle wszyscy słuchają tej bitwy. Zauważyłeś?
0: Ja zupełnie się nie dziwię, bo jednak faktycznie te bitwy cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Jest tu bardzo dużo zawodników i widzów z całego świata, o co pytaliśmy już organizatorkę na samym początku. Początku tej audycji, ale no prawda jest taka, że chwilę temu był tu okrotny harmider, a tymczasem teraz już mamy, no właśnie, troszkę ciszy, bo zaczęła się bitwa, na którą nawet Michał poszedł.
1: Dokładnie, ale powiem wam, że naprawdę klimat tutaj jest niesamowity. Poszedłem do łazienki, a ludzie tam, beatboxują nad pisuarami.
0: Dołączyłeś?
1: Co?
0: Dołączyłeś?
1: Nie, ja nie umiem beatboxować.
0: A nad pisuarem też nie?
1: Nawet nad pisuarem, ale jest to naprawdę ciekawe i widać, że tutaj wszyscy są, żyją tym całym ciałem i są bardzo entuzjastyczni. I powiem wam, że to się udziela. W sensie naprawdę słucha się tutaj wszystkiego i jest takie, że się chce w tym uczestniczyć.
0: Mój drogi, ja nie umiem beatboxować. Wiemy, jest dobry pogłos, więc można sobie pośpiewać. Wtedy najlepiej się brzmi. To po audycji. Może.
1: Dobra, po audycji.
0: Przyjemności po programie. Dlatego teraz już zaczęliśmy sobie od kawałka z zagranicy. Otóż Check the Lock, tego słuchaliśmy od Clipping i to nas prowadzi w stronę, o której będziemy rozmawiali za moment, dlatego że tu Warszawa, Powiśle, Śródmieście, to przecież nie jest wyłącznie atrakcja polska, tylko są tu też atrakcje z zagranicy. Muzeum Azji i Pacyfiku. To jest instytucja, która znajduje się ze względnie niedużej odległości od nas. Za moment porozmawiamy właśnie o niej. Więc teraz
1: nie pozostaje nic innego, jak zagrać utwór, który jest, można powiedzieć, trochę hymnem Muzeum Azji i Pacyfiku.
0: Czyżby?
1: No może nie, może sobie to totalnie dodałem.
0: Tak myślę,
1: Ale wiesz, o jakim utworze mówię?
0: No.
1: Tokyo Drift, moi drodzy, na antenie czwórki.

0: dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Cóż, dalej jesteśmy na Grand Beatbox Battle i nie wiem, czy wiecie, ale to jest chyba pierwszy raz od 3 lat, kiedy Grand Beatbox Battle jest organizowany w Europie. Wcześniej było w Azji, prawda?
3: W Tokio.
2: Więc cóż, to co my możemy zrobić, żeby jakoś to odwrócić? My możemy się na chwilę przenieść do Azji.
3: No możemy się przenieść do Azji, chociaż czy mowa o Tokio? Zaraz się dowiemy. Maria Szymańska-Inlata jest z nami, cześć.
4: Cześć.
3: Muzeum Azji i Pacyfiku. Całkiem niedaleko nas.
4: Tak, bliziutko.
3: Bliziutko, to prawda. No dobrze, no to...
2: Przyszłaś spacerem?
4: No niestety nie.
3: Okay. Ach, a to zacznijmy od pytania, jak często, gdy ktoś do Was przychodzi, myśli, że będzie przede wszystkim o Japonii? Bo to jest bardzo popularny kierunek, Japonia, Korea, wiadomo, a to chyba nie do końca o to chodzi.
4: To prawda, z takimi oczekiwaniami przychodzą do nas zwiedzający i my ze wstydem musimy przyznać, że na razie jeszcze Japonii u nas nie ma, ale to już niedługo, bo szykujemy się do otwarcia drugiej części ekspozycji stałej, na której Japonia już się znajdzie.
2: I kiedy będzie otwarta?
4: Pracujemy, myślimy, że za około 2-3 lata będziemy mogli już zaprosić.
2: No to wtedy już zbłąkani będą wiedzieli, gdzie się udać.
3: A wyjaśnij w sumie osobom, które nie mają nic wspólnego z muzealnictwem, dlaczego to tyle trwa, że 2-3 lata?
4: To jest bardzo dużo pracy merytorycznej, do której już jesteśmy przygotowani. Wybór eksponatów to jest pierwsza rzecz, bo w naszych magazynach jest ich 23 tysiące. Z tego wybrać część do eksponowania... To jest trudna decyzja. A kolejnymi sprawami jest finansowanie, wszystkie procedury przetargowe, które zabierają oczywiście czas i sama produkcja, bo wszystkie elementy są budowane specjalnie do danej przestrzeni. Jest projekt aranżacyjny, gabloty, oświetlenie, multimedia, wszystko specjalnie na potrzeby tego muzeum.
3: Jako kustoszka, jako kuratorka jesteś o tym, jak sądzę, najlepiej poinformowana, bo to chyba wszystko ostatecznie, no trochę jak z reżyserem w filmie, prawda? Ostatecznie spoczywa na tobie.
4: Tak, to są nasze pomysły, ale też silnie współpracujemy z projektantem wnętrza, który też wnosi wiele od siebie.
3: Okej.
2: Okay. A powiedz, bo rozmawialiśmy o tym, czego nie ma w muzeum.
3: Super.
2: To może pomówmy o tym, co rzeczywiście możemy tam zobaczyć.
4: Myślę, że już całkiem sporo. Przede wszystkim Galeria Indonezji, nasza największa galeria, od której w zasadzie od Indonezji życie muzeum się zaczęło, ale mamy też prawdziwą mongolską jurtę na ekspozycji. Mamy część poświęconą Azji Centralnej, która jest mało znana, a jest przepiękna, barwna i też urzeka. Mamy strefę dźwięków, część poświęconą instrumentom muzycznym z różnych regionów Azji. I wystawy czasowe oczywiście, które się zmieniają mniej więcej co pół roku.
2: I teraz co można obejrzeć?
4: Teraz mamy wystawę poświęconą kolekcji Krzysztofa Findzińskiego, prywatnego kolekcjonera, który w tym roku prawie 300 obiektów przekazał na rzecz naszego muzeum. Możemy zobaczyć, poznać jego życie, to dlaczego zaczął kolekcjonować, co kolekcjonował, jak te obiekty wyglądają. I tutaj już mamy do dyspozycji praktycznie całą Azję.
3: No to skoro o kolekcjonowaniu mowa, no to dzisiaj Dzień Kolekcjonera był obchodzony, z tego co wiem.
4: Tak, to było wydarzenie, podczas którego zwiedzający mogli spotkać się bezpośrednio właśnie z panem Krzysztofem Findzińskim, ale mówiliśmy też o fotografii, bo w czwartek otworzyliśmy wystawę fotografii.

0: fotografii z naszych archiwów i tam możemy zobaczyć i starsze zdjęcia, i bardziej współczesne. Pokazujemy przemiany, bo taki tytuł właśnie ta wystawa nosi.
1: No to są fotografie profesjonalne czy amatorskie? Bo ostatnio, zwłaszcza też w Warszawie, dużo się o tym mówi, o archiwach społecznych, o tego rodzaju oddolnej fotografii, jednak nie tej sprofesjonalizowanej, tylko tej takiej bardziej spontanicznej.

0: którzy podróżujemy i innych podróżników, także osób, które pracowały w Azji zupełnie w innych zawodach.
1: Jeszcze do Muzeum Azji i Pacyfiku wrócimy, a teraz co? Masz teraz chyba propozycję pasującą.
2: Myślę, że pasującą. No co prawda to jest zespół, który trochę cosplayuje okolica Azji Środkowej, ale no Santara Beat i zespół taki, a tytuł utworu to Tamat.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: No Santara Beat, tego słuchaliśmy i kawałka Tamat z ubiegłego roku, z listopada zresztą. Z nami jest Maria Szymańska-Ilnata, kuratorka z Muzeum Azji i Pacyfiku. No dobrze, no to właśnie, co oznacza Nusantara? Bo to jest pojęcie, które jest związane z tym muzeum też bezpośrednio.
3: Tak, bo na początku właśnie taką nazwę muzeum nosiło, kiedy skoncentrowane było rzeczywiście na kolekcji z Indonezji. I dzisiaj Nusantarę Indonezyjczycy chcieliby utożsamiać właśnie z archipelagiem, na którym położone jest to państwo. Natomiast historycznie to był troszeczkę większy zakres. W każdym razie chodzi tutaj o wyspy, które dzisiaj należą do Indonezji.
2: Możemy też dodać, że to jest plan nowej stolicy Indonezji, tak? Czy już jest określony nawet?
3: Tak, to jest nazwa, stolica jest teraz w budowie.
2: No właśnie, wow, to też jest jakiś potężny projekt w ogóle. Abstrakcyjnie to brzmi z naszej perspektywy chyba.
4: Mam pytanie, czy do Muzeum Azji i Pacyfiku przyjeżdżają też turyści z zagranicy, jako ciekawostkę, że akurat w Polsce obejrzeć wystawę z Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Oczywiście zdarzają się goście z zagranicy, ale nie prowadzimy takich badań, więc nie wiemy, co ich do nas sprowadza. W każdym razie z pewnością są to turyści, którzy do Warszawy trafili, ale przede wszystkim z osób z zagranicy odwiedzają nas przedstawiciele diaspor azjatyckich mieszkających w Polsce i w Warszawie.
2: No dobra, co w najbliższym czasie w muzeum? Bo rozmawialiśmy o tym, co jest, co dalekosiężne, a zdaje się, że zbliżamy się do kilku otwarć, do kilku wydarzeń.
3: Tak, to co powiedziałam, w czwartek była otwarta wystawa fotograficzna.

0: czeka nas w październiku, na koniec października, finisaż wystawy o kolekcji Krzysztofa Findzińskiego, a w listopadzie otwieramy wystawę poświęconą ikatom, czyli tkaninom w takiej charakterystycznej technice pochodzących z różnych regionów Azji. I tam Japonia też się znajdzie.
1: A jednak.
0: Tak.
1: No jednak. Chociaż no, mnie na przykład ciekawi to, że macie na przykład seminaria literackie.
0: Tak, od pewnego czasu mamy takie cykle i także festiwal literatury azjatyckiej, który już też niebawem, w listopadzie, więc serdecznie zapraszamy i staramy się propagować literaturę azjatycką z różnych krajów, właśnie wśród też polskiej publiczności.
2: I jak przebiegają te seminaria?
0: To są zazwyczaj rozmowy na temat jednej lektury, która jest wcześniej zadawana. Uczestnicy seminariów przygotowują się do tych spotkań, czytają zadane lektury, a następnie odbywa się dyskusja.
1: To ja zadam trochę inne pytanie. Właśnie wracając trochę do tego, czego zaczęliśmy, czyli zainteresowanie Azją w Polsce istnieje, ale zwykle zmierza w stronę kilku konkretnych państw. Jak w przypadku takich właśnie spotkań, wykładów, seminariów? Czy to mowa o tych punktach, powiedzmy, mainstreamowych kultury azjatyckiej, czyli na przykład no, jakichś znanych kultury japońskiej, czy jednak właśnie można posłuchać o Vanuatu, dajmy na to?
0: Staramy się jednak wprowadzać nowe rzeczy i próbujemy zainteresować publiczność także tymi mniej popularnymi kierunkami. Więc takie i wystawy, i takie lektury na pewno się znajdują.
1: Czyli misja.
0: Tak, oczywiście, to jest nasza misja.
1: No dobrze, ale właśnie, ja cię miałem o twój doktorat nie pytać, nie będę pytał o doktorat, ale powiedz ogólnie, czym ty konkretnie się zajmujesz?
0: Ja konkretnie zajmuję się Indonezją. Jestem kuratorką tej części, poza tym instrumentów muzycznych, bo mamy ich ponad 550 w naszej kolekcji, więc całkiem sporo. No i od niedawna przygotowuję też część wystawy stałej, tej naszej nowej wystawy stałej, która będzie poświęcona Melanezji. I tutaj zakres moich zainteresowań się poszerza, ale nie tak bardzo, bo duża część naszej kolekcji pochodzi z kulturowej Melanezji, ale politycznie z rejonów należących do Indonezji.
1: My jesteśmy głównie redakcją muzyczną, musimy przyznać, więc moje pytanie brzmi, słowo klucz gamelan, co to jest?
0: Gamelan to jest zestaw instrumentów muzycznych, ale też i orkiestra pochodzących z Jawy i z Bali, bo mamy dwa rodzaje gamelanów. Taki gamelan jawajski można zobaczyć u nas na ekspozycji stałej. Można go też dość często usłyszeć, bo mamy w Warszawie warszawską grupę gamelanową. I to są instrumenty w większości wykonane z metalu, ale także bębny, także instrumenty strunowe. I co ciekawe, Jawajczycy podchodzą do gamelanu jako do jednego instrumentu, nie zestawu. To jest bardzo interesujące i każdy z muzyków umie grać na każdym instrumencie.
2: Cóż, moi drodzy, nie samym beatboxem człowiek żyje, można byłoby powiedzieć. Więc jeśli tylko jesteście na torwarze i później będziecie się zastanawiać, co robić na przykład jutro, albo w następnych dniach, jak już beatbox się skończy, no to co? Solec 24, Muzeum Azji i Pacyfiku.
0: Oczywiście, serdecznie zapraszam.
1: To moje ostatnie pytanie, bo po prostu uschnę, jeśli go nie zadam, czyli czy gamelany są powiązane z obchodami tych, nie wiem, teatrów maski czy coś, czy to już jest wyłącznie tradycyjne, nie powiązane z tym? Jak to działa?
0: Gamelan jest bardzo żywy, okay. Też współcześnie i wykonywane są na nim różne nowoczesne utwory, jest łączony z instrumentami europejskimi, z keyboardami, z perkusją i tak dalej, więc to cały czas żyje i możemy obserwować dwa nurty, taki właśnie purystyczny, tradycyjny i zupełnie nowe pomysły wykonywane właśnie na tych instrumentach.
1: To nowoczesną tradycję też musimy sprawdzić.
2: Całe szczęście Adam nie uschnie.
1: Przepraszam. Maria Szymańska-Linata, kuratorka z Muzeum Azji i Pacyfiku, była z nami. Dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Że
0: dziękuję i zapraszam.
1: A my teraz zagramy no jednak chyba troszkę mainstreamowo, bo będzie to Joe Hisaishi z soundtracku do Mojego Przyjaciela Totoro. Także tym skończymy. Joe Hisaishi, a tak dokładnie Mamoru Fujisawa. Także posłuchajmy The Path of the Wind.

0: Czwórka na Dzielni, czwórka na Śródmieściu, czwórka na Torwarze. Na...
1: Grand Beatbox Battle, tak, cały czas gdzie jesteśmy jeszcze? Tu. W Polsce, we wszechświecie,
0: w Europie.
1: Drodze Mlecznej. No tak, no.
0: No dobra, to na pewno.
1: APZ powiedział, co wiedział. Paweł z Ursynowa zaprezentował slang. Z nami natomiast w tym momencie jest już Rafał Padla. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Właściciel i twórca Muzeum Życia w PRL-u.
2: Otóż to.
1: Tak jest, no dobrze.
0: Mam pierwsze pytanie,
1: oho,
0: bo jak już jak kiedyś tam byłem, to się zawsze zastanawiałem, czy większość osób, którzy tam przychodzą, to są młodzi ludzie, na przykład w naszym wieku, którzy chcą się czegoś dowiedzieć
1: to
0: i
1: młodzi?
0: Zobaczyć. No okej, okay, wiesz, bardzo młodzi. A czy dorośli, którzy chodzą i mówią, kiedyś to było?
2: I tak, i tak. Trochę wszystkich. To jest dla mnie zaskoczenie, że przychodzą bardzo różnie. Właśnie zaskoczeniem są dla mnie młodzi ludzie, którzy przychodzą.
0: Okej.
2: Okay. Bo starszych to bym się spodziewał, nie? Że tam nawet zaciągną za uszy młodsze pokolenie, chodź tu, zobacz, jak to było źle. Ale że młodzi sami z siebie są zaciekawieni. I to młodsi jeszcze od was.
0: Jeszcze?
2: Co mnie zaskakuje, nawet jeszcze, więc są zainteresowani tematem, widocznie coś ich tam przyciąga.
0: A jak tworzyliście to muzeum, to z jakim założeniem, że tak naprawdę do kogo głównie chcieliście to skierować?
2: Jaki
0: był ten główny motyw?
2: Wiesz, samo muzeum się wzięło z wycieczek, które robię od tam już 17 lat, zabytkowymi Nyskami. I tak naprawdę zacząłem od wycieczek dla turystów zagranicznych, gdzie pokazywałem im nieznaną Warszawę taką, której turyści zazwyczaj by nie obejrzeli sami. I z tych rozmów wyszło, że ich interesuje, jak to było w tych poprzedniej epoce, jak się żyło. I tak się zaczęło troszeczkę od garażu na Pradze, tak? Zrobiłem taki mini garaż, potem większy, potem takie Muzeum Czar PRL, no i tak, wiesz, to trochę wyszło właśnie z tej turystyki i z tego tła do pokazania gościom, jak to było.
0: A co było w tych pierwszych garażach? Co tam gromadziłeś?
2: Z mojej piwnicy wziąłem parę rzeczy i od cioci, i od babci.
1: Znaczy, polska iskierka zmysłu przedsiębiorczości. No, lata 90. nowy ustrój.
2: Trochę tak. No to, co się zebrało, akurat babcia się wyprowadzała, więc można było zabrać parę mebli. Z garażu się coś wzięło, z piwnicy się coś wzięło. No i takie mini mieszkanko zrobiłem, nawet tam wtedy nie mieliśmy, pamiętam, ogrzewania w tym garażu. Był prąd, ale to tam... Jak była zima, to tam woda ściekała tak po ściankach, no bo nie było ogrzewania, więc troszkę wilgoci było. No i takie tam proporczyki, prawda, przyrządy codziennego użytku, no tak po kolei.
1: Wiesz, co mnie za to zastanawia, mam pytanie, jak wygląda budowanie takiej wystawy o Muzeum Życia w PRL-u, dlatego że PRL to jednak jest, no nie tylko ten stan wojenny i lata 80., nie? Nie tylko Sywkiła i Mogiła jednak, tak. Zdecydowanie, tylko historia udanego polskiego designu, redukcji analfabetyzmu i tak dalej. Mhm. Jak to się... niuansuje.
2: No bardzo ładnie to zauważyłeś właśnie tak. Trzeba było pewien poziom obiektywności i pewien poziom detalu. Znaczy na jakimś poziomie detalu się zatrzymać. Czyli wspomnieć o każdej sferze. Kultura jest u nas obok terroru. Specjalnie, bo w latach 50. Ludzie umierali na Rakowieckiej gdzieś w ubeckich piwnicach, a jednocześnie kultura miała bardzo dobry okres. Artyści mogli robić, prawda, oczywiście w ramach linii partyjnej, ale mogli się tutaj rozwijać, prawda? Więc staraliśmy się bardzo, bardzo nieszczegółowo, ale tak ogólnie przyjąć każdą z tych sfer tematycznych jako taki trochę wstęp, tak, do tematu.
1: No, kultura trzecioobiegowa, kultura oddolna, samizdatowa, wiadomo, tak. Ale powiem tak, na przebicie tego wejścia, usłyszałem kiedyś w radiu takie zdanie a propos lat 50., wydaje się absurdalne i trochę jest. W latach 50. apetyt na wibrafony w Polsce był olbrzymi.
0: Co?
1: I no wibrafon, instrument taki, wiesz, co się pałeczkami uderza,
0: tak? Z czego się to akurat wzięło, że nagle w latach 50.
1: Właśnie też mnie to zastanawiało i myślę, że zostawimy w tym momencie słuchaczy z zastanowieniem na ten temat, dlatego że przechodzimy do kawałka, który nawiązuje prawdopodobnie do programu dla dzieci i młodzieży, nadawanego jeszcze za PRL-u, ale też w tak zwanej wolnej Polsce. 50-15 to kawałek od kogo, Marcin?
0: Od PZ-a
1: i tego typu mesa. Słuchajmy.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: 50, 15, zaraz się zacznie. Nie, to nieprawda. PZN Typ Mes, właśnie to oni nam tutaj zarapowali. My jesteśmy cały czas na Grand Beatbox Battle 2026 na Torwarze. Przypomnijmy, że impreza trwa, że dzisiaj wielkie finały konkursowe, ale jeszcze nie koniec samego wydarzenia w tym roku. Z nami jest Rafał Patla, czyli właściciel i twórca Muzeum Życia w PRL. No właśnie,
3: Marcin. Rozmawialiśmy już trochę o początkach tego, o garażu. A teraz jak wygląda, z czego się składa wystawa muzeum i co można tam zobaczyć i na przykład na co najbardziej teraz zapraszasz?
4: Na wejściu jest to, co powiedzmy chcieliśmy przekazać jako taką historię modus operandi muzeum, czyli dlaczego jesteśmy wolni. Jak to się stało, że jesteśmy wolni? Więc na wejściu są wybory 89, jest Solidarność, jest stan wojenny, jest takie półpięterko, gdzie grupujemy zazwyczaj chętnych turystów, którzy chcą usłyszeć historię Solidarności i tam ją im, że tak powiem, sprzedajemy, bo uważam, że jest to fantastyczna historia, którą trzeba

0: się dzielić światu, bo myślę, że nie doceniamy tego, co zrobiliśmy i nie możemy o tym zapomnieć. A dalej już wchodzimy w troszeczkę lajtowe tematy, znaczy lajtowe, no najpierw to tam jest propaganda i terror, więc może nie, i odbudowa Warszawy, może nie lajtowe, no, ale dalej jest to, co jest dosyć powiedziałbym ciekawe, czyli sport, turystyka, nasze sprzęty, które produkowaliśmy radiowe od najstarszego do najmłodszego, jest Walkman Kajtek, jest dalej, jest powiedzmy taki sklep o designie, sklep powiedzmy GS, tak? Mieszkanko, kino, miejsce pod kolejki, moda, jest kawiarnia, jest sala dzieciństwa, także troszkę tam jest. Tak.
1: A w takim razie jak zauważyłeś na przykład jakby zmianę w zainteresowaniu tym okresem, odkąd tworzyłeś muzeum?
0: No tak, tak, to powiedziałbym
1: tak. Masz takie poczucie, że więcej osób tam zagląda?
2: Albo że zmieniła albo, że się inni ludzie. Metryka właśnie.
0: Wiesz, aż tak długo to muzeum nie jest, nie przesadzajmy, to jest, no. Wiesz, w tym miejscu jest 8 lat, nie?
2: No 8 lat to całkiem sporo czasu mimo
0: ale,
2: wszystko.
0: Ale, no tak, tak, ale generalnie, czy się zmieniło podejście, wiesz... Wydaje mi się, że weszło to pokolenie, które to jest teraz i ZX, nie wiem, które teraz jest...
2: Zależy, o którym mówisz.
0: Już nie milenialsi, tylko następne.
2: No to na Z-ki. To my, ale to już 30-latkowie są, nie?
0: O kurna. Czekaj, to
1: alfa.
0: A 20-latki to co?
2: No to też jeszcze końcówka Z-ek chyba, tak. Ale już alfa powoli, no.
0: No dobra, no to pokolenie Instagrama, tak?
2: Okay.
0: Pokolenie, które już się urodziło z telefonem w ręku, tak? I z nim żyje, je i wszystko robi. Nagle w tym muzeum, po pierwsze, chyba trochę odkłada ten telefon. Znaczy, z jednej strony wykorzystuje go do fajnych zdjęć na Instagrama, bo tam jest dużo takich przestrzeni, sam o tym nie wiedziałem, to jest dla mnie też zaskoczenie, że jest bardzo instagramowe, tak mi mówią.
2: Czyli ładnie
0: młodzież mi mówi,
2: tak?
0: No staraliśmy się to zrobić ładnie, ale jest bardzo instagramowe, tak? Więc to wyszło przez przypadek. Natomiast to, że tam są przedmioty, oczywiście nie wszystko można dotykać, staramy się, żeby nie dotykali, ale jednak namacalne te przedmioty takie fizyczne, myślę, że to jest dla nich szok, że te przedmioty tak wyglądały, że kuchnia, że radia, że nie wiem, waga, niby do dzisiaj się to używa, tylko wszystko to już jest elektroniczne, nawet wagi są elektroniczne, nie? To, że to ma jakieś śrubki, to, że to ma jakiś odważnik, który musisz tam wyrównać, żeby to zadziałało. Na przykład taka jest taki wizjerek do oglądania slajdów, zdjęć, nie? To, że oni muszą przesunąć, że to spada. Oczywiście to psuje się cały czas, dobra, ale jednak mechanicznie to działa dosyć, no ciekawie. Nie?
2: To ostatnie pytanie, najciekawszy obiekt, jaki jest?
0: No myślę, że jednak saturator automatyczny, bo jest jedyny w Polsce.
2: O, wow, okay. No dobrze.
1: Przypomnijmy jeszcze, gdzie się znajduje Muzeum Życia w PRL-u?
0: Piękna 28/34, tuż przy Placu Konstytucji.
2: Warszawa, no. Przypomnijmy.
0: Warszawa.
2: Nie warszawocentrycznych. My natomiast w Warszawie byliśmy, rozmawialiśmy o warszawskim Śródmieściu. Dzisiaj przypomnijmy, Grand Beatbox Battle 2026 pod patronatem czwórki trwa, a my dziękujemy wam za dzisiejszą obecność.
1: Żegnamy się. Dzięki wielkie. Adam Smolarek i Del M.
2: Naszym gościem był Rafał Padla, teraz dodajmy, a realizował nas Miłosz Duda, wydawał Michał Piwowarek. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zejrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wróżka, prawdę ci powie, czy spełnią się moje...

0: Marzenia, Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
1: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
2: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamin, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
11: 15 zł.
10: Lepiej.
11: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
10: Z kuponami?
11: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Czy już znasz tę nową?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Po reklamie.

0: Minęła godzina 18. Pogoda. Nie uciekniemy już od jesieni, ale spróbujmy ją trochę odczarować, bo przed nami naprawdę przyjemny, chociaż nie tak bardzo ciepły wieczór, ale w końcu mamy koniec września. Na zachodzie dzisiaj około 15 do 17 nawet stopni Celsjusza i tutaj dzisiaj wieczorem najcieplej. W centrum od 13 do 15 stopni, na południu od 13 do 15 także, na północy do 16 stopni, ale w zdecydowanej części Polski nie będzie dzisiaj wieczorem padać. Drobny deszcz pojawi się jedynie na wschodzie kraju. Także jeżeli wybieracie się na wieczorny spacer albo na imprezę, to zdecydowanie warto już postawić na jesienną garderobę, no i ubrać się na cebulkę.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Otto brata Romana, tak Rzymianie nazywają ciepłe, słoneczne dni w październiku i dlatego dzisiaj namawiamy Was na taki jesienny wypad właśnie do tego miasta.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Weronika Puszkar.
0: Trwa ostatni wakacyjny weekend. Myślę oczywiście o studentach, którzy na uczelnię pójdą dopiero za kilka dni, ale też o wszystkich tych, którzy jeszcze we wrześniu odpoczywają. No bo umówmy się, że lipiec i sierpień, szczególnie poza granicami naszego kraju, w tych uwielbianych przez Polaków państwach, były bardzo upalne. No i część z nas już przesuwa urlop właśnie na wrzesień. A jak ten urlop spędzić? Te ostatnie dni, które jeszcze przed nami? I tak jak wspomniałam, my dzisiaj proponujemy Włochy. Te Włochy, do których kochamy jeździć latem, no ale jest to coraz bardziej uciążliwe przez temperatury. W City Break Wakacje porozmawiamy dzisiaj o tym, co robić w Rzymie i dookoła Rzymu dokładnie jesienią. Poza tym, że można zwiedzać Koloseum i jest to dużo przyjemniejsze, bo nie świeci tak słońce i tak bardzo nie dokucza nam upał, to też dzieje się mnóstwo interesujących festiwali kulturalnych. Ale powiemy też o tym, czy Rzymianie wyróżniają się na tle mieszkańców pozostałej części Włoch. Zostańcie z nami, za chwilę szczegóły. Teraz Little Miss Sunshine w czwórce Charlotte Plank.

0: Dzisiaj razem z nami Barbara Kamińska, autorka książki Rzym o życiu wśród Rzymian, szepczących posągach i kojącej Ostii i o krok od Rzymu. Cześć!
1: Buonasera, bo już w sumie po południu.
0: A ja w ogóle czytałam, że Rzymianie mówią trochę innym włoskim.
1: No, to też zależy, dlatego że Włochy to jest taki bardzo zróżnicowany kraj, taki dosyć, powiedziałabym, młody kraj, bo to zjednoczenie, utworzenie państwa włoskiego to 1861 rok, więc oni bardzo są przywiązani do swoich regionów, takich małych pipidówek i tak naprawdę to od wioski do wioski te języki u nich się różnią. Oczywiście regionami też się różnią, no i jeszcze jest specyfika jakich dialektów, więc mamy w Rzymie dialekt rzymski, oni mówią na to romano albo romanaccio, także tak, to nie jest taki standardowy. Mówią, ale mówią też niektórzy ładnie.
0: Czyli jesteś w stanie rozpoznać, kiedy mówi mieszkaniec Rzymu, a mieszkaniec innej części Włoch?
1: Jestem w stanie rozpoznać, nie zawsze, zależy czy miałam kontakt. Ja jestem językowcem, językoznawcą, więc jakby u mnie to no, wiadomo, że na słuch dużo rzeczy. Więc jestem w stanie, nie zawsze jestem w stanie zlokalizować, skąd ten akcent jest, ale na przykład już Emilia Romagna, tak, już jeśli chodzi o południe Włoch, tak, toskański, ma takie słynne to toskańskie, to z Hanoi, to słychać po prostu, jeśli ktoś rzeczywiście gdzieś ma przebitki tego dialektu. Natomiast no rzymskie tak, oni też zjadają końcówki, mówią tak trochę, też jest bardzo charakterystyczne, jak na ulicach oni krzyczą, nie? Więc jakby też nie zawsze rozumiem wszystko, ale jestem w stanie rozpoznać tak, to jest ten rzymski tutejszy lokalny dialekt.
0: A są jakieś powiedzenia, którymi posługują się mieszkańcy Rzymu, a których może nie usłyszymy w innych częściach Włoch?
1: Są to w ogóle przede wszystkim różnego rodzaju słowa, które mówimy, nie? Na przykład facardo, nie powiedzą facaldo. U nich jest tendencja do tego, żeby na przykład ly zamienić na ry, robi się twardszy ten język przez to. Ao, bella, to takie typowe jest też rzymskie, taki okrzyk, nie? Ao, i to jest takie właśnie bardzo, bardzo rzymskie, po tym całe Włochy generalnie takich właśnie Rzymian rodowitych rozpoznają.
0: A to facardo to co oznacza?

0: fa caldo, czyli gorąco jest, ale zamiast ly jest ry, no i wtedy oni robią bardziej taki twardszy ten akcent z tym ry zastępującym ly.
1: Na niektórych vlogach spotkałam się z tym, że Rzymianin bywa tak stereotypowo postrzegany jako taka osoba głośna, no co jest chyba charakterystyczne dla w ogóle każdego Włocha, ale też bezpośrednia i cyniczna w żartach. Niezwykle pewna siebie. Zgadzasz się z tym?
0: Myślę, że to jest dobra generalizacja. Natomiast ja nie lubię generalizacji osobiście, bo każdy jest inny, dużo jest stereotypów i ja nie jestem zwolennikiem stereotypów. Natomiast tak, większość osób, ale też niekoniecznie wszyscy Rzymianie, których znam, owszem, mają specyficzne poczucie humoru, są głośni, ale generalnie wydaje mi się, że południe Włoch całe jest głośne. Jak już pojedziemy do Bolonii czy do Mediolanu, to tam Mediolan to w ogóle mi przypomina Polskę. Na schodach ruchomych nikt sobie w oczy nie patrzy. A w Rzymie to każdy się do siebie uśmiecha i zaczepia i w autobusie się zawiązują przyjaźnie albo na przystanku. Rzeczywiście Rzymianie są bardzo bezpośredni. To jest pewne, co mi bardzo przeszkadzało na początku. Ten dystans taki też personalny jest dużo, dużo mniejszy, że miałam wrażenie, że wręcz włazili na mnie i czułam ich oddech na szyi, więc to mi przeszkadzało. Do dzisiaj czasami mi przeszkadza.
1: A to ironiczne poczucie humoru to jest to cynizmo romano? Bo ja z takim hasłem się spotkałam.
0: Właśnie nie wiem, czy ja bym to tak nazwała. Ja...
1: Ale gdzieś takie hasło gdzieś się pojawia.
0: Oni są specyficzni, ich poczucie humoru jest w rzeczy samej specyficzne, jest lekko ironiczne i oni często mówią o sobie sono ironii, że jestem taki właśnie ironiczny. No, myślę, że w tą stronę to idzie. Czasami nie zostawiają suchej nitki na pewnych rzeczach. Nie? Dużo jest takiej krytyki, bardzo, bardzo też ironicznej, tak.
1: To za chwilę porozmawiamy o trasach, na które warto się wybrać w Rzymie. Dzisiaj z nami jest Barbara Kamińska, autorka książek Rzym o życiu wśród Rzymian szepcących posągach i kojącej Ostii i o krok od Rzymu.

0: Dzisiaj w czwórce Barbara Kamińska, autorka książek, między innymi książki Rzym o życiu wśród Rzymian, szepczących posągach i kojącej ostii. O czym szepcą posągi w Rzymie?
1: O, to są specyficzne posągi. Właśnie takie posągi, które do końca nie wiadomo skąd pochodzą, bo są różne przypuszczenia. Najczęściej to są chyba jednak starożytne posągi, ale trudno jakby dowiedzieć się skąd, gdzie one stały, co dekorowały. Natomiast w Rzymie papieskim, czyli wtedy, kiedy to papiestwo rządziło i to papiestwo tam miało w Rzymie swoją stolicę, to były takie posągi, ja to nazywam czasami taką gazetą, nie? Trochę. Bo one służyły właśnie do wieszania pamfletów i takich różnych oszczerczych wierszyków na temat papiestwa, polityki prowadzonej przez papieży, ściąganych podatków, różnych niesprawiedliwości. No i właśnie tacy zwykli ludzie, którzy chcieli cokolwiek powiedzieć na papieża, to mogli tam po prostu przypiąć te różne zarzuty oszczerstwa czy krytykę.
0: A dzisiaj?
1: Dzisiaj to raczej zabytki. Dzisiaj nawet przy jednym z nich, tym najsłynniejszym Pasquino, jest on zagrodzony, jest napisane, że nie można tam niczego absolutnie umieszczać. Jest to zabytek, natomiast obok stoi tablica, na którą można takie przypinać różne etykietki. I uwaga, ja tam kiedyś widziałam po polsku nawet napis, który krytykował pewną partię polityczną. Zresztą bardzo brzydko, z pięknymi takimi określeniami. I jak to zobaczyłam, nawet zdjęcie zrobiłam gdzieś w telefonie, mam jeszcze to zdjęcie.
0: A jestem ciekawa, jak dzisiaj wygląda ta relacja Rzymian z papiestwem, z papieżem i też z władzą Rzymu. Czy już trochę to wygląda inaczej niż to, o czym opowiadałaś?
1: Rzymianie zawsze są krytyczni. Jeśli chodzi o papiestwo, jeśli chodzi o Watykan, to Rzymianie bardzo często mają podejście, to jest ich, a to jest moje. Oni się do mnie nie wtrącają, ja do nich też się nie wtrącam. Dlatego, że Watykan to jest niezależne państwo. I jakby przez wzgląd też na historię tą długowiekową, no i te niekoniecznie fantastyczne rządy papieży, bo jednak taki zwykły Rzymianin, czy też, nie wiem, powiedzmy sobie rolnik, prawda, no bo to jednak uprawa roli była ziarna, wino, oliwa z oliwek, więc mówimy tutaj o rolnictwie tak naprawdę wokół Rzymu, no niestety taka osoba najwięcej ucierpiała też od papiestwa, więc oni niekoniecznie do papiestwa się garną, niekoniecznie się garną do kościoła. Ja wielu Rzymian, których znam, deklarują się oni jako ateiści albo jako agnostycy. Ich władza, taka najważniejsza, która jest, to jest oczywiście władza miasta, czyli burmistrz. Mhm. I na burmistrzach oni nigdy nie zostawiają suchej nitki. I to już po prostu jest norma. Ja mieszkam 20 rok w Rzymie, mieliśmy panią burmistrz, no przez sam wzgląd na to, że to była pierwsza kobieta na tym stanowisku, po prostu z każdej strony wylewane pomyje były na nią. Teraz mamy pana burmistrza. Mi się osobiście on podoba. Zrobił ścieżki rowerowe w Rzymie. Dużo rzeczy, o wiele rzeczy zadbał.
0: Czyli taki nasz prezydent miasta.
1: Tak, taki prezydent miasta, dokładnie. I ten pan burmistrz Gualtieri, który jest obecnie, ja uważam, że robi fantastyczne rzeczy, ale Rzymianom znowu się to nie podoba. Bo tu źle zrobił, tyle pieniędzy wydał, tutaj Piazza Risorgimento cała jest wybrukowana, przecież można było drzewa zasadzić i taka jest piekielna temperatura. Ale ja odkąd pamiętam, ten plac zawsze tak wyglądał.
0: A gdzie pójść, jeżeli chcemy zobaczyć, jak żyją prawdziwi Rzymianie, bo wydaje mi się, że to jest takie miasto, gdzie w którym nie jest to takie proste, bo jest mnóstwo turystów i być może nawet mieszkańcy Rzymu trochę od nich uciekają.
1: Zdecydowanie uciekają. Uciekają od miejsc, gdzie są przede wszystkim turyści, czyli to, co tak bardzo zachwyca turystę, nie tylko polskiego, to Zatybrze, gdzie na Zatybrzu my tak naprawdę lokalsów już nie zobaczymy. Na Zatybrzu stoją domy, mieszkania, kamienice, które są wynajmowane turystom. Turysta tam się bawi na placu do drugiej w nocy, tańczy i śpiewa. Po angielsku jest, YouTube jest, owszem są i włoskie kawałki, ale tam po prostu nawet wokół bary. Niektóre nie mają menu w języku włoskim, tylko w języku angielskim, więc to nie jest miejsce na szukanie lokalsów. Miejsca, gdzie można z lokalsami pobyć. Na pewno bardziej powiedziałabym Testaccio. To jest taka dzielnica, ja proszę, może nie powinnam tego zdradzać, bo teraz znowu się zrobię takie jak Zatybrze, to Testaccio. Ale to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście młodzież, młodzi ludzie chętnie chodzą, wychodzą. Tam jest dużo dobrego jedzenia, w bardzo przyzwoitej cenie, dobra kuchnia, imprezy. No kiedyś jeszcze były też dyskoteki, ale z COVID-em niestety one popadały, te dyskoteki. I właśnie Testaccio sunęło z tego, takie mordownie, takie Radio Londra, pamiętam, gdzie taka szopa zbita jeszcze do tego, było gdzieś tam dobudowane z lewej, z prawej strony i z daleka muzyka techno. Więc to Testaccio chyba takie trochę pozostało. Ja często mówię,

0: Krakowie, żeby zobaczyć prawdziwych Rzymian, warto pójść w miejsca, gdzie chodzą prawdziwi Rzymianie. Na przykład pójść na koncert do opery.
1: Dzisiaj z nami jest Barbara Kamińska, autorka książek o Rzymie.
2: To jest nowość czwórki.

0: studiu czwórki Barbara Kamińska, autorka książek, między innymi najnowszej książki O krok od Rzymu. Chciałam cię zapytać też o takie miejsca trochę ukryte, do których warto zajrzeć. No też przez to, że nie będzie tam tłumów turystów. I zrobiłaś taką listę na swoim blogu miejsc, które warto odwiedzić. Mnie zaciekawiła ta kapliczka Madonna. Madonna del Archetto.
1: Madonna del Archetto akurat to jest miejsce, które jest niedaleko od Fontanny di Trevi, więc tam są tłumy, ale miejsce jest tak ukryte między dwoma budynkami, że każdy, kto przejdzie tam, nawet na nie nie spojrzy, nie zauważy.
0: No bo pewnie nawet jak mamy jakieś wycieczki z przewodnikiem, to trochę jest to mijane. Pokazujesz?
1: Ja pokazuję. Mam taką trasę, Place i Fontanny i idziemy właśnie specjalnie tą trasą od Placu Weneckiego do Fontanny di Trevi, zawsze pokazuję. No żałuję, że jest zamknięta ta kaplicza. Teraz widziałam, że ona będzie otwarta w soboty chyba 18.30, więc planuję po powrocie już dużo musi tam też wybrać, bo raz tylko widziałam ją otwartą. Więc teraz z premedytacją mam zamiar tam się wybrać, żeby ją zobaczyć otwartą.
0: Czyli tam przychodzą sami Włosi?
1: Tam przychodzą
0: Rzymianie, żeby się pomodlić?
1: Ja widziałam wtedy dwie osoby, dwie staruszki, które tam siedziały i się modliły. Czekały na mszę. Więc to mi się zdarzyło widzieć raz. Także są takie miejsca, z tym, że no one są, niektóre z nich są w centrum, ale rzeczywiście są tak ukryte, że no turysta nie wpadnie do głowy, żeby tutaj z tej głównej trasy skręcić w lewo czy w prawo. A niektóre są po prostu sporo za miasto.

0: tematem. Więc też turysta, który jednak chce zobaczyć te najważniejsze zabytki, on jednak nie pojedzie za daleko, nie będzie chciał.
1: Mhm. To też porozmawiamy sobie o tym, gdzie warto wyskoczyć, kiedy jesteśmy w Rzymie gdzieś obok. Natomiast ja jeszcze zwróciłam uwagę na dom towarowy La Rinascente.
0: To jedno z moich ulubionych miejsc również.
1: Wygląda w ogóle nie jak galeria handlowa, tylko jak takie, no jak taki włoski dom towarowy, czyli no jak taka włoska kamienica.
0: Tak, to jest duża kamienica i ona taka dosyć jest niepozorna z ulicy. Natomiast, no wiadomo, tam są z najwyższej półki towary, okej? Ale dlaczego ja tam zaglądam z moimi turystami? Dlatego, że tam pod parterem, w piwnicy, kryją się fragmenty rzymskiego akweduktu. Ten akwedukt z XIX roku przed Chrystusem, zbudowany w czasach cesarza Augusta, Aqua Virgo, jedyny akwedukt starożytnego Rzymu, który do dzisiaj się zachował, do dzisiaj działa, funkcjonuje i na dodatek doprowadza wodę do fontanny di Trevi, więc dla mnie to są takie perełki. Turysta po prostu jak nie pokażesz mu tego, nie napiszesz, nie powiesz, nie pójdzie, nie znajdzie. Więc jakby ja staram się właśnie, i tym bardziej, że tam jak na przykład jest zimno, no to my wchodzimy, jest ciepełko, więc chwilę możemy się ogrzać. Jak jest gorąco, tam jest klimatyzacja, możemy chwilkę się wychłodzić. Mamy tam dostęp do toalet, więc to jest też taki fajny punkt, a czasami nawet zachodzimy na górę, gdzie jest fantastyczny bar na kawę, mamy przerwę na kawę.
1: A to prawda, że w Rzymie każdy Rzymianin ma swoją ulubioną kawę?
0: Tak, raczej chyba tak. Swoją ulubioną kawiarnię, miejsce, w którym się zawsze zatrzymuje, biegnie do pracy, przy pracy, po pracy. Najczęściej tak to jest. Albo z wygody to czasami też wynika, no bo skoro tu po drodze jest ten bar, to ja już... To jest tak, że tam jak się zajdzie do jednego baru pierwszy raz, to cię pytają, co chcesz. Jak zajdziesz tam drugi raz, to już wiedzą, co ty chcesz. Podają ci to, co zamawiałaś wczoraj. Więc jest jakby oczywiste, że ty się tam czujesz jak w domu, bo ty przychodzisz za drugim razem, a oni już krzyczą do barmana cappuccino, bo wiedzą, że ty będziesz prosić cappuccino. Także to jest cudowne.
1: Bardzo często, kiedy podróżujemy do Włoch, no to obieramy sobie jakieś jedno miasto, zazwyczaj większe, no bo tam mamy po prostu lotnisko i traktujemy je jako taką bazę wypadową. Jeżeli tak potraktowalibyśmy Rzym, to gdzie warto obok się wybrać?
0: To wszystko też zależy od pory roku. Jak pora roku jest odpowiednia, słońce,
1: no lato,
0: i
1: 40
0: gorąco,
1: stopni.
0: No wiadomo, może nad morze. To jest pierwsza rzecz. Każdy Rzymianin, kiedy jest gorąco, z miasta ucieka. Gdzie? Nad wodę. Bo tam jest ochłoda, tam jest orzeźwienie. Pierwsza, najbardziej podstawowe miejsce to jest Ostia, która na dodatek nie jest za Rzymem, jest częścią Rzymu. Ja o tym zawsze powtarzam, to jest kąpielisko miasta. To jest, tam są plaże prywatne, tam są plaże publiczne, dojeżdżamy tam kolejką na bilecie komunikacji publicznej. Mamy wszystko, całą infrastrukturę, która jest potrzebna do kąpania się, plażowania się. Na dodatek stamtąd odjeżdża autobus na lotnisko Fiumicino.
1: Barbara Kamińska, autorka książek Rzym o życiu wśród Rzymian, szepczących posągów i kojącej Ostii i O krok od Rzymu, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję bardzo.

0: dostarcza Weronika Puszkar.
1: 20 minut pozostało do godziny 19. No mam nadzieję, że nie jesteście jakoś wyjątkowo smutni z powodu końca lata, no i końca też wakacji. Ja myślę, że najlepszym sposobem na taki smutek, jeżeli jednak się pojawia, jest zaplanowanie wyjazdu. No nie mamy już 2 czy 3 miesięcy wolnego, ale jakiś wolny weekend myślę, że każdy z nas jest w stanie wygospodarować. No a jeżeli brakuje wam pomysłu na to, jak taki weekend spędzić, gdzie wyjechać, to my przychodzimy jak zawsze z propozycjami. Tym razem Rzym, a więc miasto, które tego lata bardzo ciężko się zwiedzało ze względu na temperatury. Jesienią wygląda już to zupełnie inaczej. Nadal jest ciepło, ale nie upalnie i odbywa się wiele kulturalnych wydarzeń. Od to brata Romana, tak mówi się, na taką złotą jesień właśnie w Rzymie. Jeżeli macie jakieś swoje własne polecajki, dzwońcie, opowiadajcie, na pewno książka o Rzymie dla was się znajdzie. 22 645 21 00 to jest numer do naszego studia.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sylimaryny,
2: wyciągiem z karczochy.

0: Jabłka i kurkumy?
1: Choliną i chromem.
0: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
11: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz 4 najlepszego radia w Polsce.

0: minęła 19.
1: Pogoda.
0: Noc bardzo chłodna przed nami. W wielu miejscach, szczególnie na północy, pojawią się też gęste mgły ograniczające widoczność. Jeżeli chodzi o temperaturę, na zachodzie będzie od 10 do 11 stopni Celsjusza, w centrum 8, na wschodzie

0: 5-6 stopni, na południu spadek nawet do 4 stopni, najcieplejsza noc na północy, tam od 9 do 11 stopni Celsjusza, a także zdecydowanie już dzisiaj zakładamy zimową piżamę i przykrywamy się grubą kołdrą.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej, kompozytorka, pianistka i dyrygentka, przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zajrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Can't stop me, oh. Can't stop me.
11: Siemano, z tej strony BRK.

0: Śledcza Weronika Puszkar.
1: 6 minut mamy po godzinie 19 i to jest już ostatnie wydanie tej audycji City Break Wakacje. Dlatego też dzisiaj proponujemy Wam bardzo, bardzo sprawdzony kierunek Rzym. Ale zwiedzamy go w nieoczywisty sposób. Wydaje mi się, że Rzym jesienią wygląda naprawdę wyjątkowo i oferuje atrakcje dostępne tylko o tej porze roku. Co robić w Rzymie? Jakie są Wasze sposoby na zwiedzanie tego miasta? O to pytałam Was przed godziną 19. No i dodzwonił się do nas Łukasz. Halo, halo.
2: Cześć, cześć.
1: Cześć Łukaszu, powiedz, jak dobrze znasz Rzym?
2: Rzym, no w Rzymie byłem co prawda raz tylko, ale we Włoszech byłem parę razy i w różnych rejonach Włoch.
1: To co ci najbardziej z tego Rzymu zapadło w pamięć? No, może było to tylko raz, ale przypuszczam, że udany wyjazd, no bo zawsze Włochy są dobrym pomysłem.
2: Tak, tak, bardzo udany. No, najbardziej mi urzekła, jak pewnie wszystkich, włoska pizza, ale w miejsce to znana turystom Fontana de Tri oraz plac Świętego Piotra z charakterystycznym objęciem dłoni placu właśnie, jeśli patrzysz z góry na plac Świętego Piotra.
1: A więc takie miejsce kultowe, które każdy z nas powinien zobaczyć. Wspomniałeś o tej pizzy. Wydaje mi się, że w Rzymie też jest jakaś taka charakterystyczna ta rzymska pizza. Próbowałeś?
2: Nie pamiętam. Próbowałem, ale nie pamiętam. To było już dawno. Mama mnie zabrała, jak miałem 18 urodziny i akurat no, ale pizzy z Rzymu nie pamiętam dokładnie.
1: I ja pamiętam, bo przygotowywałam jakiś materiał radiowy z kucharzem właśnie z Rzymu i on pokazywał mi jak te pizze się przygotowuje. No ale to wydaje mi się, że w takim razie masz dwa preteksty teraz, żeby do Rzymu wrócić. To znaczy, żeby spróbować tej pizzy albo żeby sobie przypomnieć jej smak raczej. No i nasz przewodnik po Rzymie.
2: Tak, tak. Ale to do Rzymu to na pewno właśnie w okresie jesiennym poza upałami, bo wiadomo, na wakacjach to jest 40 stopni, 38 jest tak do wytrzymania, więc taki okres jak teraz tak najbardziej.
1: No stąd nasza propozycja na Rzym właśnie jesienią. Łukaszu, bardzo ci dziękuję za telefon. Przewodnik po Rzymie oczywiście ląduje do ciebie i dobrego wieczoru ci życzę.
2: A dziękuję, wzajemnie, dobrego wieczoru.
1: A u nas za chwilę kolejny gość, a wcześniej Lisa i Rosalia, New Woman w czwórce.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę wiele.

0: Razem z nami Karolina Goraj, autorka Przewodników po Rzymie. Karolinę też znajdziecie na Instagramie oczywiście. Halo, halo, cześć Karolino.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Czy Włosi, czy może konkretnie Rzymianie kontynuują takie podejście Dolce Vita również jesienią?
1: To zależy, dlatego że Dolce Vita to jest współczesna koncepcja, która jest bardzo mocno skomercjalizowana i musimy pamiętać, że Rzymianie to są zwykli ludzie tak jak my. Nie zależy od tego, jakie mają nastawienie do życia. Mogą celebrować sztukę przyjemnego życia albo i nie, więc chciałabym zacząć tę rozmowę od tego, drodzy Państwo, że jak polecicie do Rzymu i chcecie przeżyć Dolce Vita, to musicie wziąć je w swoje ręce.
0: Ja myślę, że możesz być spokojnie na ty z naszymi słuchaczami, a ja dodam tylko, że zapytałam cię o to, dlatego że ostatnio wyskoczył mi taki artykuł i w Lidzie było takie hasło, że Polak sprzedał dom na Sycylii, bo Włosi mu powiedzieli, że nie rozumie tego podejścia Dolce Vita. No przypuszczam, że to był trochę taki clickbait, ale jestem ciekawa, jak to w rzeczywistości wygląda.
1: To ja może powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, ponieważ ja mieszkałam w Rzymie przez kilka lat, a teraz Rzym jest moim drugim domem. I ja przyznam się szczerze, że bardzo mocno zainspirowałam się koncepcją Dolce Vita, którą wdrożyłam sumiennie w moje życie właśnie w Rzymie, bo tam nauczyłam się dostrzegać przyjemności w takich małych, przyjemnych chwilach. Nauczyłam się gotować, nauczyłam się nie śpieszyć, nauczyłam się celebrować chwilę i no ja właśnie tego nauczyłam się w Rzymie. A wcześniej żyłam w bardzo dużym pędzie, dlatego mogę powiedzieć, że Rzym to jest tak bardzo dobre miejsce do tego, żeby się tego nauczyć i tego doświadczać.
0: Jakie chwile celebruje się o tej porze roku w Rzymie, czy we Włoszech w ogóle?
1: Myślę, że przepiękne spacery, pyszne jedzenie, celebracje dobrego wina, wspaniałych wystaw sztuki. Tak naprawdę czego sobie tylko wymarzymy. Mhm.
0: A to prawda, że kelnerzy też już nas tak nie zachęcają do wejścia do restauracji jak w tym okresie letnim? Tak nie nagabują nas do tego, żebyśmy weszli?
1: O nie, drodzy Państwo. Kelnerzy, którzy nagabują do wejścia do restauracji tak naprawdę są o każdej porze roku. Dlatego, że to są zazwyczaj restauracje, które oferują nie najlepszą kuchnię. Mhm. I takich, moi drodzy, restauracji się wystrzegamy, gdzie właśnie kelnerzy bardzo intensywnie próbują nas wciągnąć do środka, gdzie jest kolorowe, długie menu, absolutnie. Więc to możemy spotkać o każdej porze roku.
0: O tych restauracjach na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać, ale ja jeszcze chciałam porozmawiać trochę o pogodzie, bo tutaj przed chwilą mieliśmy telefon od słuchacza, który mówił, że bardzo trudno się zwiedza Rzym latem. Nawet w tym roku mieliśmy ponad 40, nawet nie wiem, czy nie 45 stopni Celsjusza wskazały termometry. A jaką temperaturę spotkamy teraz? Mamy koniec września, jeszcze w październiku. Czy rzeczywiście tam trwa taka piękna, złota jesień?
1: Tak. Druga połowa września i październik to jest bardzo piękna pogoda. W październiku oczywiście nie ma już takich upałów nie do wytrzymania. Pogoda spada do 23-25 stopni, chociaż ja wielokrotnie spotkałam się z temperaturą i 30 stopni. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że poranki bywają chłodniejsze i noce też bywają chłodniejsze, dlatego czasami ta pogoda bywa zdradliwa, ale zdecydowanie jest o wiele przyjemniej do spacerowania i celebrowania wiecznego miasta.
0: Ale to ja mam wrażenie, że musimy wziąć zdecydowanie więcej ciuchów, skoro jest tak nieprzewidywalnie.
1: Ja zawsze biorę dużo ciuchów, ale tak, zdecydowanie warto ubierać się na cebulkę. Natomiast w październiku naprawdę jeszcze jest bardzo przyjemnie, jest ciepło, natomiast no, wzięłabym coś faktycznie, co nas otuli, jak zrobi się chłodniejszy wieczór. Zdecydowanie zabrałabym też, to akurat nie jest porada na jesień, to jest porada na cały rok. I ja wiem, że ona zabrzmi jak zabierz ciepłe majtki, tak trywialnie, ale bardzo proszę, aby wszyscy pamiętali o tym, żeby zabrać wygodne buty. Wygodne buty. Ja osobiście, chodząc w zapłaskich butach, złamałam kiedyś sobie kość śródstopia i od tego czasu mam nauczkę i chodzę w odpowiednio wyprofilowanych butach, żeby spacer był przyjemny i żeby

0: się już to pomieszczało.
1: No myślę sobie, że już dużo bardziej pamiętamy o tym, o tej porze roku niż latem, no bo latem odkrywamy swoje stopy, swoje nogi, więc wtedy rzeczywiście łatwo o to, żebyśmy gdzieś w sandałach pojechali albo nawet w klapkach, a już jak mamy jesień, to dobrze wiemy, że takie pełne buty, sportowe buty nam się przydadzą. Dzisiaj z nami jest
0: Karolina. Natomiast... A przepraszam, że

0: 25 minut prawie po godzinie 19. Dzisiaj z nami Karolina Goraj, autorka przewodników po Rzymie. Karolino, gdzie szukać punktów widokowych, z których możemy obserwować Rzym albo piękny zachód słońca, ale też może taki zachód słońca, który będzie połączeniem wielu zabytków?
1: Och, no to mam kilka wspaniałych przykładów. To zacznę od takiego, który jest mniej popularny. Na Via Niccolò Piccolomini wasza percepcja zostanie absolutnie oszukana, bo zobaczycie niezwykłą iluzję optyczną. Dlatego, że im bardziej oddalicie się od widocznej w tle kopuły Świętego Piotra, tym wyda wam się większa i bliższa. I naprawdę to doświadczenie jest warte poświęcenia swojego czasu. Na pewno zapamiętacie ten widok do końca swojego życia. Inny punkt widokowy, który uwielbiam i przyznam się szczerze, że był taki moment w moim życiu, gdzie bywałam w tym miejscu codziennie, ponieważ mieszkałam bardzo blisko Koloseum. Najpierw kupowałam sobie cornetto z czekoladą i szłam sobie na spacer do słynnego ogrodu pomarańczowego na Awantynie, z którego rozpościera się przepiękna panorama na Rzym i to też jest wspaniałe miejsce do odwiedzenia. Natomiast teraz

0: się na przestrzeni lat bardzo popularne i często ten taras widokowy jest oblężony turystami, dlatego jeśli chcecie trochę w większym spokoju cieszyć się widokiem na Rzym, to polecam przejść się tuż obok do Giardino di Sant'Alessio. I to jest taki ogród, który znajduje się obok ogrodu pomarańczowego i tam zazwyczaj jest o wiele mniej turystów i można w spokoju rozkoszować się przed piękną panoramą na miasto. A jeśli chodzi o punkt widokowy, którego można zobaczyć zachód słońca, a przy okazji zabytki, to ja mam takie swoje ulubione miejsce, a jak ktoś ze słuchaczy będzie w Rzymie, na przykład w październiku albo w listopadzie, to bardzo proszę zaopatrzyć się najpierw w pieczone kasztany tuż przed zachodem słońca i usiąść na ławce, na przykład w okolicach Forum Trajana, tak, żeby mieć widok na Vittoriano, czyli ołtarz ojczyzny, zwany też maszyną do pisania, i żeby mieć widok na posąg Wiktoria Emanuela siedzący na koniu. Gwarantuję, że ta gra kolorów, najpierw to o pomarańczowy, o czerwony, potem brązowy, tak pięknie współgrają z budynkiem i tak pięknie odbijają światło od ruin okolicznych, że to jest coś nie do opisania. A przy okazji można sobie zajadać pieczone kasztany.
1: Jak wspomniałaś o tym drugim punkcie widokowym, który oglądałaś prawie codziennie i jeszcze przy tym jadłaś włoskie słodycze, to przypomniał mi się film Śniadanie u Tiffany'ego i pomyślałam sobie, że to taka włoska wersja.
0: Tak, tak. Ja w ogóle bardzo wszystkim polecam spacerować z lokalnym jedzeniem. Brać sobie na przykład pizzę Italio, czyli na kawałki, słynną rzymską pizzę, którą możecie sobie zjeść z czym tylko chcecie i tak sobie spacerować. Albo właśnie wziąć sobie cornetto, albo właśnie pieczone kasztany. Co tylko sobie chcecie i doświadczajcie tych pięknych momentów przy okazji zajadając się czymś pysznym. No przecież to jest podwójna przyjemność, lepiej być nie może.
1: Zdecydowanie. Karolino, a ty słyszałaś o tym haśle Otto brata Romana?
0: Oczywiście, oczywiście. I też chciałam o tym opowiedzieć. Otto brata Romana, no to dzisiaj używa się tego pojęcia głównie na określenie pięknej, ciepłej, złotej, październikowej pogody, bo musicie wiedzieć, że październik w Rzymie będzie się wam kojarzyć z pięknymi, ciepłymi barwami, złotem, słońcem. To jest też coś nie do opisania. Będę chyba cały czas mówić, że coś jest nie do opisania, bo Rzym jest po prostu przepiękny. Proszę się przygotować na rozkosz i na same przyjemności. Ale wracając do odpowiedzi Romany, to historycznie była czymś więcej niż określeniem pogody. To był taki okres październikowych świąt związanych z końcem winobrania i Rzymianie urządzali wtedy pikniki poza miastem. Jedli, pili wino, tańczyli, świętowali, bawili się i co ciekawe uczestniczyli w tym i zwykli mieszkańcy, jak i arystokracja. No i bardzo dużo tego ducha zostało do dziś na przykład w organizowanych sagrach, czyli lokalnych festiwalach jedzenia i wina. I bardzo polecam wszystkim poszukać sobie właśnie różnych wydarzeń, które się będą działy w tym czasie, bo jest ich bardzo, bardzo dużo i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja wielokrotnie brałam udział w Sagrze dell'Uva di Marino. To jest święto winobrania w Marino pod Rzymem. To jest jedno z najbardziej znanych jesiennych wydarzeń w Latium. I to święto słynie z tego, Marino, to miejsce słynie z tego, że najbardziej spektakularnym momentem jest to, że o wyznaczonej godzinie z miejskich fontan zamiast wody płynie wino.
1: Karolino, to
0: nie może być nic bardziej włoskiego.
1: No, oczywiście, że nie. Postawmy tu kropkę i za chwilę do tych wydarzeń jeszcze wrócimy, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie w kalendarz, to okaże się, że również tych kulturalnych wydarzeń mamy całkiem sporo, a więc warto wyciągnąć teraz kalendarze i pozaznaczać sobie wszystkie daty. Za chwilę je podamy. Dzisiaj z nami jest Karolina Gorej, autorka przewodników po Rzymie.

0: Koloseum w złotym popołudniowym słońcu wygląda naprawdę jak z filmu, dlatego dzisiaj zachęcamy Was do podróży do tego miasta.
1: City Break. Wakacje.
0: A mówię oczywiście o Rzymie. Dzisiaj razem z nami jest Karolina Goraj, autorka przewodników właśnie po Rzymie. Karolino, to jest takie miasto, w którym dzieje się mnóstwo, niezależnie od tego, jaką mamy porę roku. Ale co szczególnego dzieje się na jesień? Jeżeli teraz wyciągniemy sobie kalendarze, to które warto daty sobie zaznaczyć?
2: No to zacznijmy od Rzymskiego Festiwalu Filmowego. Ja jestem kinomanką, dlatego to jest dla mnie ogromnie ważne wydarzenie. I to jest po prostu święto kina dla widzów i twórców. Podczas tego festiwalu odbywają się oczywiście premiery, pokazy filmowe z różnych krajów. No i w tym roku ja czuję się szczególnie związana z tym festiwalem, ponieważ otworzy go film Il rumore delle code nuove, jednego z moich ulubionych reżyserów włoskich, czyli Paola Genovevego. Mhm. A mam taką ciekawostkę, drodzy słuchacze, że za polską dystrybucję filmu będzie odpowiadać Aurora Films, do którego zespołu zresztą należy, tego dystrybutora. I film będziecie mogli zobaczyć w polskich kinach w przyszłym roku, więc bardzo polecam i zainteresować się Rzymskim Festiwalem Filmowym i zapamiętać nazwę tego filmu.
0: Mhm. A Karolino, to ja cię dopytam, bo tam spotkamy filmy rzymskie, po prostu, tak?
2: Nie, tam są pokazy filmów z różnych krajów.
0: Okej. Okay. Ale Rzym ma pewnie jakieś szczególne miejsce.
2: No, szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest program tegorocznego festiwalu filmowego, ale na pewno są tam bardzo, bardzo ciekawe pozycje, które warto znać. Zresztą to jest niesamowite doświadczenie, jeżeli oczywiście ktoś tak mówi w językach obcych, żeby obejrzeć sobie filmy na festiwalu filmowym, ponieważ, no, to się pamięta też do końca życia, zresztą atmosfera festiwalu filmowego jest szczególna. Mhm.

0: Tak, bo to ci weszłam słowo.
1: Nie, rozumiem, że zapisujemy sobie Rzymski Festiwal Filmowy jako tak, jedna z imprez.
0: Tak. I będzie trwało od 13 do 25 października i to jest naprawdę szczególne święto dla wszystkich kinomanów.
1: To wspaniale, że rozmawiamy o tym teraz, bo jeszcze jest mnóstwo czasu, żeby sobie kupić bilet, zarezerwować nocleg i wybrać się właśnie w październiku do Rzymu. Kolejny festiwal?
0: Na przykład jest Roma Europa Festival i on trwa do połowy listopada i w ramach tego festiwalu dzieje się bardzo dużo, około 100 spektakli, przylatuje mnóstwo artystów, jest to spektakle taneczne, muzyczne, teatr, sztuka czy cyfrowa, no to jest też coś wspaniałego. Do tego w Rzymie będzie można obejrzeć Andy'ego Warhola, moi drodzy, i to za darmo. Dla Vaccherini, w miejscu zwanym Rzymskim Domem Popartu. Będziecie mogli obejrzeć Warhola w Rzymie od 11 listopada do drugiej połowy marca 2027 roku. Tak samo możecie obejrzeć wystawę Kandyńskiego. Będzie też Marina Abramowicz. Będzie Keith Haring. Naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. Będzie też 50. edycja Rzymskiego Festiwalu Jazzowego. Jest to jubileuszowa edycja i odbywa się od 1 do 24 listopada. Co jeszcze? Jeszcze na przykład ja osobiście będę chciała odwiedzić wystawę Angeli. To są anioły w sztuce od starożytności po współczesność. Co jeszcze? Moda in luce. Rzym, gdy moda mówiła po włosku. To będzie wystawa, podczas której będzie można zobaczyć 150 zdjęć, archiwalne filmy i 27 kreacji stworzonych m.in. przez domy Modę Valentino czy Fendi.
1: No ja myślę, że mogłybyśmy tak wymieniać i wymieniać te imprezy.
0: Tak. Ja wymieniłam moje takie ulubione, które na pewno ja odwiedzę i to są moje tak, dokładnie.
1: To ja zachęcam do tego, żebyście na przykład teraz sobie włączyli film Zakochani w Rzymie, nastroili się, a w październiku, czy może też w listopadzie lecieli do Rzymu na te wszystkie festiwale. Karolina Goraj jest razem z nami, autorka Przewodników po Rzymie. Za chwilę jeszcze zajrzymy do rzymskiej kuchni.

0: Bardzo klimatyczny utwór na ten jesienny wieczór. Najlepszy start, Marek Niedzielski w czwórce.
1: City Break. Wakacje. City Break. Wakacje.
0: A gościem czwórki jest Karolina Gorej, autorka Przewodników po Rzymie. Karolino, ja ostatnio rozmawiałam z koleżanką o kuchni włoskiej i ona powiedziała mi, że zawsze, kiedy wraca z Włoch, to jest trochę rozczarowana, że tyle się mówi o tym, jaka wspaniała jest ta kuchnia, a ona jakoś tego nie czuje, że zawsze je jakąś sałatkę, która składa się tylko z pomidorów i z buraty, albo jakiś makaron, który jest bardzo przeciętny. W jaki sposób szuka dobrych miejscówek z jedzeniem w Rzymie? Zdradziłaś już na początku, że przede wszystkim powinniśmy omijać te restauracje, do których kelnerzy próbują nas wepchnąć wręcz.
2: Tak. To prawda. Takich miejsc należy się wystrzegać. Ja też byłabym ostrożna z wyszukiwaniem miejsc kulinarnych poprzez wyszukiwarkę w Google, ponieważ opinie, które są pozostawione, często nie do końca mają przełożenie w rzeczywistości.
0: Czyli inaczej niż u nas, no bo u nas my się tym kierujemy i na przykład, przynajmniej w moim przypadku, to się raczej sprawdza.
2: Jest kilka takich miejsc, które według opinii Google są wspaniałe i najlepsze, a ja zdecydowanie poleciłabym inne. To, na to warto zwracać uwagę, to warto po prostu zwracać uwagę, że w miejscu, do którego chcecie się udać, jest dużo lokalców, na pewno rozpoznacie Włochów, bo tam, gdzie są lokalsi, jest bardzo dobre jedzenie. Warto też zbadać z głównych szlaków turystycznych. Oczywiście są miejsca kulinarne, które są bardzo dobre, ale to już trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Ja między innymi o nich napisałam oczywiście w moim przewodniku kulinarnym. Natomiast mogę Wam polecić moje ulubione miejsce w Rzymie. Ja powinnam chyba zostać ambasadorką tego miejsca i mam taką rutynę, że zawsze jak przylatuję do Rzymu, to pierwszy wieczór spędzam właśnie tam. I proszę notować, to jest Casetta di Trastevere. Uwielbiam to miejsce i uwielbiają to miejsce też lokalci. I tam jedziecie przepyszną carbonarę, absolutnie przepyszną carbonarę. I tutaj możemy rozpocząć temat sezonowych produktów.
0: No właśnie, jestem ciekawa, czy ta kuchnia jesienią trochę się zmienia w Rzymie.
2: Tak, zdecydowanie. I właśnie w tym miejscu, o którym jeszcze powiedziałam, możecie zjeść przepyszny makaron z borowikami, czyli funghi porcini. No i w ogóle borowiki w Rzymie to jest specjalność jesienna. I najczęściej je się fettuccine z takim szerokim makaronem z wstążkami albo risotto. Oczywiście, jak już wspomniałam, należy bezwzględnie spróbować pieczonych kasztanów i spacerować sobie podgryzając pieczone kasztany. Warto też spróbować sobie puntarelle. To w pierwszym skrócie to są młode pędy cykorii, takiej specjalnej odmiany, które kroi się w paseczki, potem moczy w zimnej wodzie, polewa z sosem z sardeli i jeszcze z czosnku i octu i wychodzi z tego bardzo smaczna sałatka. Na pewno nie będzie jałowa jak twojej koleżanki.
0: No ja myślę, że po prostu niektórzy zapominają o tym, że we Włoszech rzeczywiście wystarczy dwa składniki i to już jest gotowe danie. Ale jeszcze ci wejdę w zdanie, bo mówiłaś o tym makaronie i ja znalazłam takie hasło gorący makaron. Czy to jest jakiś taki specyficzny makaron, który jada się, kiedy przychodzą troszeczkę chłodniejsze miesiące?
2: Znaczy generalnie, czy klasyczne gorące makarony w Rzymie to jest tak zwana wielka furka rzymskiej kuchni. To jest oczywiście carbonara, cacio e pepe, amatriciana i gricia. Bardzo polecam najpierw spróbować sobie tych potraw. Cacio e pepe to jest bardzo proste, ale wymagające danie, które naprawdę wcale nie jest tak łatwo zrobić. Amatriciana to jest sos z sosem pomidorów, z guanciale, z winem i sosem.

0: Remta Corino. No tak, tak, tak. Zdecydowanie. Ja generalnie jestem największą fanką na świecie kuchni rzymskiej i potwierdzi to moja rodzina i moi przyjaciele, więc ja o jedzeniu rzymskim mogłabym opowiadać godzinami, dniami i nocami.
1: No ja myślę, że mogłabym słuchać, ale niestety nie tak, możemy. Nie
0: tylko chciałabym jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć, bo być może twoja koleżanka, która była w jakichś miejscach we Włoszech, nie próbowała regionalnych dań, tylko na przykład na Sycylii próbowała carbonary. A są pewne potrawy, które warto spróbować właśnie w danym regionie, z którego one pochodzą. I wtedy no, nie ma możliwości na pomyłkę i na brak smaku.
1: Karolina Gorej, autorka Przewodników po Rzymie, dzisiaj była razem z nami. Dzięki wielkie, Karolina, za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Dobrego wieczoru.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Bardzo przyjemnie tak posłuchać o ciepłym, kolorowym Rzymie, kiedy u nas no, robi się już tak bardziej szaro i ta jesień wcale nie jest taka złota, jak być powinna, ale dopiero się zaczyna, więc ja liczę na to, że jeszcze kilka, może kilkanaście ciepłych, miłych dni przed nami. Ze mną jest już Damian Sikorski. Cześć.
1: Cześć.
0: A to oznacza pasmo muzyczne w czwórce.
1: Pasmo muzyczne, no chłodno jest na zewnątrz, ale ja trochę wam umilę ten czas ciepłą muzyką.
0: No właśnie miałam pytać, czy ty trochę dopasowujesz repertuar, to co grasz do tego, jaką mamy porę roku?
1: Zawsze. Ja wcześniej śledzę prognozy pogody i ustalam gości pod pogodę.
0: Tak mniej więcej, jaka będzie temperatura jesienią. No, czy to mają być jakieś cozy zespoły, takie, które
1: no już
0: się przyjemnie słucha?
1: Bo już się robi tak chłodno jesiennie, fajnie, tak? I dlatego dziś w
0: no
1: pierwszej godzinie...
0: No właśnie nie jest fajnie. Tak miało być fajnie, tak już każdy czekał, każdy był tą jesieniarą, teraz przyszła jesień i chyba odwołujemy.
1: No, są tacy, co lubią, prawda? Wydaje mi się, że muzyka Hani Derej, która dziś pojawi się w pierwszej godzinie, w zasadzie mam nagrany ten wywiad, bo dziewczyna jest w rozjazdach, raz gra w Meksyku, raz gra w Pradze, na chwilę jest w Poznaniu, przy okazji w Warszawie, więc jak złapałem ją w dniu premiery jej nowego albumu, by porozmawiać o tym krążku, o nagrodzie, którą dostała od Ministerstwa Kultury w kategorii muzyka, no i trasie koncertowej, którą gra na całym świecie, na każdym kontynencie w zasadzie, więc a jej muzyka jest bardzo jesienna, jazzowa, no wyjątkowa, więc

0: Więc z pewnością wkomponuje się w temperatury, które mamy na zewnątrz. Trochę będzie o Polskim Dniu Muzyki, który przypada 1 października. Ania Cejnowa nam przybliży program tegoroczny. Będzie Massive Attack. To taka monografia ze względu, że dziś przypada rocznica wydania ich drugiego albumu. A na deser na koniec set DJ-skie od Menta.
1: No to koniecznie trzeba spędzić ten jesienny, jeszcze ciepły w miarę dzisiaj wieczór z Pasmem Muzycznym i z Damianem Sikorskim.
0: Idziesz na basen?
1: Nie, nie idę.
0: Ty mi się zawsze z basenem kojarzysz.
1: Nie, już dawno nie byłam.
0: Naprawdę?
1: Teraz 2 tygodnie nie byłam, bo byłam trochę przeziębiona. Ale,
0: woda za zimna.
1: Nie, mnie akurat to nie odstrasza. Także mimo tego, że ta jesień się zaczyna... Nie, nie morsowałam nigdy.
0: No to...
1: Ale zmieniliśmy temat. Idziesz na basen?
0: Jak zawsze cię widzę i to jest, wiesz, taka ciekawostka dla naszych słuchaczy. Ty mi się kojarzysz z basenem. No.
1: Nie, no, obiecuję, że w przyszłym tygodniu już na pewno pójdę. Jeszcze dobra. Teraz uważałam, żeby się nie przeziemić, także tydzień... nie chodziłam, ale za tydzień, jak mnie tu spotkasz...
0: O 19.52 zapytam cię o to samo.
1: Tak. Nie wiem, czy mnie zapytasz akurat za tydzień w sobotę o tej porze, ale może gdzieś na korytarzu będzie szansa.
0: Dobra.
1: Dzięki za dziś i zapraszam, zostańcie z Damianem Sikorskim. Weronika Puszkar,
0: zapraszam.
1: Do usłyszenia.

0: do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do

0: wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: chalk and cheese, like pork and beef, like bought and lease. We are different like New York and Greece, like stalks and weed, like horse and sheep. It's kinda like snort and sneeze, sweet corn and peas, snowboards and skis. We're not the same like shorts and jeans, like fours and threes, like war and peace. I'm trying to say I'm good, you're bad, so suck your dad, are you f***ing mad? I jump on the track, say something daft, and I probably make another 100 bags. Bags, yeah, this beats rags. We good together like lighter and fags. Window K and toddler T, and we just went back to back on a track.
1: Rambling. Rambling bars. Rambling. Rambling bars. Rambling. Rambling bars. Rambling. Rambling bars.
2: Na zegarach 20, tu czwórka Polskie Radio.
3: Pogoda.
2: No wieczór czeka nas dość spokojny, ale chłodny. Na północy i wschodzie więcej chmury, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień. A temperatury wieczorem to około w tej chwili 10, maksymalnie 12 stopni na północy, od 14 do 16 na południu, a także na zachodzie. Wiatr jest słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Na spacer warto się jeszcze wybrać, bo to ostatnie ciepłe wieczory. W kolejnych dniach będzie już dużo chłodniej.
3: Autopromocja.
4: Ja przynoszę wyniki.
5: A ja zakwasy.
4: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
5: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
4: Czyli ja sport przez duże S.
5: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
4: Będą wydarzenia, zawodnicy,

0: aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
6: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Wracają w wielkim stylu i świętują 50. urodziny. Grupa U2 Silencio, nowy singiel. Dokładnie 50 lat temu Larry Mullen Jr. w szkole na tablicy zawiesił karteczkę z napisem: jestem perkusistą, szukam muzyków do grania. No i historia zapisała się przepiękna. U2, jeden z najważniejszych rockowych zespołów świata, obchodzi 50-lecie, a my na zegarach mamy prawie 5 minut po 20.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie jestem z wami do godziny 23, 3 godziny z muzyką, ale też fajnymi gośćmi. Trochę historycznych będzie tutaj wstawek. No już mówię. Hania Derej. Nagrałem wywiad z tą niesamowitą kompozytorką, pianistką i dyrygentką, która przedstawia nam nowy album i zaprasza na światową trasę koncertową. Prosto z Pragi przyjechała do Polski po swoich koncertach, by prezentować nowy album, więc emisja tego wywiadu już za moment. Będzie też zapowiedź Polskiego Dnia Muzyki, zajrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Tymczasem nowość od Charlie Gere, Jennifer.

0: Tu Radiowa Czwórka, audycja Pasmo Muzyczne. Jest wcześniej zapowiadana z nami gościni Hania Derej. Dzień dobry, dobry wieczór w sumie.
1: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: No tak, to już pora taka po godzinie 20. Hania, o tej godzinie jako muzyk budzi się do życia czy zasypia?
1: Swego czasu byłam raczej osobą, która woli wcześniej pójść spać, żeby szybciej się obudzić, wcześniej rano i popracować, ale życie mnie nauczyło, że jednak trzeba siedzieć po nocach i pracować, więc teraz raczej o godzinie 20 rzadko kiedy śpię.
0: Muzyka, Hani, jest nocą czy dniem?
1: Wydaje mi się, że tym i tym, jeśli jest taka odpowiedź. Trochę jest tam nocy, to dobrze, trochę jest tam dnia. No też w zależności od tego, jak słuchacze to wszystko odbierają, tutaj też jest duża wolność interpretacyjna.
0: Ale drodzy słuchacze, żeby być w takim miejscu, w jakim jest Hania, w ogóle żeby być muzykiem, należy ćwiczyć.
1: Tak.
0: I ja myślę, że do tego instrumentu ty nadal siadasz często, żeby poćwiczyć, nie tylko komponować, ale po prostu rzeźbić te wszystkie wprawki,
1: oj tak,
0: gamę pasaże i tak dalej.
1: Zdecydowanie. No tak naprawdę ta technika i sprawność techniczna jest kluczem do tego, żeby faktycznie potem bardzo płynnie przerzucać to, co mamy w głowie na klawiaturę i po prostu grać to, co naprawdę chcę przekazać, chcę zagrać. Więc no, nie ma aż tak dużo czasu niestety na to, żeby faktycznie teraz ćwiczyć, ale staram się ćwiczyć to, co powinnam ćwiczyć, grać te gamy, pasaże, wprawki, żeby jednak być w formie. No.
0: Powiedz mi tak szczerze, ile razy zdarza ci się, jadąc, nie wiem, metrem, samochodem, komunikacją miejską, będąc na obiedzie u cioci, wujka, mamy, rodziców, obojętnie u kogo, grać na tak zwanym wirtualnym pianinie, fortepianie.
1: Czyli, to się zdarza.
0: Opisuję naszym słuchaczom, to jest po prostu granie palcami, obojętnie gdzie się jest, myśląc, że ma się przed sobą klawiaturę.
1: To się zdarza dosyć często. Ja nawet nie potrzebuję w sumie ruszać tymi palcami, żeby mi w głowie grało. Niestety, no, często się odklejam.
0: Ale
1: od rzeczywistości. To ma swoje plusy i minusy.
0: Ależ oczywiście.
1: Ale no tak, no zdarza się to. Bo cały czas gdzieś coś mi w głowie gra.

0: Haniu, sorry, że to powiem, ale masz 21 lat, prawda?
1: Prawda.
0: Odbierasz doroczną nagrodę ministra kultury. Co bardziej cię cieszy? To, że dostajesz tą nagrodę, to, że jesteś w tym miejscu, a może po prostu jesteś onieśmielona albo olśniona?
1: Wydaje mi się, że zarówno to i to. Na pewno jestem ogromnie wdzięczna, ogromnie zaskoczona, że dzieją się takie rzeczy, jak na przykład właśnie ta nagroda kultury w kategorii muzyka. No jednocześnie jestem faktycznie onieśmielona i zaskoczona tym faktem, że w ogóle to się faktycznie dzieje. Jest to bardzo motywujące, że no ta moja twórczość i to, co robię, jest widziane i mam takie wsparcie tak naprawdę. Pozwolę na to, że mogę robić to dalej, że robię to całkiem satysfakcjonującym poziomie.
0: I najpiękniejsze jest to, że gdy zaczęłaś grać i jesteś w ogóle w tym momencie, dam sobie naprawdę rękę uciąć, że ty nie myślisz o nagrodach.
1: Absolutnie nie. Jakby to jest dopiero jakaś wisienka na torcie. Jakby ja nie robię tego absolutnie po to, żeby dostać nagrodę. Ja, jeśli mam być szczera, nie wiedziałam, że istnieje taka nagroda.
0: Szczerze, Hania Derej w Radiowej Czwórce, tuż po odebraniu nagrody, bardzo ważnej nagrody Ministerstwa Kultury w kategorii muzyka i w dniu premiery płyty Don't Look Behind Alls Horvath. Spotkaliśmy się, by porozmawiać o tym krążku i nie tylko, o światowej trasie koncertowej, a teraz tytułowa kompozycja w Radiowej Czwórce.

0: Wybitna postać świata muzyki, naprawdę nasza polska, znakomita pianistka i kompozytorka, aranżerka, także dyrygentka Hania Derej, z którą spotkałem się w miniony piątek w dniu premiery albumu Don't Look Behind, Always Forward, by porozmawiać o tym korążku, a także o zbliżającej się trasie koncertowej.
1: Byłam trochę zestresowana, bo jednak trzeba było przemawiać w ogóle, ale zrobiłam tą przemowę. Poszło trochę spontanicznie i nawet wspomniałam, słuchaj, o Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które się odbywały akurat w Bielsku Białej, bo jestem też fanką piłki nożnej, więc bardzo się cieszę z tego powodu.
0: A grałaś kiedyś w piłkę?
1: Ach, no ja ogólnie jestem mega freakiem sportowym, ja kocham różne dyscypliny, w dzieciństwie właśnie oprócz...
0: Ale masz czas na to?
1: No niestety już nie masz tak dużo, ale jak byłam właśnie w tej szkole muzycznej, to z zajęć muzycznych i ze szkoły ogólnokształcącej jechaliśmy potem na dodatkowe zajęcia sportowe, więc jakby dzieciństwo to naprawdę było szalone czasy to były.
0: No ale przyznasz, że bycie muzykiem to jak bycie sportowcem.
1: Dokładnie tak, jakby tych połączeń jest tak wiele.
0: Prawda?
1: Strasznie dużo.
0: Mamy najnowszy krążek, który miał swoją premierę w piątek.
1: Dokładnie tak.
0: Zobacz, jak się zrymowało. Myślałeś o tym, żeby być raperką?
1: Ach, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale wszystko przed tobą. O tych wyzwaniach to sobie jeszcze porozmawiamy. Nosi tytuł Don't Look Behind, Always Forward. Co dokładnie zostawiasz za sobą?
1: Wydaje mi się, że wszystkie doświadczenia, które zebrałam, biorę z nich to, co najlepsze, ale zostawiam też część ze sobą. Wydaje mi się, że też zamykam pewien etap. W ogóle skończyłam teraz studia licencjackie z dyrygentury. Jest to też takie moje podsumowanie inspiracji, które mnie jakoś poruszały muzycznie przez ostatnie kilka lat, bo na tym albumie znajdujemy muzykę jazzową, elektroniczną, czy właśnie neoklasyczną.
0: I folku też tam nie brakuje.
1: oj tak, więc jest to faktycznie takie podsumowanie tego,
0: co działo. Spokojnie ta płyta mogłaby być wrzucona jako soundtrack do jakiegoś filmu od początku do końca. Ta muzyka filmowa też jest ci bardzo bliska, prawda?
1: To prawda, ta przestrzeń, ta ilustracja,

0: frustracja jakoś od samego początku gdzieś ze mną była.
1: A to jeszcze na moment wrócę do twojego wieku, bo też kiedyś byłem 21-latkiem i wiem, że to jest taki czas, że często te pomysły potrafią zwariować i naprawdę dużo się w tej głowie dzieje. Czy zdarzają ci się momenty, kiedy sama jesteś zaskoczona tym, jak to wszystko brzmi i jak to wszystko w ogóle

0: etapu naprawdę teraz bardzo wymagającego, bardzo profesjonalnego i też takiego na pewno tobie dającego poczucie, że no muszę temu wszystkiemu sprostać.
1: Tempo teraz jest naprawdę szybkie, intensywne, dzieje się ogromnie dużo rzeczy, dużo jest zaskoczeń, niespodzianek, sytuacji, gdzie szybko muszę reagować na dane rzeczy, ale mam wrażenie, że przez te ostatnie kilka lat jakoś tak przygotowywałam się do tego i to wszystko nastąpiło bardzo naturalnie i ten rozwój, mimo że był bardzo szybki, to jakby mentalnie wydaje mi się, że dojrzałam do tego momentu po prostu i szykowałam się jakoś tak wewnętrznie, bo jeździłam naprawdę na ogrom kursów, konferencji, masterclassów, warsztatów, gdzie dowiadywałam się bardzo dużo o muzyce, o branży muzycznej, spotykałam ogrom ludzi.
0: No ja tutaj potwierdzam, bo jechanie właśnie na takich festiwalach, na takich różnych dożynkach spotykałem.
1: Tak, to prawda, to prawda. Więc jakoś tak od samego początku miałam jakąś wizję, nadal w sumie mam i ta droga jest jakoś sprecyzowana, mimo że jest dużo zaskoczeń.
0: Muszę ci powiedzieć, że ja bardzo się wsłuchiwałem w tę płytę, jak i w ogóle w nagranie, które zawsze docierały do mnie. I zastanawiałem się, słuchając najnowszego krążka, który numer jeden zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę. Bo to spotykasz tam obcą cywilizację i chcesz teraz się przedstawić. I am Hania Dereń. I teraz przedstawiasz się muzycznie. To który utwór prezentujesz?
1: No to jest ciężkie pytanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wybrałem albo Hope, albo Don't Look Behind. Wydaje mi się, że to są te utwory, które reprezentują tą płytę.
0: W takim razie, skoro utwór Hope wywołany do tablicy, to już nam towarzyszy w tle, ale muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o album Don't Look Behind, Always Forward, to jest taki krążek, który zachęcam do posłuchania od początku do końca, bo stanowi niezwykłą muzyczną opowieść, która nawiązuje do przeszłości, ale przenosi nas do przyszłości.

0: Kania Derej w radiowej czwórce, utwór Hope z albumu Don't Look Behind, Always Forward. Wybitny krążek, który jest różnorodny. Różnorodny również w doświadczenia. Przekazuje dobrą energię, radość z tu i teraz i też nadzieję na lepsze jutro. Z Kanią Derej i w dniu premiery płyty spotkałem się, by porozmawiać właśnie o tym krążku i nadchodzących koncertach. Co daje ci dyrygowanie, czego nie daje samo siedzenie przy fortepianie?
1: Kontakt z muzykami przede wszystkim, bo kiedy dyryguję, zazwyczaj spotykam się z dużym składem, składem orkiestrowym, gdzie siedzi 30 osób przede mną. No ode mnie bardzo wiele zależy. Jest to z jednej strony stresujące, z drugiej strony bardzo ekscytujące. I fantastyczne jest też to, że bez żadnego słowa mogę przekazać swoją wersję, swoją interpretację tej muzyki. Ale wydaje mi się, że właśnie głównym czynnikiem, który rozróżnia te dwie rzeczy, jest właśnie ten kontakt z ludźmi i wspólne tworzenie muzyki w danej chwili, bo jest to coś naprawdę wspaniałego.
0: Opowiedz mi tak szczerze, czy sukces w tak młodym wieku może być pułapką?
1: Moim zdaniem zdecydowanie tak. Jest to bardzo niebezpieczne.
0: Pojawia się presja, prawda?
1: Presja, tak. Jest bardzo dużo różnych aspektów. Pojawia się też więcej ludzi obok ciebie. Każdy chce z jednej strony pomóc, z drugiej strony no, nie wiadomo, jakie są intencje. No, jest dużo aspektów.
0: Tak zwanych specjalistów,
1: oj tak. Aczkolwiek no, ja nie uważam, że jeszcze osiągnęłam sukces. Są to pojedyncze rzeczy, które na pewno mnie budują. Ale jeszcze.
0: No właśnie, zastanawiam się, czy w wieku 21 lat, tak sięgam pamięcią też, ale na szczęście mam ciebie dziś, czy można wiedzieć, kim się chce być?
1: Ach, no w dzisiejszych czasach w ogóle mam wrażenie, że to jest strasznie ciężkie, bo jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo dróg, którymi możemy podążać. Ciężko jest wybrać, naprawdę. Wszystko jest bardzo dynamiczne, dużo rzeczy się zmienia, bardzo też ogólnie skupiamy się na sobie, na swoim wewnętrznym rozwoju, na tym, jak się czujemy. No jest to ciężkie, wydaje mi się, naprawdę.
0: Ale ja myślę, że ty możesz sobie dziś odpowiedzieć na to pytanie, prawda?
1: Tak, ja faktycznie mogę.
0: Hania, gdy przyjechała do Warszawy, by spotkać się z nami, żebyśmy nagrali ten wywiad, który dziś emitujemy, wcześniej była w Poznaniu, była w Pradze,

0: Widzę, pomyliłem jej tatę z bratem. Pozdrawiam serdecznie tatę Hani, fajny koleś. Dużo grasz, dużo podróżujesz. Kiedy znalazłaś czas na to, by ta płyta powstała?
1: No właśnie, ta płyta tak naprawdę wydaje mi się, że była pewnego rodzaju ratunkiem, bo faktycznie dużo, dużo się dzieje. Są wzloty i upadki. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Ale właśnie ta muzyka i to, że mogę tworzyć, mogę jakoś wyrażać to, co czuję, zdecydowanie mi pomaga. I są to utwory, które właśnie powstawały no, w różnych sytuacjach. Zarówno w moim pokoju, jak i nie wiem, w Amsterdamie na uczelni. Są to po prostu emocje, dane chwile złapane za pomocą dźwięków. O tym jest ta płyta tak naprawdę też.
0: Ale przyznasz, że płyta płytą, ale to drugie życie, czyli koncertowe, jest najpiękniejsze.
1: Oj, zdecydowanie tak.
0: Bo wtedy album brzmi inaczej, można zagrać inaczej.
1: Oj, tak.
0: Jest oj, coś,
1: tak.
0: Co kochają muzycy twojego pokroju, czyli improwizacja. Zagrajmy temat i niech się dzieje. Prawda?
1: Zdecydowanie. Jeszcze kontakt z publicznością.
0: No tak.
1: Reakcje na żywo, no to jest wspaniałe i wydaje mi się, że ty też wiesz, o czym mówimy.
0: O Jezu, ta wymiana energii to jest coś, co...
1: Kosmiczne, co nie? Jejku.
0: Niesamowite. Ruszasz dalej na koncerty. Jesteś obywatelką świata ze swoją muzyką. To musi być naprawdę niesamowite uczucie.
1: No jest to wspaniałe, że
0: no
1: muzyka...
0: Hania gra trasę koncertową, światową.
1: No. No jakoś się tak udaje. No jest to dużo organizacji, bo robimy to sami, sami. Ale no w ogóle jest to wspaniałe, że muzyka może nas zaprowadzić w takie miejsca, możemy zwiedzać świat, jeździć. Oczywiście no jest to kosztowne pod wieloma względami, jest to też bardzo emocjonujące. No naprawdę czasami jesteśmy w takich sytuacjach, że w życiu byśmy nie uwierzyli, że możemy tam być.
0: Niedawno wróciła z trasy koncertowej po Meksyku. Pianistka, kompozytorka, dyrygentka Hania Derej dziś w radiowej czwórce opowiada o swoim najnowszym krążku Don't Look Behind, Always Forward.

0: Da, If Upside Down, Hania Derej w radiowej czwórce. Z Hanką spotkałem się w piątek, by porozmawiać o najnowszym krążku Don't Look Behind, Always Forward, a także o zbliżającej się trasie koncertowej. Miejsce, w którym trudno było ci uwierzyć, w którym byłaś i grałaś to?
1: No na pewno wielkim zaskoczeniem było dla mnie Austin w Stanach. Zagraliśmy tam na showcase South by Southwest, zaraz po właśnie tej trasie w Meksyku. Ja w ogóle jakiś rok temu powiedziałam mojemu tacie, że ja nie chcę jechać do Stanów, chyba że faktycznie zaproszą mnie na koncert. I dosłownie kilka dni później przyszło takie zaproszenie, więc to było absolutnie szalone.
0: Częściej mów w takie rzeczy na głos, to będą się działy.
1: Właśnie, muszę tak zrobić. Ale faktycznie byliśmy tam, był to mój pierwszy raz w ogóle poza Europą, pierwszy raz w Stanach, więc doświadczenie było ogromne. Wszystko tam jest dwa razy większe i w ogóle cały ten festiwal był niesamowity. Multum ludzi, multum doświadczeń, no super.
0: Z jakim muzykiem chciałabyś w duecie nagrać utwór? Bo wiesz, że to za trzy dni się wydarzy. Jak powiesz głośno.
1: Okej. No fantastycznie byłoby szczerze kiedyś zrobić coś z Jakubem Józefem Orlińskim. Uważam, że jest to bardzo ciekawa postać, bardzo kreatywna i otwarta i fajnie byłoby zrobić jakiś collab kiedyś. Więc byłabym ciekawa, co z tego wyjdzie.
0: Ja uważam, że powinnaś kiedyś wbić do Abbey Road i z Paulem McCartneyem coś nagrać.
1: Ło! Co ty marzenie, na to? To by było marzenie, naprawdę.
0: Zrobiłabyś to?
1: No pewnie, że tak. Jejku.
0: Twoja imienniczka Hania, która nagrywała w Abbey Road, miała to niesamowite szczęście, że akurat Paul McCartney wpadł ze swoim kumplem, żeby pokazać mu studio. Hania Rani miała to szczęście po prostu. A ty z Hanką Rani się znasz?
1: No właśnie nie. Ja tylko ją
0: ciekawe,
1: znam z muzyki
0: razem
1: i w ogóle...
0: zagrały.
1: To by było bardzo ciekawe, uważam. Naprawdę byłoby ciekawe. No ja ją ogromnie podziwiam za to, co robi. Za to, jak jej kariera poszybowała w górę, jak sobie z tym daje radę, jakie rzeczy naprawdę tworzy, bo ten ostatni album orkiestrowy, w ogóle to
0: no właśnie
1: kosmos.
0: Nagrany w Abbey Road
1: no
0: Studio.
1: Właśnie. No kurczę, no to naprawdę brzmi niesamowicie.
0: Prawda. Ja myślę, że... troszeczkę możesz gdzieś tam czuć za plecami taki oddech ludzi, którzy sobie myślą, no tak, no przecież to jest kolejna Hania Rani, no i też oczekujemy, że będą takie sukcesy międzynarodowe. To tak jak Iga Świątek do dziś ma po prostu przerąbane, bo wygrała wszystkie Wimbledony i teraz się oczekuje no tak. Od niej, że cały czas będzie wygrywała te Wimbledony.
1: No racja, nie, ona ma naprawdę przerąbane. Ja nie rozumiem, czemu ludzie tak do tego podchodzą. Jejku, ona naprawdę zrobiła rewelacyjną rzecz.
0: Tam jest do tego stopnia, że jej psycholog musi mieć swojego psychologa.
1: No. Jejku. No ja faktycznie jestem często porównywana do Hani Rani, albo po prostu często ktoś wspomina, że...
0: I to cię rani.
1: To mnie rani, dobrze powiedziane. Nie no, z jednej strony jest to bardzo, bardzo miłe, z drugiej strony no, wydaje mi się, że muzycznie jednak troszeczkę się różnimy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja raczej się nie inspiruję Hanią, ale podziwiam ją bardzo za to. Ale za to w sumie nie czuję presji. Ja uważam, że nawet może z jednej strony może być łatwiej, bo już jest jakaś Hania i przetarła te szlaki i można robić karierę za granicą, ale z drugiej strony właśnie już

0: ktoś taki się pojawił i może być ciężej.
1: Gratuluję ci, naprawdę wydałaś piękny album.
0: Dzięki.
1: Ruszasz w kolejną trasę koncertową. Myślę, że na tym etapie osiągnęłaś szczyt wszystkiego, co można osiągnąć w muzyce. Naprawdę wielkie gratulacje. Album Don't Look Behind jest Always Forward jest już na rynku, który gorąco polecam. A moim i waszym gościem w radiowej czwórce była Hania Derej. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dzięki wielkie.

0: Jednakowi. Nowość od Krzysztofa Zalewskiego, premiera miała miejsce w miniony piątek, a już za chwilę, bo 1 października już po raz 8 będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki. Kampania społeczna, która promuje polską muzykę i zwiększa świadomość Polaków na temat znaczenia muzyki dla rozwoju polskiej kultury i gospodarki. Akcja odbywa się pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Spotkałem się z Anią Cejnową, by zapowiedziała w czwórce program tegorocznej konferencji.
1: W tym roku znowu spotykamy się w Instytucie Przemysłów Kreatywnych na dniowej konferencji 1-2 października. Serdecznie zapraszam. Można się rejestrować za pośrednictwem strony dzieńpolskiejmuzyki.pl. Tam jest zakładka konferencja, wszystkie informacje, program. Można się rejestrować, zapraszamy. W tym roku mamy wiele paneli, warsztatów, konsultacji ekspertów, też rozmowy z artystami w formule fire chatów i będziemy rozmawiać zarówno o tym, co jest najistotniejsze z punktu widzenia artystów, którzy są na początku swojej drogi artystycznej i chcą się dowiedzieć jak najwięcej, co robić lepiej, by efektywnie wydawać swoją muzykę, zaistnieć na rynku, więc na pewno będą panele poświęcone efektywnym strategiom premier, budowania wieloletnich karier artystycznych. Będą panele radiowe, bo to jest tradycja. Nie wyobrażam sobie dnia, konferencji w Dniu Polskiej Muzyki bez tego tematu, bo jednak rozgłośnie radiowe to jest główna płaszczyzna kampanii i taki moment kulminacyjny. To jest to zjednoczenie wszystkich stacji radiowych, które tego dnia grają głównie polską muzykę. Także

0: tym roku, ale będziemy o tym wątku radiowym rozmawiać z perspektywy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Będziemy rozmawiać o tym, jak czy podpowiadać artystom dzięki naszym ekspertom, jak poprowadzić plany związane z strategiami wydawniczymi, aby plany zamienić w sukces i ostatecznie pojawienie się muzyki artystów na playlistach streamingowych, rotacjach radiowych i na scenach festiwalowych. Będziemy rozmawiać także o wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją. To jest temat ciągle gorący i ciągle ważny, ponieważ to otoczenie prawne i biznesowe związane z rozwojem sztucznej inteligencji w branży muzycznej bardzo dynamicznie się zmienia i w zasadzie co miesiąc, można powiedzieć, nowe informacje się pojawiają. I to jest, myślę, do czasu, kiedy ten problem nie zostanie prawnie uregulowany, będzie jeszcze dużo wymagał dyskusji i właśnie rozmów, jak artyści mają się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i poradzić w konflikcie, można powiedzieć, czy w konkurencji z firmami, które produkują treści muzyczne, które niekoniecznie są realizowane przez artystów. Więc to jest na pewno jedno z głównych wyzwań obecnie rynku i o tym będziemy mówić. Będziemy także mówić o funduszach na muzykę, na projekty muzyczne, o problemach związanych z tym, jak zdywersyfikować system wsparcia w branży muzycznej tak, aby każdy, bez względu na to, czy jest małym, czy średnim, czy dużym artystą, znalazł odpowiednie narzędzie wsparcia, by móc dotrzeć ze swoją muzyką do publiczności. To jest na pewno też kolejne wyzwanie. Będziemy także przyglądać się ścieżkom rozwoju poszczególnych artystów na przykładach karier i początkujących, i uznanych artystów. Będziemy wracać też wspomnieniami do początków rozwoju polskiego rynku muzycznego w panelu 35 lat minęło, w związku z tym, że w tym roku świętujemy też 35 lat Związku Producentów Audio-Wideo i będziemy się zastanawiać nad tym, jak mechanizmy promocji artystów, które działały na początku rozwoju rynku i przez dekady są wciąż relewantne i skuteczne w budowaniu relacji artystów z fanami do dziś.
1: No i uwierzcie mi, że tylko część programu zapowiedziała Ania Cejnowa z Fundacji Empower Poland. 1 października obchodzimy będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki. Bardzo ważna kampania, w której uczestniczy również Radiowa Czwórka, uczestniczy Polskie Radio, uczestniczą również w tej kampanii inne rozgłośnie radiowe, cała branża muzyczna, dużo ciekawych spotkań, konferencji, nie tylko dla muzyków, ale również dla fanów dobrej muzyki, więc świętujcie razem z nami. 1 dzień października, Dzień Polskiej Muzyki, a zanim Ment zagra swój set DJ-ski w ostatniej godzinie, to z Wiktorem Dydułą teraz zaprezentuję utwór Nike Cortez.

0: Autopromocja.
1: A ty, jak spędzisz ostatnią niedzielę września? Po 20 zapraszam na spotkanie z muzyką alternatywną. Posłuchamy nowości, ale też utworów związanych z line-upem Anson Festiwalu. Gotowi na eksperymenty? Mam nadzieję. Rozedrgane serduszka uspokoi za to retransmisja DJ setu Gwerili z tegorocznego Snowfestu. Padniesz? Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne. Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Na zegarach 21, a tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No chłodno, ale całkiem nawet przyjemnie. Wieczór jest bardzo spokojny. Na północy i wschodzie więcej chmur. Możliwe delikatne przelotne opady deszczu, ale na pozostałym obszarze jest zdecydowanie więcej przejaśnień. Temperatury od 12 do maksymalnie 14 stopni na północy, od 14 do 15 na południu i na zachodzie. W centrum w tej chwili 13 stopni. Wiatr mamy słaby, umiarkowany, miejscami porywisty.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Pasmo Muzyczne. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Tak jest. Od 20 jestem z wami do 23. Witam, tu Radiowa Czwórka. Jak sami słyszeliście, w piękny i bardzo czarujący klimat wprowadziła nas formacja Massive Attack i w tej godzinie to oni przejmują stery i przejmują naszą antenę. Monograficznie trochę podejdę do tego zespołu, choć w ciągu godziny, no to jest naprawdę wyzwanie. Dlaczego akurat dziś Massive Attack? Po pierwsze, bo są super, po drugie, dziś przypada rocznica ukazania się drugiego albumu studyjnego Massive Attack, zatytułowane Protection. No i nie tylko kompozycje z tego krążka, tylko tak jak wspomniałem, trochę przekrojowo z całej twórczości pogram wam utworów właśnie Massive Attack. No, nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu kompozycji zatytułowanej Angel.

No, można się zanurzyć w takiej muzyce i rozkładać każdy dźwięk na szczątki, czynniki pierwsze i wsłuchiwać się i w wokal, i w warstwę muzyczną. Massive Attack, jedyny niepowtarzalny zespół dziś w radiowej czwórce. W tej godzinie króluje zespół, który no, na pewno kojarzony z trip-hopem, ale warto spojrzeć szerzej, bo mocno ich muzyka, oni jako zespół wpłynęli na sposób myślenia o produkcji, o wizualach i przede wszystkim koncertach. Początek mocno kojarzony z Bristolem. Powstali pod koniec lat 80. w środowisku sceny klubowej właśnie w Bristolu, z którego wyrastała charakterystyczna mieszanka właśnie hip-hopu, soulu, dubu, reggae, a także elektroniki. I to właśnie z Bristolem najmocniej kojarzy się współczesny trip-hop. Blue Lines, 1991 rok, debiut, album, który stał się fundamentem brytyjskiego brzmienia i na pewno dla Massive Attack pojawienie się m.in. Shara Nelsona, charakterystyczne połączenie ciężkiego basu, hip-hopowego rytmu i soulowego wokalu, no, stało się znakiem rozpoznawczym grupy Massive Attack dziś w radiowej czwórce.

Paradise Circus i Massive Attack w radiowej czwórce na 30 minut po godzinie 21. To oni dziś królują, to oni dziś mają co świętować, bo w 1994 roku ukazał się drugi album studyjny zatytułowany Protection. Dziś mamy rocznicę i z ogromną przyjemnością prezentuję wam ich kompozycję. Massive Attack cały czas z nami.

Teardrop i oczywiście Massive Attack w radiowej czwórce. Trochę monograficznie podszedłem dziś do tej formacji, która ma co świętować urodziny drugiego albumu. Myślę, że ktoś, kto był na koncercie, to wie, jaka to jest energia i ogromna siła, bo grupa słynie z bardzo rozbudowanej oprawy wizualnej. Na ekranie pojawiają się informacje, komunikaty społeczne, polityczne dane czy też cytaty, a ich koncerty są zdecydowanie czymś więcej niż odtworzeniem albumu. I Massive Attack jeszcze do końca tej godziny będzie nam towarzyszyć.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Na zegarach 22, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Chłodniutko, ale nie jest aż tak źle. Myślę, że dzisiejszy wieczór jest całkiem przyjemny. Jeszcze kilka dni i kilka wieczorów przed nami dość takich spokojnych. Można powiedzieć, że jeszcze w miarę ciepłych, choć jest coraz chłodniej. W tej chwili temperatury pokazują maksymalnie 12 stopni Celsjusza na północy, maksymalnie 14 stopni na południowym zachodzie. W centrum, tu gdzie mieści się też studio radiowej czwórki, w tej chwili termometry pokazują 11 stopni. Jutrzejszy dzień będzie nieco cieplejszy. Trochę słońca pojawi się w całym kraju, gdzieniegdzie przelotne pady deszczu, głównie na północnym wschodzie. Na kolejne tygodnie, a na pewno w październiku temperatury w nocy podobno mają spaść już nawet do minus 1 stopnia. Wszystko przed nami, zobaczymy jak będzie. To była prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: Czwórka. Polskie Radio.
0: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
2: We własnej osobie nic się nie zmieniło. Od godziny 20 jestem z wami. Zapraszam na ostatnią godzinę pasma muzycznego i będzie bardzo muzycznie, bo ze swoim setem DJ-skim już startuje

MENT i to jest retransmisja z 12 cali na godzinę. Wszystkie audycje 12 cali na godzinę znajdziecie na naszej stronie, tam wszystkie sety DJ-skie. Na Elementa teraz warto posłuchać, bo dosyć, że robi swoje bardzo ciekawe kompozycje, nie wspominając już raz Mentalizm i obecną solową twórczość, no to za dekami też naprawdę dobrze mu idzie. MENT teraz w czwórce.

0: Autopromocja.
1: A ty, jak spędzisz ostatnią niedzielę września? Po 20 zapraszam na spotkanie z muzyką alternatywną. Posłuchamy nowości, ale też utworów związanych z line-upem Unsound Festiwalu. Gotowi na eksperymenty? Mam nadzieję. Rozedrgane serduszka uspokoi za to retransmisja DJ setu Gwerili z tegorocznego Snowfestu. Padniesz? Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne. Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
3: Słuchasz Czwórki.
4: Gramy.
5: Gramy.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka.
2: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie. Oryginalnie wzrok twój zmienia właśnie moje linie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Restaurant Posse.

Nie wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
2: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typo też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie. W zgodzie z samym sobą naturalnie.

się na kawę następnego dnia. Przypomnijcie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa. Pojawi się nowa, yo. Przyszła żona. Pozdro z Krakowa, yo.

0: Shook.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
3: A na co?
2: To jest, proszę pana, przekaz.
3: Przekaz, tak?
2: Przekaz, tak.
3: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
2: Myśli.
4: Ej, mam déjà vu.
2: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

expected anything like this. It's been too good.

myśli później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet. Swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest nie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk.